0: SK Białystok.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

dywanie. Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.

0: dywani ESK Białystok.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czeka.

0: Reklama.
1: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Postaw na Grot Materiały Ogrodzeniowe. Producenta ogrodzeń na wymiar. Bramy, furtki, panele i kompletne systemy. Wszystko w jednym miejscu. Trwałość, cynkowanie i malowanie proszkowe. Odporność na każdą pogodę. Grot. Synonim jakości na Podlasiu. Zapraszamy. Zaścianki, szosa Baranowicka 25.
2: Są wydarzenia, na które się czeka. Są biegi, na które się wraca. Białystok Biega wystartuje już 12 i 13 września. Nocna piątka i szybka tycha. Wybierz swój dystans lub podejmij wyzwanie i pobiegnij oba. Zarejestruj się do biegu na www.białystokbiega.pl. Rozbiegamy całe miasto. Biegaczom kibicują sponsorzy: Miasto Białystok, Centrum Handlowe Biała i organizator Fundacja Białystok Biega.
3: W Policjalnej Szkole Zawodowej Meritum zawsze skupiamy się na meritum. Dlatego kształcenie u nas trafia w punkt na drodze twojej kariery. Chcesz uczyć się z nami? Świetnie! Wystarczy wybrać jeden z wyjątkowo atrakcyjnych kierunków. Coś nowego jak terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, technik masażysta czy technik sterylizacji medycznej. Lub coś znanego i popularnego. Kosmetyka, fryzjerstwo, podologia, a może technik BHP. Twój wybór, nasze meritum. Więcej na meritum.bialystok.pl. Poleska 52. Zapraszamy!
1: Szukasz nowego samochodu w świetnej cenie? Poznaj Skodę Easy. Już od 66 700 zł możesz wyjechać nową Skodą, dopasowaną do twoich potrzeb. Komfort, nowoczesne technologie i atrakcyjne finansowanie czekają na ciebie w Białymstoku. Odwiedź salon Skody Grupy Fiedorowicz w Białymstoku lub sprawdź ofertę na grupafiedorowicz.pl. To takie easy.
4: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
5: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
6: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 4 do 6 września na placu Piłsudskiego w Białymstoku. Zapraszamy. Nordauto Białystok.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Nowoczesne, wyjątkowe, ponadczasowe. W studiu meblowym Olta Concept Store przyszedł czas na zmiany. Trwa wyprzedaż kolekcji włoskich mebli z ekspozycji. Komody, stoły, krzesła i meble wypoczynkowe Olta w wyjątkowej promocji. Śpiesz się. Oferta mebli w promocji jest ograniczona. Olta Concept Store w Białymstoku. Odwiedź nasze studio. Apartamenty przy Operze. Ulica Kijowska 7, lokal 7. Więcej na www.oltaconceptstore.eu.
9: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Postaw na Grot Materiały Ogrodzeniowe. Producenta ogrodzeń na wymiar. Bramy, furtki, panele i kompletne systemy. Wszystko w jednym miejscu. Trwałość, cynkowanie i malowanie proszkowe. Odporność na każdą pogodę. Grot. Synonim jakości na Podlasiu. Zapraszamy. Zaścianki, szosa Baranowicka 25.
2: Wpadnij do Ciało Amore i trenuj w kobiecym towarzystwie. Pilates, fitness, aerial szarfy, zajęcia dla kobiet 55+, kobiet w ciąży i wiele więcej. Karnety Open już od 299 zł. Elewatorska 29, Białystok. Sprawdź ciałoamore.pl.
3: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 4 do 6 września na placu Piłsudskiego w Białymstoku. Zapraszamy! Nordauto Białystok.
4: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
5: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
3: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 4 do 6 września na placu Piłsudskiego w Białymstoku. Zapraszamy! Nordauto Białystok.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W Policjalnej Szkole Zawodowej Meritum zawsze skupiamy się na meritum. Dlatego kształcenie u nas trafia w punkt na drodze Twojej kariery. Chcesz uczyć się z nami? Świetnie. Wystarczy wybrać jeden z wyjątkowo atrakcyjnych kierunków. Coś nowego jak terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, technik masażysta czy technik sterylizacji medycznej. Lub coś znanego i popularnego. Kosmetyka, fryzjerstwo, podologia, a może technik BHP. Twój wybór. Nasze meritum. Więcej na meritum.bialystok.pl. Poleska 52. Zapraszamy.
8: I po reklamie.
9: Czas na spotkanie z artystą, którego w Radiu SK bardzo często słychać. Michał Hanczak z tej strony, zapraszam.
10: SK Music News.
9: Ty masz z Kukonem, czy ostatni dzień lata z Igo, to dwa hity, które towarzyszyły nam przez całe wakacje. Wspólnym mianownikiem jest Gips, który może i kojarzony jest z hip-hopem, ale jak się okazuje umie też w pop. Gips bardzo rzadko udziela wywiadów, ale dla Eski zrobił wyjątek. W wakacje wpadł do naszego studia, był gościem Rap 20, a rozmawiał z nim Mati Fuczyło i teraz fragment tej rozmowy sobie przypomnijmy.
11: Ty ma-

0: Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Marty Gibbs, witam serdecznie wszystkich słuchających nas teraz, odbiorców radia SK.
1: No i pięknie to przewidałeś, jak rasowy prezenter radiowy.
0: Słuchaj, uczę się, wiesz, na drugi etat w razie czego to...
1: To prostu... czekam na twoje CV, chociaż boję się, że zostanę wygryziony, tym bardziej, że dwóch Matich to już dużo Matich.
0: Tak jest.
1: Na antenie. Słuchaj, dwa lata temu widzieliśmy się ostatnim razem w tym samym miejscu i wtedy kończyłem naszą rozmowę pytaniem o marzenia i ewentualne plany i powiedziałeś, że twoim marzeniem jest trochę odpocząć teraz. Odpocząłeś przez ostatnie dwa lata?
0: W ogóle nie. To jest moje marzenie co każdą płytę, ale ja chyba po prostu nie potrafię. Mm-hmm. Jeszcze tego nie nauczyłem. Mm-hmm. W tym roku wyszły dwie płyty moje życzenie było takie samo. Mm-hmm. Znowu się nie udało. W sensie, wiesz, cały czas pracuję, jakby też cały czas doceniam to miejsce, w którym gdzieś tam się znajduję. Dlatego to jeszcze jest dalej moje marzenie, jak coś. Mm-hmm. Może przyjdzie dzień, w którym stwierdzę, że jednak już, ale na razie jeszcze jestem gdzieś tam.
1: Okej, okay. Czyli jest jeszcze walka, jest jeszcze pracoholizm tak zwany muzyczny, ale to chyba ten dobry pracoholizm, że po prostu z miłości i pasji, co?
0: Tak, wydaje mi się, że tak. Tym bardziej, wiesz, póki jeszcze ktoś mnie słucha, to wydaje mi się,
1: a
0: że...
1: A słucha ewidentnie.
0: Jest okay.
1: Ale dbasz też o to, żeby nie wyskakiwać z lodówki, co? No bo nawet jeśli chodzi o wywiady, te dwa lata temu pogadaliśmy, ja nie wiem, czy od tamtej pory gdzieś tam się jeszcze pokazałeś, żeby powiedzieć parę zdań inaczej niż na bicie.
0: Nie, chyba nie. To też wiele czynników na to składa. Mhm. Ale w moim odczuciu może być tak zaburzone. Jest. Wydaje mi się, że głównie to, co mam do powiedzenia, to wiesz, mówię na płytach. Ale jakby się nadarzyła okazja na jakąś ciekawą rozmowę dłuższą, to ja też jakby nie mam nic przeciwko.
1: Gibbs jest w studiu Rap 20. No, powinienem pewnie zacząć muzycznie bardzo, ale ja mam inne pytanie, żeby rozpocząć. Czy ty planujesz może jakąś karierę w kolarstwie górskim, w downhillu?
0: Nie, ale nie no, tak naprawdę to po prostu ja od jakiegoś czasu zacząłem jeździć na rowerze elektrycznym po prostu i jestem tak zajawiony tym, że masakra jakby, no nie?
1: Właśnie widziałem filmiki, na których pokonujesz tam różne przeszkody, ewentualnie idziesz wokół tych przeszkód.
0: Tak, po prostu, w każdym razie idę na jakimś trudniejszym szlaku, ale tak, mega się zajawiłem, więc mam nadzieję to kultywować po prostu, szczególnie, że ja do sportów nie mam jakichś mega zapędów, ale to na maksa super.
1: Bardzo fajnie, jako człowiek roweru jestem zachwycony, że tak mówisz, chociaż akurat w elektrycznym i downhillu nie miałem.
0: No właśnie, jakiego roweru w sensie?
1: Jak tutaj może widzisz mój plecak, okay, to ja raczej okay. W rowerach czasowych i szybkich okay. Bardzo rowerach
0: właśnie
1: i tak
0: takie
1: dalej.
0: Ostatnie właśnie przemyślenia, czy właśnie rowerzyści te prawdziwi nie drwią właśnie z tych elektryków. Tak właśnie myślałem, że tak właśnie jest. No to ja jestem w tej grupie właśnie, tej gorszej.
1: Bardzo dobrze, potem sprowadzimy cię na dobrą drogę. A tak serio, no, zaczęliśmy od downhillu, ale u ciebie raczej cały czas taka droga w górę, a nie w dół, jeśli chodzi o muzykę. No, ostatnim razem, kiedy gadaliśmy, to było chwilę po tym, jak między innymi Drive stał się wielkim radiowym hitem. Ty już zliczyłeś od tamtej pory, ile twoich numerów wylądowało na rotacjach w wielu różnych radiach, ale też w Radiu SK. No, mam na myśli to, że to mniej więcej wtedy tak wystrzeliło również radiowo, poza rapem, nazwijmy to.
0: Tak. Nie mam tego zliczonego, ale jest taka śmieszna anegdotka, że pamiętam, jak teraz wychodził Nurt, to... Mm-hmm. Tak jak zgłaszaliśmy kolejne numery właśnie do radia, to już nikt nawet nie chciał ich sprawdzać, po prostu się odbijaliśmy od tego, że mamy już za dużo numerów na rotacji i po prostu nie może być jeden artysta tyle razy w radiu, więc to było takie dość dla mnie, w sensie no super, mega, mega komplement, chociaż ja bym wolał, żeby te nowsze numery leciały w sensie tam dla szerszej publiki, ale no słuchaj, klęska urodzaju, no nie ma jakby co się oczywiście smucić, bardzo świetnie, także nie ma mi tego zliczonego, ale mega się cieszę, że gdzieś tam to może leci po prostu dalej dla szerszej publiczności.
1: Sprawdziłem, że w ciągu ostatnich chyba 3 dni na naszej antenie było 5 lub 6 twoich kawałków, więc w takiej rotacji dziennej czy nocnej, więc to robi wrażenie, bo jest niewielu takich artystów, ale nie o tym teraz, tylko właśnie jak to się stało? No Drive poszło i wtedy pomyślałeś sobie, okej, teraz muszę obrać taki plan, master plan, czy po prostu to jest kwestia przypadku i tego, że...
0: Nie, to jest... W ogóle to nie jest przemyślane. Myślę, że jakbyśmy bardzo właśnie chcieli to przemyśleć, to by tak nie wyszło. Mm-hmm. wydaje mi się, że gdzieś tam te pierwsze numery po prostu, które trafiają do radia, tak właśnie typowo, że ktoś je wyhaczył i wrzucił na playlisty, pozwalają jakieś zbudować zaufanie i potem na pewno jest łatwiej po prostu z jakimś numerem trafić do takiego grona, czy do właśnie radia i tak dalej, ale to w ogóle nie było planowane. Mhm. Ja nie miałem w ogóle aspiracji, żeby lecieć w radiu, bo wydawało mi się, że po pierwsze to są trochę za wysokie progi dla mnie, a po drugie, że niekoniecznie moja muzyka właśnie nadaje się do radia. Tak naprawdę szczerze, w sensie ktoś może powiedzieć, że ona jest taka właśnie, że nie ma przekleństw i tak dalej, ale ja w mojej perspektywie i w mojej głowie w ogóle to tam nie pasowało, tak szczerze mówiąc.
1: Pogadaliśmy już tak chwilę o tych radiowych wszystkich historiach, ale jedno mnie zastanawia, bo jednak ty łączysz trochę, a nawet bardzo mocno jednak środowisko rapowe, z którego się mocno wywodzisz jako producent, później też jako raper wokalista. No ale jednak to, że takie kawałki się pojawiają na antenie radia, to też pewnie zmienia publiczność, dla której grasz i zakładam, czy ty zauważyłeś mocno zmianę, jeśli chodzi o swoich fanów, o to, że przybyło ci osób spoza rapu na przykład?
0: Wiesz co, właśnie można wnioskować, że tak, ale ja chyba je aż tak nie widzę, ponieważ od kiedy gram koncerty, to pamiętam, że publika jest bardzo w różnym wieku i to nie są zawsze tylko osoby młode, tylko naprawdę przedział jest typu od 18 do 50 i to jest od zawsze jakby, no nie? Na pewno widzę po takich imprezach jak jakieś, nie wiem, Dni Miasta albo Juvenalia, że rzeczywiście jest więcej tego słuchacza ogólnego i rzeczywiście wtedy więcej osób kuma te numery, ale jak gramy takie typowo solowe koncerty albo swoją trasę i tak dalej, to w ogóle nie widzę żadnej zmiany. To jest też ciekawe, ale rzeczywiście tak jest, no nie?
1: No to jest bardzo ciekawe, tym bardziej, że no właśnie te dwa światy trudno byłoby tak połączyć normalnie, a u ciebie jakoś to wychodzi nawet do tego stopnia, że nie zauważasz. To bardzo jest ciekawe. Ale słuchaj, przenieśmy się do odmętów przeszłości, marzec 2020. Wtedy ukazuje się Zrobiłem to dla siebie i Lil Conon, którego może kojarzysz, wrzucił post, na którym można było zadać tobie pytania i pojawiło się tam pytanie od Tomka, który zapytał o to, czy skoro ten album tak się nazywa, Zrobiłem to dla siebie, to znaczy, że nurt był czymś, tak okej, zrobimy to dla fanów, to jest dla fanów, ale Zrobiłem to dla siebie, to jest to, co czuję ja i mam to w sercu.
0: To może od początku, bo ogólnie zacząłem pracę nad tymi dwoma albumami w tamtym roku poprzednim i najpierw zaczął powstawać album Nurt. I historia jest tego taka, że ja po prostu działam sobie z moimi dwoma ulubionymi producentami, czyli Formanem i Jonathanem, z którymi działam już od tam 2-3 lat. I tak naprawdę pojechaliśmy na jakiś wyjazd, bo tak właśnie robiliśmy te numery i te płyty, że jeździliśmy na wyjazdy 5-6-dniowe, zamykaliśmy gdzieś tam w jakimś domku i po prostu kminiliśmy i tak dalej. No i rzeczywiście było tak, że pojechaliśmy na pierwszy wyjazd i ja powiedziałem chłopakom szczerze, że nie mam pojęcia w ogóle, co powinniśmy teraz zrobić. Nie chciałem iść jakimiś utartymi schematami do tej pory, że robimy tak, albo robimy tak. Mówię, słuchajcie, róbcie na co macie ochotę. Ja daję mega otwartą jakby drogę wam do tego. I ja po prostu będę starał się gdzieś w tym odnaleźć, no nie? I zobaczymy, gdzie nas zaprowadzi, w które miejsce po prostu. No i chłopaki zaczęli robić właśnie swoje pomysły. No i zaczęła się kreować właśnie płyta Nurt, więc na początku to było bardzo chaotyczne. Potem stwierdziłem, że w sumie chciałbym spróbować w ogóle, czy ja jestem w stanie robić taką muzykę w takim stylu, czy w ogóle ja temu podołam, bo to też trochę trudniejsze technicznie do śpiewania rzeczy i tak dalej, i tak dalej. No i ogólnie wszyscy wokół utwierdzali mnie, że warto spróbować. I tak właśnie ten album powstał, z czego jestem mega dumny, mega fajnie, że nam się udało takie coś zrobić. Mam nadzieję, że chłopaki też są zadowoleni. Wiem, że mój menedżer Dawid jest bardzo zadowolony. On jest największym fanem tej płyty. W każdym razie tak, to była gdzieś tam chęć sprawdzenia się i właśnie po prostu pójścia gdzieś, gdzie sam po prostu bez swojej inwencji bym nie poszedł, ale super, że tak się stało. I właśnie w trakcie robienia tej płyty, jak już ona tam miała, nie wiem, 10 numerów, to nagle po prostu pewnego dnia się obudziłem i mówię, kurczę, w sumie fajnie byłoby zrobić taką mega rapową płytę, że też nigdy nie miałem okazji takiej zrobić od początku do końca i też to było mega dla mnie trudne, żeby sprawdzić się w takiej odsłonie po prostu. Żeby skupić się bardzo na tej warstwie lirycznej, żebym ja był sam z tych zwrotek zadowolony i żebym wiedział, że to gdzieś tam w tym jakby rapowym case'ie nie odbiega od jakichś tam powiedzmy standardów i rzeczywiście jakości. Mam nadzieję, że mi się udało. No i to się właśnie gdzieś skumulowało na tą fazę, że wydajemy te dwa albumy jeden po sobie, jeden po drugim. No i wyszło takie dziwne połączenie bardzo, w sensie wiesz, mam nadzieję, że udało mi się jakoś zaskoczyć fanów, bo jest to totalnie zupełnie co innego. No i ja jestem mega szczęśliwy, że tak się to udało i też jestem mega szczęśliwy, że te dwa albumy tak skrajne się po prostu przyjęły i że ludzie gdzieś tam rzeczywiście polubili mnie i w tej jednej odsłonie i w tej drugiej. Pewnie są podzieleni na jakieś obozy, że jednym się bardziej podoba ta płyta pierwsza, drugim bardziej ta druga. Ale no, była to bardzo, bardzo ciekawa podróż i wydaje mi się, że jakby suma tych właśnie doświadczeń z tego roku ostatniego i tej muzyki właśnie tak mega różnej też pozwoli mi jakieś tam inne ruchy w przyszłości wykonać po prostu i już być bardziej jeszcze elastycznym w tym, co chcę robić.
1: Dwa wielkie koncerty się szykują. Po pierwsze urodziny Dope House i to piąte, okrągłe. Po drugie tak też jest. Twoja solowa historia. No to dużo będzie. Powiedz mi tylko, czy szykujesz tam jakieś fajerwerki? Co to za historie będą?
0: Kurczę, nie mogę zdradzać wszystkiego, bo ja bardzo bym chciał po prostu ludzi zaskoczyć na miejscu. Wiesz, też cieszę się, że jakieś zaufanie zbudowaliśmy po ostatnich edycjach urodzin. Także mam nadzieję, że i tym razem ludzie nie będą zawiedzeni. Jedynie co mogę im powiedzieć, że jakby mój ten solowy po prostu występ na urodzinach będzie bliźniaczy do tego występu na Torwarze. Także zapraszam gorąco wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że każdy wyjdzie ukontentowany z tego wydarzenia. Ja na pewno zrobię co w mojej mocy i na pewno to się będzie dość różniło od moich poprzednich gdzieś tam wykonów. I też to jest mój pomysł z efektem tego, że są właśnie takie dwa wydarzenia na takich salach, bo gdzieś tam mogę sobie pozwolić na troszkę więcej. No i jestem ciekaw, co to będzie, w sensie inaczej, co to będzie, to ja już wiem, ale jestem ciekaw reakcji ludzi i mam nadzieję, że będą się dobrze bawić.
1: Ja jestem też bardzo zaciekawiony, tym bardziej, że mówisz o tych zaskoczeniach. Słuchaczka Julia napisała na eskowym Instagramie, czy kiedykolwiek wyobrażasz sobie wprowadzenie Meet & Greet na swoich koncertach, czy może to będzie to zaskoczenie?
0: Niestety to nie będzie to zaskoczenie i na razie tego nie planuję, w sensie ja bardzo cieszę się, że fani chcieliby spędzać czas jakby w ogóle
1: zdjęcie
0: z artystami, ze mną i tak dalej, ale gdzieś tam mam dalej swój plan na siebie, że chciałbym im oddawać jak najwięcej super muzyki i się głównie skupić na tym. Także tak to widzę na ten moment. Gdyby coś się zmieniło, dam znać, ale na razie muzyka musi wystarczyć. Mam nadzieję, że wystarcza, więc tak to wygląda.
1: No, muzyki jest dużo. Dwa solowe albumy w tym roku. Przy okazji też inny projekt. Pytanie, czy zakręciła się łezka, kiedy nagrywałeś swoje partie na Kumpli dwójkę?
0: Był na pewno to duży sentyment. Gdzieś wrócił. Ja też lubię chłopaków bardzo i w ogóle fajnie, że o mnie pamiętali przy tym projekcie.
1: Był ktoś taki.
0: Że dostałem zaproszenie, wiesz. Nie, jak najbardziej fajnie. Zresztą teraz też jeszcze do tego projektu dołączył Shieda. Mega, mega, mega, mega ultra zdolny gość. Więc fajnie, fajnie, fajnie. Cieszę się bardzo. Mam nadzieję, że gdzieś tam wywiązałem się ze swojej strony, że wszyscy są zadowoleni jakby z tego, co tam zrobiłem. Jeszcze nie wszystkie numery gdzieś tam wyszły z moim udziałem i mam nadzieję, że te pozostałe też się spodobają, także jak najbardziej. Mega, mega fajnie, zresztą wiesz, fajnie takie coś zrobić po latach totalnie bez jakiegoś mega planowania i tak dalej, tylko po prostu na luzaku. Więc super, mega się cieszę.
2: SK Music News. To ja dodam tylko, że piąte urodziny Dope House odbędą się 3 października w Katowicach, a koncert Gipsa na warszawskim Torwarze 2 tygodnie później, 17 października. News. Tutaj Hanczak i zapowiedź finału muzyczno-koncertowej trylogii. 12 września na warszawskim lotnisku Bemowo usłyszymy trzeci i ostatni rozdział historii polskiego hip-hopu. To projekt, za którym stoi G-Mac i to właśnie z nim o tym koncercie i nie tylko rozmawiała Agata Chruściak.
3: Już 12 września wielki dzień, bo wtedy wrócisz na lotnisko Bemowo z niezwykłym koncertem. To będzie finał projektu Historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. Powiedz, dlaczego zależało ci na tym, żeby domknąć projekt zapoczątkowany już 4 lata temu?
4: To jest trochę właśnie z apetytem, że on rośnie, natomiast również pojawiają się nowe pomysły i chyba całe to wydarzenie jest o tym, o niezałatwionych sprawach, czyli zagraliśmy to Bemowo pierwszy raz, to była niesamowita impreza i miała taki partyzancki charakter. Nie wiadomo było, czy to się uda tak tylu raperów zebrać w jednym miejscu. Na pewno w tamtych czasach to było dość szalone. Później zagraliśmy stadion, który rozwinęliśmy też bardzo wizualnie i był dużo takim pieczowicie przygotowanym wielkim wydarzeniem. A teraz wracamy zrobić coś pomiędzy. De facto spotkaliśmy się z tyloma raperami, mieliśmy tych interakcji parę i zawsze żałowałem, że nie nagraliśmy nowych kawałków, że nie napisaliśmy nowych rzeczy. I ten trzeci koncert jest również o tym, żeby zrobić coś nowego i tą historię jednocześnie spuentować jakąś przyszłością.
3: Pokazałeś, że rap i muzyka symfoniczna mogą ze sobą świetnie współistnieć. Tak było, kiedy projekt ruszał, no i tak jest teraz, ale powiedz, jak się pracowało w 2022, a jak teraz, co się zmieniło?
4: No, dla mnie ten rapowy, symfoniczny mariaż już trwa od przynajmniej jakiegoś 2015 w sumie i rzeczywiście ten świat trochę był inny wtedy, że trzeba było ludziom to jakoś tłumaczyć. Teraz dla mnie to jest chleb powszedni, jakaś bardzo naturalne połączenie, a jednocześnie wtedy no właśnie to jest trochę takie ogranie się z czymś, w co się wchodzi nowe i to tempo pozrasta, ilość rzeczy, które możemy sobie przyjąć, też rośnie, więc tutaj to było o tym, żeby się spotkać i robić muzykę też razem. Trochę za dużo dzisiaj się robi osobno i na komputerach i ten pomysł trochę się zrodził z czegoś bardzo skromnego. To nie jest fortepian, tylko to jest pianino. I na tym pianinie napisałem parę motywów, do których właśnie legendy polskiego hip-hopu napisało parę rzeczy bardzo często na miejscu i tak powstała w sumie płyta. Cała. Nazywa się Etiudy na pianino właśnie. Sampler, orkiestrę i kolegów. Ten ostatni element, taki trochę uliczny, niebezpieczny, mieć kolegów. I to też jest jakieś kolejne z takich marzeń z młodości, niezałatwionych.
3: No właśnie, bo zgromadziłeś wielu czołowych artystów, Abradab, Łona, OSTR, Molesta, Evenement, PZ. Między innymi tych artystów usłyszymy podczas koncertu i na twojej płycie. Powiedz, co zdecydowało o wyborze tego składu? To właśnie te młodzieńcze wspomnienia jeszcze o tych wielkich?
4: To był klucz oczywiście do zapraszania ich na koncert, żeby grać starsze rzeczy, ale też przy tych koncertach poznaliśmy się też lepiej, więc byłem też ich ciekaw. Poznałem ich na scenie, traktuję ich jak muzyków, czyli poznając się na scenie też się ocenia, co sprawia trudność, co jest łatwość, co jest ciekawe. Jednocześnie jestem ich fanem, więc też byłem ciekaw, co by powiedzieli w takim klimacie, na takiej przestrzeni, jakby się odnaleźli.
3: Trochę ich sprawdzałeś.
4: Tak, i jednocześnie ciągle jest to zawsze moje zadanie, jakoś sobie ktoś to kiedyś dzisiaj chyba, to tak ktoś do mnie ładnie powiedział, przestawiać stół. Żeby robić rzeczy tak w życiu, żeby przestawiać stół.
3: Czyli żeby nie wszystko...
4: Żeby go obracać,
3: próbować różnych rzeczy.
4: Żeby dekonstruować coś, zaczynać od nowa i trochę ten status quo rozmontowywać, ale oczywiście, że to się trudno robi, bo trzeba też fajnie pamiętać też o tym, co było dobre, co jest w tradycji piękne, co chcemy zachować, czego nie chcemy zgubić po drodze i wziąć ze sobą. Więc to jest taka nostalgiczna rzecz pod wieloma względami. Stąd też te etiudy, bo etiudy też są warsztatem, de facto takim treningiem. Dzięki temu ten proces też jest otwarty, a te kawałki to czasami też brzmią jak coś, co się właśnie dzieje przed nami, rodzi się na naszych oczach. Wyszedł właśnie singiel z PZ-em. Zrobiliśmy kiedyś taki kawałek Nie muszę wracać w 2000 właśnie chyba 15 jakimś czy 12 i to był kawałek, którym nagrałem zespół, który potem pociąłem i go samplowałem, czyli to też jest ta budowa i ta rozbiórka. Być może cała ta płyta właśnie by się nie pojawiła, gdyby nie tamten pomysł i taka potrzeba trochę załatwienia tej sprawy jeszcze do końca i domknięcia tego. Tą nową etiudę z PZ-em.
3: Nowy kawałek jaki jest?
4: Jest jeszcze dziwniejsza sytuacja, bo akurat to było na wyjeździe, miałem jakieś mieszkanie wynajęte w jakimś tam serwisie internetowym, nie wiedziałem nawet jakie. I nagle patrzę, jest pianino w tym mieszkanku czy tam pokoiku. I nagrałem na telefon jakiś pomysł, który mi wpadł do głowy. I ten pomysł tak działał, PZ potem jak do tego zarapował, to ja postanowiłem już tego w ogóle nie psuć. I zostawiłem to pianino z tego dyktafonu, z tego w ogóle nawet nie nastrojone.
3: Przypadkowego zupełnie pokoju.
4: I nareszcie płyty jest piękne, studyjnie brzmiące pianino, na którym nagrałem wszystkie te utwory, a tego po prostu nie ruszałem, bo bałem się go zepsuć, więc to też jest trochę taka kuchnia i dużo tej kuchni chciałem zostawiać w tej muzyce, żeby właśnie nie brzmiała jak taki algorytm, jak taki jakiś ten wszędobylski dzisiejszy...
3: AI.
4: No.
3: Czyli jesteś taki sentymentalny.
4: No i to też w hip-hopie starym też były kiedyś skity, czyli takie kawałki, których nikt nie potrzebował, wypełniały te przestrzenie pomiędzy piosenkami, kawałkami na płytach i dawały właśnie jakiś taki klimat. I to jest taki mój komentarz, że jest dużo tej kuchni ze studia.
3: No bo tego klimatu chyba dzisiaj jednak potrzebujemy. Trochę już tak się przejedliśmy tym jajem.
4: Ta doskonałość,
3: wszystko jest takie samo.
4: Ta doskonałość niby jest tak względna, że ja w zasadzie już mnie od niej odrzuca na tyle, że właśnie lubię tego człowieka, ten brud, tam są oddechy, jakieś szmery, pomyłki często. Oczywiście, że każdy kawałek inną historię opowiada. Ten jest po prostu zwykłą etiudą, czyli jakby na sześć rąk w zasadzie zagrałem na tym jednym pianinie trzy razy. I też jest o tym, że kiedyś ten hip-hop był taki trochę na lupie, czyli że się powtarzał i wiele kawałków pozmieniałem, porozszerzałem, a ten realnie sobie właśnie tak trwa i PZ jest takim starym, dobrym PZ-em, a jednocześnie takim mądrym, nowym PZ-em, przyszłym PZ-em.
3: Taki PZ z kiedyś i PZ z dziś.
4: I to też jest fajne, tak kumpla obserwować w rozwoju i w zmianach życiowych widzieć rapera, który tak naprawdę mówi wiersz.
3: No właśnie, ten kawałek jest trochę o takim dorastaniu artystycznym też.
4: Tak, nostalgia taka trochę właśnie o dzieciaku, wewnętrznym dzieciaku, porozmawiać, jakbyśmy się mogli spotkać dorośli, skonfrontować z tymi wyobrażeniami, które mieliśmy o sobie za młodu. I dla mnie w ogóle takim całym zjawiskiem w moim życiu jest właśnie hip-hop i stąd ta płyta producencka de facto z raperami, bo to było właśnie takie spotkanie z młodością.
3: No właśnie.
4: A jednocześnie dorastanie.
3: No właśnie, powiedziałeś o tym, że z każdym z artystów wiąże się jakaś historia i mówiłeś też, że po drodze poznaliśmy tylu ludzi, że stratą byłoby nie stworzyć z nimi czegoś nowego. To jak to wygląda? Najpierw jest muzyka, czy najpierw jest ten człowiek?
4: Zawsze było inaczej, ale oczywiście, że to pianino było punktem wyjścia, stąd też tytuł tej płyty, więc starałem się zrobić tak, żebyśmy się spotykali w studiu i ja po prostu zaczynałem coś grać. Na przykład OSTR przyszedł, on mi się kojarzy, to jest taki gościu, który improwizuje na każdym koncercie, freestyle robi z publicznością, rapuje o tym, co ma skitrane w kontrabasie, kontrabasista w trakcie, kiedy do niego podchodzi i robi wielki show. I myślałem, że zrobimy coś w tym stylu, coś takiego eksplozywnego, wielkiego, a nagle widzę gościa, który jest trochę taki jakiś przydymiony, jakiś kompletnie zmęczony i zacząłem grać coś nostalgicznego i on napisał w 20 minut po prostu ten tekst, a w kawałku się pojawił pierwszy take. Na samym początku kawałka jest pierwsze podejście do w ogóle próby wypowiedzenia tych słów i nagrania tego. Więc to są takie rzeczy, które które zostawiałem te smaczki. U PZ-a na przykład jest, co prawda to był drugi take, ale z pierwszego take'u jest z notatki głosowej, którą mi nagrał, jak myślał nad tym tekstem, też zostawiłem tam jakiś fragment. Chyba ten człowiek będzie tym, do czego nas będzie coraz bardziej ciągnąć w przyszłości, tak mi się wydaje. A jednocześnie dokumentacja tego procesu, że to nie jest kliknąć jakiś prompt i nagle wychodzą rezultaty, tylko że jest jakaś historia.
3: Czyli tak słuchając tej płyty będzie można trochę się poczuć jak z tobą w tym studiu podczas pierwszych nagrań?
4: To jest na pewno jakaś podróż. Przez to, że robię muzykę do filmów jako zawód taki wyuczony i wyćwiczony, to gdzieś zawsze tak się staram opowiedzieć na całej płycie jakąś dłuższą, większą historię. I oczywiście ta płyta taka jest, żeby się zmieniała cały czas, ale też nie za wszelką cenę i też starałem się ograniczać. Moim głównym zadaniem artystycznym wobec siebie było tego nie psuć, czyli zrobić tyle, ile trzeba i czasami odpuszczać, czyli ograniczać tak naprawdę też pomysły.
3: A z kim szczególnie inspirująco wspominasz współpracę przy tej płycie? No bo na liście artystów jest zdecydowanie więcej niż wymienieni przeze mnie chwilę temu.
4: No to są, o każdym musiałaby być anegdota. Oczywiście, że przychodzi mi do głowy Łona, którego nie było na poprzednich koncertach, więc spotkaliśmy się w studiu dopiero teraz, pierwszy raz pracowaliśmy razem. Zawsze byłem jego fanem od długiego czasu i on przyjechał i siedział ze mną przy komputerze, że układaliśmy te elementy tego kawałka najdłużej razem i to był ciekawy proces. On jest ostatnim kawałkiem na płycie, a pierwszym jest Eldo i to jest z zespołu Gramatik legendarnego i to jest odwrotna postawa, bo Eldo na przykład nie chciał posłuchać tego kawałka, jak go nagrał. Wyszedł, napisał go w studiu, słuchając pierwszy raz muzyki, którą mu zagrałem na pianinie, napisał też piękną rzecz, piękny wiersz, wyszedł i nigdy go w życiu nie słyszał, do tej pory zresztą.
3: I bardzo zaufał mi się, ci, tak? Na 100%?
4: Tak, i jedna i druga postawa mi się bardzo podoba, czyli jeden siedzi ze mną i robi go razem ze mną przez cały ten żmudny proces, a drugi po punkowemu po prostu jakby nie interesuje go też jak tak naprawdę ten produkt czy ten efekt w ten sposób rozumiany, tylko sztuka jako tylko ten proces przy tym biurku, to robienie tego samego robienia i tylko i wyłącznie to jest w tym ciekawe, czyli bycie tu i teraz, jedno i drugie mi bardzo zaimponowało.
3: Bez poprawek, żadnych.
4: A to już swoją drogą, czyli o to bardzo też walczyłem, żeby starać się jak najmniej retuszów stosować też.
3: Powiedz, co jeszcze dopracowujesz? Czy są jeszcze jakieś niewiadome przed tym wrześniowym koncertem, na który czekamy?
4: No to jest kolejna ewolucja, bo te kawałki z płyty się w ogóle zmienią jeszcze raz na koncert na pewno, no bo gramy go z orkiestrą, zależy mi na tym, żeby ta symfoniczność była jak największa, a na płycie wcale nie miałem takiego wielkiego ciśnienia, żeby wszystko było tylko i wyłącznie symfoniczne, więc są takie niektóre bardziej numery, niektóre są nawet dość elektroniczne, a ta orkiestra się gdzieś pojawia jako jakiś most na przykład pomiędzy dwoma segmentami, więc chyba będę jeszcze je rekonstruował na koncert. Bo wiadomo, że czy jakaś ballada, czy coś delikatnego, no to trzeba to też formalnie ułożyć. Co innego na stojąco na bemowie, a co innego w samochodzie, czy w domu, słuchając płyty.
3: No to kto pojawi się na tym koncercie?
4: No mamy chyba już to ogłoszone w dużej mierze, bo to jest bardzo mocny skład. Eldo, OSTR, PZ, BDOS, Sokół, Focus i Rahim. Czyli legendarna paktofonika, Oscar 83, czyli połowa problemu, cała Molesta Evenement, Kosma Król, Proteże Eldo właśnie i Abradab, czyli Kaliber 44, Wzgórze Ja Patrzy i Łona.
3: No to bardzo mocny skład nam się.
4: Jest jeszcze niespodzianka na końcu płyty, ale już nie będę podpowiadał za bardzo, bo już wystarczająco dużo podpowiedziałem.
3: To 12 września i widzimy się na lotnisku Bemowo.
4: Serdecznie zapraszam.
2: To ja tylko dodam, że na koncert Historia Polskiego Hip-Hopu, rozdział trzeci, ostatni, zaprasza Radio SK. Jesteśmy patronem medialnym tego wydarzenia.
5: SK Music News.
2: Oscar Sims, jakiego nie znacie, odpowiada na pytania, których do tej pory jeszcze nikt mu nie zadał. Artysta jest bohaterem wrześniowego wydania magazynu SK Story. Wywiad z Oscarem znajdziecie m.in. na sk.pl, ale nasz magazyn możecie też zgarnąć słuchając Radia SK.
5: SK Białystok News.
6: Witajcie, to jest magazyn Eski Białystok. Paweł Jakubowski. Po 23 latach pracy w Białymstok odchodzi profesor Tomasz Echidna, wybitny kardiochirurg, udaje się na emeryturę. No, przez ponad dwie dekady rozwijał podlaską kardiochirurgię, lecząc tysiące pacjentów. Z jego działalności klinika podejmowała skomplikowane i pionierskie operacje oraz rozwijała nowoczesne metody leczenia. Lekarzowi dziękowali prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, rektor Uniwersytetu profesor Marcin Moniuszko oraz Janusz Dzięcioł i Marzena Wojewódzka Żelaźnikowicz.
7: Trochę smutna chwila, że pan profesor wyjeżdża z Białegostoku. Chciałby się zatrzymać jak najdłużej pana profesora, no ale to są nieubłagane decyzje podjęte osobiście przez pana profesora, pewnie wspólnie z małżonką. Trzeba podziękować, że 23 lata był w Białymstoku. Przyjechał z Wrocławia, miasta pewnie wtedy dużo lepiej rozwiniętego niż Białystok, tutaj do pracy i spędził z nami, prawda, no prawie ćwierć wieku. Jakbym miał jakieś skojarzenie z jakąś postacią literacką, to bym miał skojarzenie z profesorem Wilczurem z powieści Tadeusza Dołęgi Mostowicza. To wspaniały człowiek, wspaniały lekarz i dodatkowo jeszcze los nie szczędził mu różnych przykrych sytuacji, które wydarzyły się również niestety w naszym mieście. Pan profesor, zdaje się, o tym już nie wspomina, trochę zapomniał, ale my o tym pamiętamy, że został niesprawiedliwie posądzony o coś, czego nie zrobił i miał ogromne z tego problemy osobiste, ale wrócił do nas, pracował jeszcze przez wiele lat. Uratował wiele osób, bo jest człowiekiem niezwykle po prostu zdolnym, no po prostu zdolnym w swojej dziedzinie w kardiochirurgii. Czy pan profesor jest niezastąpiony? Na swój sposób jest niezastąpiony, ale przygotował również swego następcę, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Z tego co wiem, to będzie zastępował pana profesora profesor Marek Deja, bardzo też wybitny specjalista w tym dziedzinie. W tej dziedzinie przyjechał do nas z Katowic, ale ze Śląska. Pan profesor właśnie nie zostawia po sobie luki, pustki, tylko zapewnia ciągłość leczenia naszym pacjentom. Pan profesor, z tego co wiem, wyjeżdża do Wrocławia. Ten smutek powinniśmy, że tak powiem, okraszać tą radością tego, że mogliśmy z panem profesorem tutaj być przez 23 lata. Ja jestem prawie 20 lat prezydentem, więc pan profesor był 3 lata wcześniej, więc miasto wtedy już też wiedziało, że nam taki specjalista jest niezbędny. I okazało się, że to był strzał w dziesiątkę, także no cóż, żegnamy pana profesora, ale mam nadzieję, że po pierwsze będzie odwiedzał Białystok, po drugie my możemy odwiedzić Wrocław, jak nas zaprosi, bo zostanie pan zawsze nie tylko w naszej pamięci, ale w naszym sercu. Z taką wielką, ogromną wdzięcznością za to wszystko, co zostało zrobione. Człowiek wielki, wielkiego serca, a niezwykle skromny. To się rzadko zdarza i tak jak mówię, to skojarzenie chyba pozytywne. Pan profesor nie obrazi się, że z taką postacią literacką mi się kojarzy, ale w pełni na to zasługuje.
8: Ćwierćwiecze to okres niezwykle dynamicznego rozwoju białostockiej, podlaskiej kardiochirurgii. Za to jesteśmy bardzo wdzięczni panu profesorowi. To okres, kiedy w białostockim ośrodku klinicznym wprowadzono dzięki panu profesorowi bardzo wiele nowych metod terapeutycznych związanych z kardiochirurgią. Metod i zabiegów, które uratowały zdrowie i życie setek i tysięcy pacjentów, głównie mieszkańców Białegostoku i województwa podlaskiego. Należą się również wyraz ogromnej wdzięczności za wychowanie kolejnych pokoleń kardiochirurgów, bo pan profesor pozostawia po sobie znakomitych specjalistów, którzy to dzieło rozwoju podlaskiej kardiochirurgii będą kontynuować za wykształcenie również bardzo wielu pokoleń studentów za wiele wysiłków i pomysłów, również organizacyjnych, ale także za pokazanie, jak być liderem i w tych czasach prostszych, i w tych czasach trudniejszych, za te niezwykłe cechy charakteru, które pokazały, że nawet pomimo trudności można dalej myśleć o rozwoju i realizować bardzo ambitne zadania. Więc można byłoby naprawdę za te wszystkie kwestie długo, długo bardzo dziękować i mówimy o tym z wielką też nostalgią, ale wierzymy w to podtrzymanie dalszych kontaktów i wierzymy, że to wszystko, co pan profesor rozpoczął i te bardzo wiele planów, o których rozmawialiśmy i rozmawiamy ciągle, będą kontynuowane, ponieważ tak jak w nauce, tak i w medycynie nigdy nie można mówić o tym, że coś osiągnęło się jako organizacja, co jest już stabilne. My jesteśmy nie tylko zmuszeni, ale my chcemy się ciągle rozwijać i pan profesor doskonale wie, jakie jeszcze plany zarysował i narysował swoim następcom i z wielką przyjemnością, z wielką determinacją, z ambicjami, ale też właśnie z myślą o kolejnych pacjentach, którym będzie można pomóc, będziemy chcieli te plany i te marzenia, które jeszcze zostały w przyszłości, jak najbliższej przyszłości realizować, po to, by jak najbardziej i uczelnia, i klinika, i sam pan profesor w przyszłości był dumny z tego, co pozostawił i podwaliny pod co jeszcze nowego stworzył.
9: Jest to też pokazanie wielkości naszego szpitala. Nie wstydzę się tego mówić, ponieważ nasz szpital kliniczny jest w wielu dziedzinach jedynym szpitalem zapewniającym kompleksową opiekę pacjentom, między innymi właśnie w kardiochirurgii, gdzie co roku, panie profesorze, pan stawiał sobie nowe wyzwania, co roku pan profesor konsekwentnie je realizował. Sala hybrydowa jest, jeszcze ostatnio rozmawialiśmy o tym, że pan profesor szybko chce ją uruchomić, też zrobiliśmy wszystko, żeby ją uruchomić. Także pan profesor jest osobą bardzo aktywną, stawiającą nieustannie przed sobą nowe wyzwania, realizującym te wyzwania. Ja bardzo dziękuję w imieniu naszej społeczności, w imieniu pacjentów przede wszystkim, za to przychodzenie wieczorami, panie profesorze, gdy pan nie musiał, bo był pan po godzinach pracy, a jednak gdy były trudne sytuacje na dyżurach, pan profesor przyjeżdżał i pomagał swoim młodym lekarzom, swoim pracownikom. To jest bardzo cenne, panie profesorze, jeszcze raz serdecznie za to dziękuję. Pan profesor zaczyna inny etap w swoim życiu. Ja się bardzo z tego cieszę, bo jest w dobrym zdrowiu i mam nadzieję, że ten drugi etap będzie przyjemny, relaksacyjny, szczęśliwy. Zawsze zapraszamy pana profesora do Białegostoku. Kawa zawsze czeka. Pan profesor, gdy się znudzi już tą wolnością i swobodą, to być może będzie nas jeszcze odwiedzał i wspierał nas przy niektórych zabiegach, przy niektórych operacjach. Tak sobie marzymy o tym.
10: Dzięki panu profesorowi i całemu zespołowi, który stworzył wiele osób, nas bliższych, dalszych znajomych, ale także osób zupełnie anonimowych, jest wdzięcznych panu profesorowi za to, co robił. Przede wszystkim jesteśmy wdzięczni za kształcenie kadry i tu jako osoba koordynująca kształcenie podyplomowe dziękuję za to, że tak wielu lekarzy różnych specjalności mogło korzystać z wiedzy, doświadczenia pana profesora i jego zespołu i potem te umiejętności są wykorzystywane w praktyce codziennej. Panie profesorze, wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia i dziękuję w imieniu wszystkich i studentów, i pacjentów, no i przede wszystkim lekarzy, którzy też mieli możliwość kształcenia się u pana profesora.
11: Przez cały okres mojej pracy i tutaj ten rozwój, muszę powiedzieć, że bardzo dobrze współpracowałem z redakcjami medycznymi wszystkich rodzajów mediów, od telewizji przez redakcje prasowe, radiowe, które zawsze na bieżąco pomagały nam informować o tym, co się u nas dzieje. Pracowałem wcześniej w różnych miejscach w Polsce, trochę i za granicą i jedna rzecz, która tutaj bardzo mnie uderzyła na początku mojej pracy jako niezwykła, to niezwykłe zaufanie pacjentów do mnie. Coś, co mi się rzadko zdarzało gdzie indziej, ale pacjent często mówił, proszę mi nie tłumaczyć tego zbyt dokładnie, proszę to zrobić. Ja wiem, że to jest na pewno najlepiej. To jest chyba najtrudniejsze wyzwanie dla chirurga, żeby sprostać takiemu zaufaniu.
6: Kisi, ogórki, a nie emocje. To przesłanie moralu, który zdobi front jednego z akademików Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. To wspólny projekt uczelni i ludzi związanych z festiwalem Up to Date. Mówią pomysłodawcy moralu Jędrzej Dądziło i Cezary Chwicewski oraz profesor Napoleon Waszkiewicz z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
12: Pojawiły się dwa wspaniałe, duże ogórasy. Więc na elewacji pojawił się ogromny mural z dwoma uśmiechniętymi ogórkami trzymającymi się za ręce. O tytule Kisi, ogórki, nie emocje. I został zrealizowany właśnie w partnerstwie z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku przy wsparciu Fundacji Don't Worry Be Yourself jako kolejna odsłona kampanii o tej samej nazwie, którą prowadzimy od 2019 roku. Zajmuje się ona głównie tematami związanymi ze zdrowiem psychicznym, ale nie tylko, zajmujemy się po prostu tematami, które są bliskie naszemu sercu, bliskie ludziom. I niegdyś babcia Eugenia spoglądająca z budynku dzisiaj Urzędu Marszałkowskiego przy ulicy Skłodowskiej Kili. Nieco później kolorowe postaci bajkowego muralu na tutaj szpitalu, obok dziecięcym szpitalu klinicznym. A dzisiaj te dwa ogórki dochodzą do składu murali, które otwieramy. Otwieramy je dlatego, że bardzo zależy nam na tym, żebyśmy rozmawiali o emocjach. Na tym, żeby pewnych rzeczy nie chować w sobie, ponieważ warto jest rozmawiać, ale o tym więcej opowiemy później. Na początek poprosiłbym pana profesora Chabowskiego.
13: Pytanie dlaczego? To pytanie bardzo proste. Jedną z misji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku jest misja społeczna. Czyli jesteśmy zaangażowani w to, żeby nasze społeczeństwo w naszym regionie szczególnie było jak najzdrowsze. A jednym z elementów zdrowia jest zdrowie psychiczne. Stąd dla mnie to jest absolutnie naturalne, że jesteśmy w tym projekcie, że chcemy podkreślać, jak ważne jest ten element, ta dyskusja odnośnie emocji, żeby tych emocji w sobie nie tłumić. I nie dotyczy to tylko i wyłącznie stresu związanego ze studiowaniem, stresu związanego z pracą. To także ten element całego społeczeństwa i regionu, żebyśmy patrząc na ten mural przypominali sobie, na spokojnie porozmawiajmy i te emocje pokażmy. Także taka jest nasza misja po prostu, bardzo naturalna.
14: No tak, nazwa Kiszenie jest taka zaczepną nazwą i chyba też o to nam chodziło, żeby trochę zwrócić uwagę bardziej tak młodzieżowo, ale tak bardziej w taki sposób dosadny, na temat, który chyba jest takim głównym tematem w psychiatrii, a więc na stres. Bo z jednej strony emocje smutne też powodują w nas i niemówienie o nich powoduje w nas rzeczywiście narastanie tego stresu i te trudności psychiczne, ale też czasami nawet spotykane bardzo fajne momenty, które też stresują, czyli zmiany w życiu. Statystyki mówią generalnie o tym, że gdzieś tam 50% z nas do 75 roku życia będzie miało jakieś trudności psychiczne, zaburzenie psychiczne, a połowa z nich wiąże się właśnie z przeżywaniem stresu. W związku z tym, jeżeli nie będziemy kisić tych emocji, a w naszym regionie mamy dużo ogórków do kiszenia, to możemy w tym momencie lepiej żyć, zdrowiej żyć, możemy sobie radzić z emocjami inaczej, możemy je wentylować przede wszystkim, bo tu głównie o to chodzi. Mówienie o tym powoduje, że nie narasta w nas napięcie, a to powoduje, że nie ma tylu schorzeń psychicznych, bo one rzeczywiście początkiem często jest stres. I chyba o to nam chodziło głównie, żeby zwrócić uwagę właśnie na te trudności nasze, wszystkich i jak one są powszechne. No w ciągu roku ponad 30% z nas choruje psychicznie. W ciągu życia ponad połowa. No to mamy o czym rozmawiać i nam chodzi o to, żeby to wentylowanie stało się takie powszechne i żeby to wentylowanie powodowało, że nie narasta w nas te schorzenie, które mogłoby, gdybyśmy rzeczywiście zamknęli się tylko w sobie. Jest to bardzo trudne, ale się tego uczymy. 30-40% z nas umie rozmawiać o emocjach, to mamy jeszcze dużo do zrobienia, a taki mural myślę, że może nam bardzo fajnie pomóc. Zazwyczaj. Czyli jest stres, później jakieś problemy w koncentracji, problemy w spaniu, narasta taka kaskada tego stresu, narastają problemy depresyjne, lękowe, czasami nawet psychozy z tego powodu. W związku z tym stres zapoczątkowuje większość schorzeń psychicznych.
15: Ten pomysł troszeczkę jest tak jak ogórek. Mega prosty i ten ogórek można wrzucić albo wziąć. Nie? I ten pomysł został przyjęty. I prosta rzecz jest taka, że przekaz jest prosty, ten ogórek jest prosty, te ogórki są proste, życie jest proste. Potrafimy sobie bardzo, bardzo, bardzo, bardzo komplikować życie. I stanąć twarzą w twarz ze sobą w lustrze i powiedzieć sobie, poczuć samemu, jakie się ma emocje, co się czuje, to też nie jest łatwe. Może my ten mural robimy, ale sami borykamy się na co dzień z tym samym, żeby rozmawiać, umieć, tak jak profesor mówi ładnie, podoba mi się to słowo, kradnę, wentylować emocje. Prosty przekaz, prosty rysunek i miejmy nadzieję, że to jest kolejny kroczek ku temu, żeby ludziom żyło się lepiej. A teraz mniej poważnie, jak zobaczyłem pierwszy raz to namalowane jeszcze z rusztowaniami, to myślę sobie, co to jest? Co to są za ogóry? Nie? Jeżeli to jest po prostu zwykłe, ciepłe, ludzkie i to ma taki wymiar, i to miało mieć taki wymiar. Także kilka lat myśleliśmy o tym projekcie i to trwało długo, dlatego tym bardziej Uniwersytet Medyczny i osoby, które tam są, jakby to fajne przyjęcie i jest vibe, jest chemia i to mi się bardzo, bardzo podoba. Chcieliśmy, żeby to miało prosty wymiar, szczery wymiar, ludzki wymiar.
5: SK Białystok News.
16: Cześć, cześć, przy mikrofonie Julia Łata, witam i zapraszam na magazyn reporterów Radia SK Białystok. Już w piątek wpadajcie na kampus Politechniki Białostockiej na długo wyczekiwany festiwal Podlaskie dla Ciebie. Mata BDS Bledka i wiele innych. O szczegółach mówił marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym, zastępca prezydenta Białego Stoku Rafał Rudnicki, rektor Politechniki Białostockiej Marta Kosior-Kazberuk oraz organizator Dariusz Maciborek.
17: Trzech sprawdzonych partnerów. Województwo Podlaskie, miasto Białystok oraz Politechnika Białostocka wspólnie tworzymy kolejny projekt. Festiwal dla Ciebie, którego już dwie edycje odbyły się w Białymstoku. Trzecia edycja będzie nosiła nazwę Podlaskie dla Ciebie. Województwo Podlaskie staje się partnerem tytularnym. Bardzo nam zależy, aby to był jeden z największych festiwali w naszym kraju. Myślę, że gwarancją tego jest osoba organizatora, czyli jeden z najbardziej znanych, a może i najbardziej znany dziennikarz muzyczny Darek Maciborek. Chcę pokazać, czy właśnie Województwo Podlaskie, oprócz tego, że jest otwarte, że jest wielokulturowe, że jest gościnne, jest także świetnym miejscem na organizację największych festiwali muzycznych. Jestem przekonany, że festiwal, który się będzie odbywał na początku września, przyciągnie gości do naszego województwa nie tylko z Polski, ale także z zagranicy i będzie początkiem wielkiego wydarzenia, którego to już jest trzecia edycja, pierwszy raz pod nazwą Podlaskie dla Ciebie, ale że będziemy mogli w kolejnych latach również taki festiwal w naszym województwie gościć. Oprócz samego festiwalu będzie wiele wydarzeń towarzyszących. One się będą odbywały też w naszych instytucjach, takich jak chociażby nasze muzea czy Podlaski Instytut Kultury. Zależy nam na tym, aby ten festiwal był zakorzeniony w województwie podlaskim i właśnie dzięki współpracy z Darkiem Maciborkiem, z miastem Białystok oraz Politechniką Białostocką to wydarzenie możemy wspólnie organizować.
18: Cieszę się niezmiernie, że już po raz trzeci festiwal dla Ciebie zagości w Białymstoku i w województwie podlaskim. Rzeczywiście, tak jak powiedział Pan Marszałek, jest to wydarzenie, które w moim przekonaniu jest największym tego typu festiwalem w województwie podlaskim, w północno-wschodniej Polsce. Mam nadzieję, że w kolejnych latach ta ilość uczestników, która tutaj na terenie Politechniki się będzie pojawiała, będzie jeszcze większa, bo jest to wydarzenie, które w doskonały sposób promuje nasz region i nasze miasto. Pokazujemy się jako miejsce otwarte, gotowe do tego, żeby tego typu eventy odbywały się właśnie u nas, na terenie Politechniki Białostockiej. Dzięki doskonałemu doborowi artystów, nad którym panuje Darek Maciborek, jestem przekonany, że również w tym roku ta ilość widzów, która zagości w Białymstoku i w województwie podlaskim, będzie rekordowa i że każdy kolejny rok będzie sprzyjał rozwojowi tego wydarzenia. Wierzę w to, że te atrakcje muzyczne, o których myślę, że pan Darek za chwilę powie, spowodują, że ci jeszcze, którzy nie myśleli o tym, żeby pierwszy weekend września spędzić w Białymstoku i województwie podlaskim, to od razu rzucą się do tego, żeby szukać biletów, bukować miejsca w hotelach, szukać możliwości dojazdu do Białegostoku właśnie po to, żeby spędzić te dni, początkowe dni września w naszym mieście i w naszym regionie, więc to super promocja naszego Białegostoku i województwa podlaskiego.
19: Bardzo się cieszę, że Politechnika Białostocka po raz kolejny może współuczestniczyć w organizacji festiwalu Podlaskie dla Ciebie. I to już po raz trzeci będziemy gościć festiwal w samym centrum kampusu przy ulicy Wiejskiej na terenach zielonych. Miejsce dobrze znane z organizacji dużych wydarzeń, również wydarzeń muzycznych, gwarantujące bezpieczeństwo, gwarantujące świetną atmosferę, ale przede wszystkim zlokalizowane w bardzo dobrym miejscu, łatwo dostępnym. Także tak jak już wspomniał pan prezydent, jak już goście festiwalowi dotrą do Białegostoku, nie będą mieli żadnych problemów, żeby znaleźć miejsce festiwalu i znaleźć się w ramach tego wspaniałego wydarzenia. Cieszę się, że to festiwal dla mieszkańców Białegostoku, dla mieszkańców regionu, ale myślę, że line-up i dobra atmosfera przyciągnie znacznie więcej osób, w tym również z całej Polski. Już dzisiaj czekamy na Festiwal Podlaskie dla Ciebie. Z pogodą to jest tak, że trzeba się po prostu dobrze ubrać.
20: To jest długa historia, która może najpierw zacznie się od tego, że faktycznie jesteśmy już po raz trzeci w regionie, w województwie podlaskim, w bardzo przyjaznym regionie i bardzo przyjaznym dla kultury mieście Białystok. Bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy Państwu ogłosić to bardzo wyjątkowe połączenie i kreacji, i kultury, i wsparcia, i różnorodności regionu, która ma odzwierciedlenie także w kolejnej edycji festiwalu. I bardzo się cieszę, że mamy chyba ewenement na skalę Polski, bo nie przypominam sobie w mojej działalności już prawie ponad 20-letniej, żeby festiwal jakikolwiek był, miał partnera tytularnego w postaci województwa, więc to jest ogromne, myślę, że pionierskie przedsięwzięcie. Myślę, że też będzie ewoluowało, jeżeli chodzi o pojemność, o to, co możemy stworzyć dla widzów, przede wszystkim mieszkańców regionu, ale też liczymy na przyjazd większej ilości naszych widzów, dlatego że warto wspomnieć, że druga edycja festiwalu, Dla Ciebie Festiwal, została przez organizatorów i przez odbiorców bardzo dobrze przyjęta na poziomie wzrostu frekwencji o ponad 200%. Podlaskie Dla Ciebie Festiwal staje się już faktem i mam nadzieję, że faktem w tej naszej współpracy kilkuletniej budowanie marki festiwalu, to jak Państwo doskonale wiecie, nie trwa 2-3 lata, czyli liczymy na przynajmniej kolejne 3 lata w tym miejscu. Tereny zielone, które są bardzo przyjazne i zawsze możemy powiedzieć przy naszych wydarzeniach festiwalowych, my gwarantujemy oprócz niepowtarzalnego line-upu i atmosfery. Oczywiście też w tym roku będą pojawiały się imprezy towarzyszące poprzedzające finałowe 2 dni we wrześniu na zakończenie koncertowego lata. Tereny przy Politechnice są tak pojemne, że mamy plany rozbudowy. Na razie nie mogę powiedzieć w którym kierunku, ale myślę, że nie 15 tysięcy, ale myślę, że 30 tysięcy jest możliwe, żeby w kolejnych latach pojawiło się w centrum miasta z dogodnym dojazdem, z pięknymi regionami. Można spędzić fantastyczny weekend festiwalowy w regionie, w województwie podlaskim i w otwartym Białymstoku dla przyjezdnych. Ja zawsze podziwiam, jak przyjeżdżam z Krakowa do Państwa, że tu jest tak spokojnie, tutaj nie ma korków, tu jest większa swoboda, wolność i tu macie więcej powietrza. Fakt, jest zawsze zimniej. Jest zawsze zimniej. Jeździłem w różnych okresach, porach dnia przez Białystok i region i naprawdę muszę Wam powiedzieć, że zazdroszczę Wam braku korków. Nawet jeżeli one są, to ja nigdy na nie nie trafiłem. Natrafiłem przy drugiej edycji festiwalu na gigantyczne kolejki do wejścia na teren drugiej edycji festiwalu, co dla organizatora tego festiwalu wydarzenia, czyli agencji The Emergency, jest najlepszą recenzją, jaka może zdarzyć się dla każdego organizatora. To jest mój romans, który zaczął się 3 lata temu i chcę o tym powiedzieć z Białymstokiem, bo zaczęliśmy dość przypadkowo współpracę, ale nigdy nie wierzę w przypadki. Organizowaliśmy trasę koncertową letnią wydarzeń w Stanach, którą też organizowałem. I wracając do Krakowa, zastanawiałem się, nie można przecież zostawić takiego bogactwa scenotechniki regionu i Białegostoku tak tylko i wyłącznie na piękne jedno wydarzenie i postanowiłem mocniej popracować nad tą myślą przewodnią i już w drodze wiedziałem, dlaczego nazywa się ten festiwal, będzie nazywał się ten festiwal dla Ciebie. Nigdy o tym nie mówiłem, ale wracając, wiedziałem, że dla Białegostoku dla jest bardzo ważne i dla regionu podlaskiego. Jak zobaczyłem wielki mural Wyślij kartkę dla babci, potem stwierdziłem, że posługujecie się tutaj bardzo, bardzo taką ciepłą, przyjacielską formą wyślę maila dla ciebie. Jeszcze jak wracałem po śniadaniu na kolejne spotkanie w Białymstoku i jeden dżentelmen z synem powiedział do pana kelnera, choć nie będziemy przeszkadzać dla pana Kamila, to już wiedziałem, że festiwal będzie nazywał się Dla Ciebie Festiwal. Więc nie wywalamy otwartych drzwi, tylko staramy się pokazywać tą różnorodność i też, która ma odzwierciedlenie w line-upie, bo w tym roku też będziemy stawiać na bardzo prężnie, ciągle, mocno dominującą stylistykę hip-hopową z największymi gwiazdami, które, mogę powiedzieć, sprzedają stadiony. Z bardzo nowym brzmieniem elektrosoundowym. Stawiamy też na młodych artystów, których chcemy pokazywać. Chcemy pokazywać też artystów lokalnych, więc jeżeli ktoś by chciał zapytać mnie, jaki będzie miał charakter muzyczny, to powiem, że trzecia edycja będzie charakterologicznie bardzo podobna do różnorodności województwa podlaskiego. Od łąk, przez kulturę bardzo folkową, przez mainstream miejski. To jest wydarzenie, które łączy i kultury, i ludzi, bo nie mamy ograniczeń wiekowych. Tak naprawdę nasz festiwal też łączy pokolenia, bo miałem przy okazji bytności na dwóch edycjach festiwalu w każdym miejscu obserwować uczestników,

0: wchodzić na inne obszary kulturowe i inne venue. Będziemy romansować i z muzyką szeroko rozumianą folkową, bo chcemy pokazywać ten region, ale też chcemy pokazać fantastyczną gałąź kultury Białegostoku i województwa podlaskiego, szeroko rozumianą, klasyczną. Mamy przygotowany projekt, który chcemy też zaprezentować jako przedbieg tego bardzo ważnego wydarzenia.
1: SK Białystok.
2: 72 projekty powalczą o głosy w białostockim budżecie obywatelskim na 2027 rok. Do podziału jest 15 milionów złotych. Głosowanie rusza 24 września. O szczegółach mówił prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski oraz zastępca prezydenta Rafał Rudnicki.
3: Kolejny budżet obywatelski 2027. Projekty do głosowania. Zostało zgłoszonych 127 projektów, z czego do głosowania zostało zakwalifikowane 72 projekty. Ta kwalifikacja odbywa się w trzech etapach. Weryfikacja formalna, szczegółowa i przez zespół budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy mogą wybierać spośród 31 projektów ogólnomiejskich, 27 projektów tzw. osiedlowych i 14 szkolnych. Łączna wartość projektu to 30 projektów, tych, które są przeznaczone do głosowania, to 37 milionów, ale 15 milionów jest w budżecie. 8 na zadania ogólnomiejskie, 4 miliony na osiedlowe i 3 miliony na zadania szkolne. Te zadania szkolne wydzielone to jest pewne nowum, no bo szkoły mają bardzo silne możliwości oddziaływania na głosujących poprzez uczniów, rodziców, dziadków. No i były takie głosy, że projekty te szkolne powinny mieć swoją wydzieloną, ograniczoną pulę. Głosowanie rozpocznie się 24 września, potrwa do 7 października, a wyniki zostaną ogłoszone 4 listopada. Mieszkańcy będą mogli głosować tradycyjnie, czyli papierowo i elektronicznie. Każdy będzie mógł wybrać maksymalnie 4 projekty, ale obojętnie jakiej puli. Można wybrać 4 szkolne albo 4, albo po prostu 2 z jakiejś puli, po jednym z innej. Tutaj jest pełna dowolność. Osoby również małoletnie mogą głosować, z tym, że do karty do głosowania muszą dołączyć zgodę opiekuna prawnego na udział w głosowaniu. Papierowe karty do głosowania będzie można wypełnić w Urzędzie Miejskim Przysłonimskiej, Brańskiego, Składowej, w Centrum Aktywności Społecznej oraz w mobilnym punkcie na rynku Kościuszki. Oczywiście można tego wszystkiego dowiedzieć się również na stronie www.cas.białystok.pl. Interaktywna karta do głosowania będzie dostępna od 24 września na stronie BO, czyli budżet obywatelski.białystok.pl. Wśród 27 zadań osiedlowych najwięcej zakwalifikowano do głosowania z osiedli Nowe Miasto 4, Doiliny 3, Wygoda 3. Białostoczanie będą mogli wybierać pośród projektów ogólnomiejskich dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa, pomocy psychologicznej, komunikacji miejskiej, wydarzeń integracyjno-kulturalnych.
2: W tym wydaniu magazynu reporterów Radia SK Białystok to wszystko. Dzięki za uwagę i do szybkiego usłyszenia. Julia Łata.
1: SK Białystok News.
4: Witajcie, to jest magazyn SK Białystok, Paweł Jakubowski, a w nim o nietypowym wydarzeniu, czyli koncercie, które odbędzie się w szpitalu psychiatrycznym. Tam zabrzmi muzyka ambientowa. To pierwsze w kraju wydarzenie muzyczne organizowane na terenie czynnej placówki psychiatrycznej. Chodzi o coś więcej niż muzyka, ale walkę ze stereotypami na temat leczenia psychiatrycznego, mówią Jędrzej Dądziło i Cezary Chwicewski, a także sekretarz gminy Choroszmirosław-Zalewski i dyrektor szpitala Andrzej Szewczuk.
5: W imieniu Stowarzyszenia Pogotowie Kulturalno-Społeczne, formalnego organizatora części muzycznej tego wydarzenia, chciałbym powiedzieć, że straszliwie się radujemy na tę okazję, ponieważ długo myśleliśmy o tym, żeby Salon Ambientu po blisko już 11 latach swojej historii, po odwiedzeniu kilkudziesięciu różnych lokalizacji w całej Polsce, trafił w końcu tutaj na teren szpitala psychiatrycznego w Choroszczy. Jest to miejsce z wielu względów symboliczne i bardzo ważne na mapie naszego regionu. A z perspektywy Salonu Ambientu, wydarzenia, które promuje zatrzymywanie się w codziennym pędzie przy muzyce, która pomaga w zatrzymaniu się, pomaga w refleksji, pomaga w odrzuceniu wszystkich niepotrzebnych bodźców, które nas bombardują nieustannie. Wspaniale pasuje do tego kontekstu. Mówimy od wielu lat o poszukiwaniu

0: dobrostanu. Mówimy od wielu lat o tym, że warto jest poddać refleksji swoje życie. Mówimy o tym, że warto mówić jest o emocjach. I tutaj wkracza fundacja Don't Worry Be Yourself, która już od kilku lat w ramach festiwalu Up to Date prowadzi działania związane z profilaktyką zdrowia psychicznego, promowaniem właśnie mówienia o emocjach. I myślę, że o meritum pozamuzycznym tego wydarzenia najlepiej właśnie opowie prezes tej fundacji Cezary Chwicewski.
1: Bardziej niż przygotowane ładnie słowa, wolę mówić to, co czuję i to, co jest w układzie nerwowym. To jest miejsce od układu nerwowego. Koleżanka z naszego zespołu powiedziała historię swego wujka, który trafił tutaj na neurologię, a wolałby trafić do innego szpitala. Nie dlatego, że tu jest źle, jeśli chodzi o opiekę medyczną, tylko dlatego, że chorość kojarzy się nie wiadomo z czym ludziom. Milion memów, za które krzywdzą tak naprawdę, ale są też śmieszne. Jakby nie odmówimy internautom śmiechów, ale co jest za tymi memami? Zapraszamy publiczność pod pretekstem. Jędrzej mówił o muzyce, o kulturze. Ja powiem też o zmianach społecznych i o zmianach myślenia i mentalności. Zapraszamy za bramę szpitala, żeby zajrzeć. Jak byłem dzieciakiem, funkcjonował żart. Czy widziałeś bramę w Chroszczy? Nie, tak szybko cię wwozili, ha, ha, ha. A za tą bramą jest topka polskiej psychiatrii. Za tą bramą jest dużo oddziałów i są specjaliści. Poza tym, jak wyjdziemy poza bramę, to jak pochodzić po Chroszczy i przygotowując się do działań związanych z tym wydarzeniem, poruszałem się po Chroszczy i robiliśmy zdjęcia i wideo i odkryłem Chorosz dla siebie. Powróciłem do pałacyku, który jest piękny z tymi terenami. Rynek i miejscowość, która jest starsza niż Białystok i miejscowość, która jest większa niż Supraśl. I warto zajrzeć za to. Ja nie mówię, że memy nie są śmieszne, bo stało śmieszne i tego nie zmienimy, ale co się za nimi kryje. I oprócz wydarzeń muzycznych, gdzie ambient jest muzyką, która jest łatwa do autorefleksji i tak naprawdę czasami będąc sam na koncertach ambientowych spotykam się z tym w sobie, że wychodzi ze mnie dyskomfort, bo godzina, druga, trzecia w spokoju, leżeniu, nie zawsze jesteśmy gotowi skonfrontować się z tym, co mamy w środku. Ale muzyka ambientowa to nie jest muzyka, nie będziemy mówić, że to jest art-terapia, która zmienia świat, ale jest to pretekst też i tą muzyką operujemy. Jako Festiwal Up to Date przeprowadziliśmy szereg działań przez już 18 prawie lat i często były to działania spontaniczne i działania, które po prostu wynikały z tego, jakimi jesteśmy ludźmi i co nam się chce. W naszym otoczeniu są osoby, które się borykają z problemami psychicznymi, dlatego też mówimy o tym i zaczęliśmy mówić o tym w 2019 roku z hasłem Don't Worry Be Yourself, że nie bój się być sobą, co oznacza popatrz jaki jesteś i wtedy może można coś zmienić w życiu, jeśli trzeba, bo jeśli będziemy żyli w zaprzeczeniu, w wyparciu i to też dotyczy nałogów, które osoby borykające się z chorobą alkoholową dostają tutaj pomoc. Ja miałem takie osoby w rodzinie. Miałem osoby w rodzinie, które były na terenie tego szpitala i chciałbym, żeby ludzie myśleli, chcielibyśmy i myślę, że wszyscy, którzy tu jesteśmy, chcielibyśmy, żeby psychiatria była czymś, z czego korzystamy. I tak jak w rozmowie z panią Patrycją Pilis, terapeutką z Radzy Mińskiej, która jest częścią instytucji tutaj szpitalnej, ona mówiła o tym, przygotowując się do rozmowy z publicznością, że lepiej zacząć coś wcześniej sobie pomagać, niż czekać, aż będzie naprawdę źle. Także chcemy odczarować to, co potrzebuje odczarowania, a otwarcie szpitala. Z panem Rafałem rozmawialiśmy parę lat. Myśleliśmy, ambienty na terenie szpitala? Dobrze, to brzmi ciekawie, a za tym idzie cała jakby chęć zmiany i chęć zbudowania rzeczy i chęć zaświecenia światłem właśnie za tą bramę, na tą miejscowość, że to jest dużo więcej niż te memy, które są, które będą, ale prawda jest dużo głębsza i chcemy skonfrontować ludzi, zapraszając ich, żeby weszli na teren szpitala i sami zobaczyli. I w związku z tym duma Podlasia, jedna z wielu dum Podlasia, bo możemy, nasze województwo jest duże i jest wiele różnorodności. Jedną są starsi ludzie i taka chustka babci Eugenii, która wisi na budynku, a nasza akcja Wyślij Pocztówkę dla Babci, będzie miała miejsce tutaj. Podczas wydarzenia będzie można za darmo wysłać pocztówki pozdrowienia z Choroszczy. I wyobraźmy sobie coś takiego. Patrząc na te memy i na te rzeczy, co się dzieją, kolega, koledze, koleżanka, cioci, osoba wysyła do swojej psiapsiłki pocztówkę, pozdrowienia z Choroszczy, ta osoba dostaje do skrzynki, o co chodzi. Na pocztówce jest napisane w kilku zdaniach o odczarowaniu, na czym polega ta akcja. Ta osoba była w Choroszczy, bo fajnie jest być w Choroszczy, w miejscowości, w szpitalu albo na ambientach. I ta osoba i ten message idzie dalej. Także szykujemy się na 2000 pocztówek do wysłania, które będą za darmo do wysłania. Mówimy też o inkluzywności. Takie słowo nowomowa, ktoś powie. Lui patrzy z dystansem na to, ale chodzi o to, żeby pacjenci też wzięli udział w wydarzeniu. Też mogli wysłać pocztówki. Pacjenci, którzy będą nieobecni, bo nie wszyscy mogą wyjść z oddziału, będą mieli okazję i z panem Rafałem opracowujemy plan, jak dotrzeć do nich, żeby oni, jeśli będą chcieli, mogli wysłać te pocztówki. My je zbierzemy, zaznaczkujemy i puścimy dalej. I takie pocztówki się wysyłają. W ramach akcji wyszli pocztówkę dla babci, pani Eugenii, która pięknie świeci z budynku, w którym wiadomo, kto rządzi. Pocztówki do Brazylii leciały, do Norwegii. Zobaczymy, gdzie pójdą. Jesteśmy na to przygotowani. Patrycja Pilis, prawdopodobnie ona, bo tam są problemy ze zdrowiem w rodzinie, tego proszę nie publikować. Cicho. Nie wiadomo, czy ona, ale ktoś ze specjalistów zabierze głos ze sceny między koncertami i powie o uzależnieniach, jak sobie z tym radzić, jak droga pomocy i jak sobie radzić z różnymi rzeczami. Będzie też oprowadzenie po szpitalu dla uczestników przed koncertami, że może było przejść przez teren szpitala. Artysta Błażej Malinowski, światowej klasy artysta ambientu i techno, który grał i w Islandii, i w Chinach, i w Meksyku. Mówię o takich abstrakcyjnych miejscach, żeśmy wiedzieli, bo to jest muzyka jednak światowa klasa, ale niszowa, opowie nam o swoim kryzysie zdrowia psychicznego, w którym stworzył podczas bezsenności album, który będzie premierował tutaj na deskach szpitala. Ja mógłbym mówić jeszcze długo, bardzo lubię, ale oddam głos dalej. Także oprócz muzyki i oprócz zarąbistego wsparcia i otwarcia, które mamy tak od szpitala i zaufania i tak od całej drużyny, że tak powiem, przepraszam, kolokwialnie marszałkowej i od całego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego mamy super wsparcie. I to jest ekstra po prostu. I to wypada to powiedzieć, ale z drugiej strony się naprawdę jaram, bo to jest ciepłe przyjęcie i to jest fajna współpraca i mam nadzieję, że tak jak z panem dyrektorem rozmawialiśmy, że może jest to tylko zaczątek jakichś innych działań. Zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Ja jestem rozgadany jak trzeba. Także oddaję głos panu Rafałowi. Proszę, kto tam następny, mądrzejszy ma mówić.
2: Te dwie nazwy, Choroszcz i Szpital Psychiatryczny, właściwie chodzą w parze. Jak ktoś mówi o szpitalu psychiatrycznym, to z tyłu głowy jest Choroszcz. Jak ktoś mówi o Choroszczy, to z tyłu głowy jest szpital psychiatryczny. To jest taki stereotyp, z którym właściwie wszyscy powinniśmy walczyć przez cały czas. Nie to, że nam to bardzo przeszkadza, jak ktoś myśli o Choroszczy, bo to jest super, ale jakby to postrzeganie szpitala i zdrowia psychicznego powinno się zmienić. Jakby my widzimy te zmiany i sami je dostrzegamy. 19 lat temu postanowiliśmy wypuścić taką koszulkę z napisem Jestem z Choroszczy. Ta koszulka, odbiór był rozmaity, bo jedni, że tak powiem, wybuchali śmiechem, a inni właściwie nawet się irytowali, więc sami widzimy, że to postrzeganie przez społeczeństwo jest rozmaite. Ale doszliśmy do wniosku, że przez to, że to nasze postrzeganie właśnie się zmienia, że jakby powtórzymy tę akcję, wypuścimy jeszcze raz podobną koszulkę, która właściwie się wpisuje w ten program i napiszemy, znaczy ten napis lekko zmodyfikujemy, bo napiszemy tak, jestem z Choroszczy, ale dodamy z tej Choroszczy. No jakby Choroszcz się zmieniła, szpital się zmienił, więc te zmiany są na tyle zauważalne, że to dodanie, że to z tej Choroszczy powinno mieć znaczenie. Dziękuję.
0: Przede wszystkim chciałbym serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym w to wydarzenie, wszystkim tutaj fundacjom i organizatorom tego wydarzenia, między innymi tutaj i pracownikom szpitala i urzędowej marszałkowskiemu przede wszystkim za wsparcie tego wydarzenia. Z mojej perspektywy to coś dobrego z tego może wyniknąć, ponieważ choroby psychiczne są takimi samymi chorobami jak choroby ortopedyczne czy choroby chirurgiczne. Tylko te czujemy, widzimy i jasno oceniamy, a choroby psychiczne nie widzimy. Niejednokrotnie sami potrzebujemy wsparcia, sami potrzebujemy odpowiedzi na wiele pytań, które nas gdzieś tam przygnębiają. Sami niejednokrotnie jesteśmy w kryzysach, kiedy nie wiemy, co mamy w swoim życiu zrobić i nie wiemy, gdzie mamy się udać, z kim możemy porozmawiać. I ja uważam, że to wcale nie jest żaden wstyd pytać o to, jak mamy dalej w życiu żyć, prawda? A nasi specjaliści, psycholodzy, lekarze niejednokrotnie te ścieżki nam prostują. Ja wyrażam zawsze taką opinię, że w nocy wszystkie koty są czarne i należy dobrze spać, prawda? I dopiero rano się obudzić i zobaczyć, że ten świat jest zupełnie inny i piękny, ale czasami ta noc zbyt długo trwa, prawda? I w tej nocy trzeba skorzystać z pomocy tychże osób. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy to zorganizowali, a mieszkańców Choroszczy, pracowników szpitala, pacjentów, ci, którzy mogą, serdecznie zapraszamy na to wydarzenie w niedzielę 6 września na godzinę 15. Także widzimy się wszyscy, drodzy Państwo, o 15 w niedzielę i zobaczymy wtedy naprawdę, jak bardzo potrzebne są tego typu organizowane wydarzenia.
1: Otrzymają pakiet powitalny, w którym będzie broszura, w której będzie tematyka zdrowia psychicznego, ale będzie ona przygotowana też w ten sposób, żeby ludzie nie wyrzucili numerów pomocowych, które tam są, i numerów kontaktowych, i adresu Rady Miejskiej, tylko będą też, co jest pomysłem tejże Justyny, która tam jest, labirynt, krzyżówki, żeby ludzie te rzeczy zatrzymali. Będą długopisy, będą środkopocztówki, będą materiały promocyjne i będą inne rzeczy. Spacer dla uczestników zapraszamy o godzinie 14. Na naszych kanałach jest, jak się na to zapisać. Krótka ankieta do wypełnienia, imię, nazwisko, mail, żeby się przejść po szpitalu i żeby zobaczyć, jak to wygląda. Nie wpuścimy na oddziały zamknięte, nie myślcie sobie, to nie ma, tam trzeba się dobrze, tak. Oprowadzi Rafał, który oprowadził nas miesiące temu. Tak, to jest niemożliwe. Tak, właśnie dlatego, że to jest niemożliwe. Rafał oprowadzi nas i kilka ciekawostek opowiedział. Tu było kino, tu będzie to. I się dzieje. Także tych atrakcji jest więcej. Błażej Malinowski, który premieruje tutaj już za troszkę ponad tydzień album o kryzysie zdrowia psychicznego. Kilka lat próbowałem namówić go na rozmowę o zdrowiu psychicznym i zrobimy z tego odcinek podcastowy, który jest w ramach całej kampanii, którą możemy nazwać Idziemy do Choroszczy, bo to zwraca uwagę. I Błażej o tym opowie, jak było, a Błażej ma autorytet wśród tysięcy młodych ludzi, którzy szukają rozrywki w głębszej kulturze, jaką od lat oferuje Up to Date, przez oczywiście, wiem, że jest tu dużo nas i każdy z nas może mieć inną definicję głębokiej kultury. Także serdecznie zapraszamy i ja jeszcze raz, nie z formalności, ale szczerze dziękuję wszystkim za wsparcie i za pomoc. To jest po prostu za super.
3: Podlaski czy turystyczny Parasa kolejny hitem chętnych na 300 zł dofinansowania do pobytu w północno-wschodniej Polsce było bardzo dużo i czeki rozeszły się błyskawicznie. Pulę ponad 6600 czeków podzielono na 3 grupy, mówi Marta Grzelak, dyrektor Podlaskiej Organizacji Turystycznej.
4: Szczęśliwi posiadacze czeków mogą skorzystać właśnie z tej dopłaty w obiektach, które są obecnie w naszym programie. Na naszej stronie internetowej w bazie obiektów hotelarskich można wybrać sobie obiekt według kategorii, którą turysta preferuje i dokonać rezerwacji. W ramach pierwszej tury, która właśnie wystartowała dzisiaj, formularz o czek pojawił się o godzinie 11:10 i pierwsza grupa turystów, która wyczerpała pulę środków, byli to turyści indywidualni i całe generowanie trwało tylko minutę i 15 sekund. Kolejną grupą, która wygenerowała czeki, byli to seniorzy i generowanie czeków w tej grupie trwało nieco ponad 33 minuty. Dłużej natomiast generowali czeki posiadacze karty dużej rodziny. I w wszystkich tych trzech grupach osoby musiały mieć ukończony 18 rok życia, a także być obywatelami Polski i zamieszkiwać na terenie Polski. Łącznie w trakcie niecałe 2 godziny w pierwszej turze dostępnych było 6668 czeków. I z takich ciekawostek to najwięcej czeków wygenerowali właśnie mieszkańcy województw. Nasi sąsiedzi, województwo mazowieckie, również mieszkańcy województwa podlaskiego chętnie skorzystają z tego rodzaju dopłat. Następną, trzecią grupą są to mieszkańcy lubelskiego, łódzkiego i śląskiego.
5: SK Białystok News.
6: Przy mikrofonie Julia Łata, witam i zapraszam na magazyn reporterów Radia SK Białystok. Będzie to kompleksowa symulacja zdarzenia masowego. 8 września w Białymstoku odbędą się ćwiczenia służb pod kryptonimem Szklana Pułapka 26. O szczegółach mówią marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym, dowódca 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej generał brygadier Mieczysław Gurgielewicz, zastępca podlaskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej starszy brygadier Marcin Wierel, komendant miejski Policji w Białymstoku inspektor Łukasz Głowacki, dyrektor wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego Izabela Kolecka i zastępca dyrektora do spraw medycznych dr Mirosław Rybałtowski.
7: Zgodnie z ustawą o ochronie cywilnej i obronie ludności, marszałek województwa jest jednym z organów odpowiedzialnych właśnie za tę dziedzinę działalności państwa. I w lipcu ogłosiłem, że będziemy prowadzili ćwiczenia w dniu 8 września pod kryptonimem, pod taką nazwą Szklana Łapka 26. W tych ćwiczeniach wezmą udział przedstawiciele wojska, straży pożarnej, policji, stacji pogotowia ratunkowego, a także pracownicy Urzędu Marszałkowskiego. Celem tych ćwiczeń jest sprawdzenie procedur, czy one działają, jak one działają w sytuacjach kryzysowych. Jest również sprawdzenie, jak współpracują organy i służby mundurowe, a także organy administracji samorządowej, tej szczebla wojewódzkiego, ale też szczebla powiatowego. Nauczenie się dobrych praktyk oraz sprawdzenie umiejętności z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. W tych ćwiczeniach państwo weźmie udział około 180 osób, 12 pojazdów. Będą one się odbywały w takich jakby dwóch etapach. Pierwszy etap rozpocznie się o godzinie 8 i będzie trwał do godziny 11. To będzie nauka oraz sprawdzanie umiejętności z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. O godzinie 11 rozpocznie się najważniejsze ćwiczenie. Będzie to atak ze statku powietrznego na budynek, który ten atak wywoła pożar. W ramach tego ćwiczenia będą sprawdzane procedury ewakuacji budynku, grupowania osób poszkodowanych, grupowania osób rannych, udzielania pierwszej pomocy. Niezwykle ważne ćwiczenie, które jest zwłaszcza w naszym regionie położonym na wschodniej granicy Unii Europejskiej, przy granicy z państwem agresorem, czyli z Białorusią, jest niezwykle ważne. Ale to też pokazuje odpowiedzialność i władz województwa, ale też przedstawicieli służb mundurowych za naszych mieszkańców. Jak ja już państwu wielokrotnie mówiłem, obecny zarząd województwa jest pierwszym zarządem, który w kolejnym budżecie województwa przeznacza środki. Najpierw to było 12 milionów, teraz 15 milionów na zadania z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności. Ja bardzo dziękuję panu generałowi, przedstawicielom, panom komendantom Straży Pożarnej, Policji, władzom Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku za gotowość do takich ćwiczeń, za dobre współdziałanie i dobrą współpracę. Jestem przekonany, że to ćwiczenie będzie niezwykle ważnym elementem, aby te nasze umiejętności z zakresu ochrony ludności, obrony cywilnej były jak najwyższe, byśmy znali te procedury, mieli umiejętności, mieli dobre praktyki, umieli współpracować, ale wszystkim nam życzymy, aby te umiejętności nigdy nam się nie musiały przydać. Jeszcze raz dziękuję za gotowość do współdziałania i za wszelką współpracę, jaką mamy między władzami województwa a podlaskimi służbami mundurowymi.
8: Zgodnie z planem zarządzania kryzysowego resortu obrony narodowej, jednostki wojskowe utrzymują w gotowości siły i środki, które na podstawie ustawy o systemie zarządzania kryzysowym mogą być wsparciem właściwych organów do przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym i udzielania pomocy. Na wniosek wojewody właściwego danego miejsca siły wojska mogą być wsparciem do realizacji czynności ratunkowych. I to właśnie przewiduje sytuacja wyjściowa do ćwiczenia Szklana Pułapka. Główne zadania będą realizowały służby ratownicze, straży pożarnej, pogotowia, jak i policji. Natomiast siły wojska będą pełniły funkcje zabezpieczające i będą to siły 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, jak również 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego. Nasze zadanie będzie polegało przede wszystkim na izolowaniu zagrożonego obszaru, miejsca zdarzenia niebezpiecznego, wypadku, o którym mówił pan marszałek, tak żeby służby ratownicze mogły spokojnie i bezpiecznie realizować swoje podstawowe zadania.
9: Kolejne ćwiczenia to kolejna możliwość do doskonalenia, współdziałania, szczególnie współdziałania służb, które będą uczestniczyły. Na co dzień działamy wspólnie ze służbami policji, straży miejskiej, pogotowia ratunkowego, także kolejna okazja do doskonalenia współdziałania. Dodatkowo w tych ćwiczeniach będą uczestniczyły siły wojskowe, zatem to też będzie możliwość do przyczynienia procedur związanych ze współdziałaniem pomiędzy jednostkami pozamilitarnymi, również z jednostkami Wojska Polskiego. Dodatkowo ćwiczenia i przebieg będzie umożliwiał przyspieszenie procedur Urzędu Marszałkowskiego po to, aby pracownicy mogli jeszcze raz pod nadzorem służb przeprowadzić czynności, procedury wdrożyć, tak aby w przyszłości można było skutecznie reagować. Ponieważ pierwsza reakcja na pewno w realnym zdarzeniu będzie wymagała podejmowania działań przez osoby, które będą w danym obiekcie, które będą wiedziały, jak się zachować, będą wiedziały, gdzie się ewakuować, jakie działania mogą podjąć. A następnie dojadą służby w pewnym czasie, jak najszybciej, ale ten czas pierwszej reakcji jest bardzo ważny. To też jeżeli pojawią się pewnego rodzaju utrudnienia bądź wątpliwości, pod nadzorem służb można będzie to wszystko wyjaśnić. Działania będą polegały, tak jak rutynowe, na likwidacji zagrożenia, które tam się pojawi, identyfikacji, wyznaczenia stref niebezpiecznych i sukcesywnie prowadzenia służb ratowniczych we współdziałaniu, tak aby wszystkie służby odpowiednio reagowały w zależności od swoich kompetencji.
10: Jeżeli chodzi o rolę funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku w działaniach pod kryptonimem, Szklana Pułapka, to nasza rola będzie obejmowała w głównej mierze dwa istotne elementy. Pierwsze to jest kwestia zabezpieczenia miejsca zdarzenia, zarówno w zakresie osobowym, jak i technicznym, a druga w szeroko rozumianym zabezpieczeniu i zarządzaniu bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Chodzi tu o kwestię udrożniania dróg zarówno dojazdu, jak i odjazdu poszczególnych służb. My w swoim zakresie, jako miejscowa policja, będziemy chcieli także sprawdzić elementy, które są istotne z naszego punktu widzenia. Chodzi o kwestię zarządzania informacją, czyli mam tutaj na myśli pracę służby dyżurnej, a także naszych i innych stanowisk kierowania, które ma niewątpliwie istotny wpływ na proces decyzyjny, a także polecenia kierowane podległym policjantom. I drugi obszar, myślę, że równie istotny, to już działanie na miejscu praktycznych ćwiczeń. Chodzi o kwestię korespondencji, prowadzenia łączności, które ma na celu taką efektywną kooperację wszystkich działających służb.
11: Jest mi niezmiernie miło, że Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku została zaproszona do współorganizowania tego ważnego wydarzenia. To wydarzenie niewątpliwie przyczyni się do wzrostu jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, szczególnie w takiej koordynacji poszczególnych służb. Bardzo się cieszę, że ratownicy medyczni wraz z innymi służbami będą mogli przećwiczyć czynności ratowania życia w zdarzeniu masowym, które będzie miało miejsce. Ta współpraca służb jest bardzo istotna ze względu na to, że działamy i w stresie, i w sytuacjach zdarzeń masowych w chaosie, ale także pod presją czasu. Uważam, że jest to bardzo ważna inicjatywa, bardzo potrzebna, tym bardziej, że w ostatnich latach nie było u nas zdarzenia masowego i życzę Państwu i sobie, żeby takiego nie było. Niemniej jednak przygotowani musimy być już dzisiaj.
9: Kryptonim naszego ćwiczenia Szklana Pułapka nawiązuje oczywiście do kultowego filmu z Bruce'em Willisem i też scenariusz będzie trochę podobny. Mamy wieżowiec, biurowiec, który nagle staje się areną tych wszystkich zdarzeń. Na początku samego rana będziemy chcieli przećwiczyć i przypomnieć urzędnikom Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku ich umiejętności z kwalifikowanej pierwszej pomocy, ponieważ takie szkolenie wcześniej przeszli. Po pewnym czasie dojdzie do zagrożenia, w tym przypadku uderzenia statku powietrznego w budynek. Oczywiście pierwszą naturalną rzeczą jest to, że każdy będzie się próbował ewakuować z tego budynku. Tu ogromna rola służb wewnątrz budynku, prawda, samych zarządzających, którzy będą mieli za zadanie ten budynek bezpiecznie ewakuować. My jako organizatorzy nie będziemy im tego ułatwiać, wręcz przeciwnie, postaramy się, żeby na swojej drodze, schodząc po tych schodach, ewakuując się, spotkali pewne niespodzianki i żebyśmy mogli sprawdzić, jak się zachowają. Oni również powinni się w tym sprawdzić, ponieważ takie suche ćwiczenie jest oczywiście bardzo pożyteczne, natomiast ten ferwor walki, ta adrenalina stwarza trochę inną perspektywę tych ćwiczeń. Następnie oczywiście zgromadzą się służby, budynek zostanie przekazany Straży Pożarnej, której również zaproponujemy ćwiczenia. Przygotowaliśmy dla nich również pozorację. Będą to przypadki, które macie na co dzień, panowie, tak? Czyli obrażenia i inne rzeczy, z którymi sobie będziecie musieli poradzić, przekazać tych pacjentów służbom medycznym. No i o pewnej godzinie budynek zostanie już udostępniony innym służbom, czyli budynek będzie bezpieczny. Wtedy na miejsce działań już na samym budynku wchodzą zespoły ratownictwa medycznego, którym również przygotujemy cztery zadania, które będą
12: takie zbieżne trochę z ćwiczeniami, które robimy zazwyczaj na Mistrzostwach Polski w ratownictwie medycznym czy na różnych naszych spotkaniach.
13: SK Białystok.
6: To będzie dzień pełen atrakcji. Już w niedzielę w Białymstoku odbędzie się festyn rodzinno-sportowy. O szczegółach mówił prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, radna miejska Jowita Chudzik, Joanna Strzałkowska z klubu piłki ręcznej Białystok, Mariusz Rodzik z Podlaskiego Stowarzyszenia Sportowego Osób Niepełnosprawnych Start oraz zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.
14: 6 września, 12-16 festyn właśnie rodzinny, rekreacyjny, ale też przede wszystkim sportowy, bo sporo klubów, związków sportowych zapowiedziało swoją obecność. No, pani radna Jowita Chudzik jest przewodniczącą Komisji Sportu i zgłosiła właśnie wniosek do budżetu, który został wprowadzony głosami właśnie radnych na kwotę 50 tysięcy złotych, aby właśnie w tym dniu zorganizować tutaj ten festyn. Tereny są przepiękne, bulwary nad rzeką Białą, otwarty, zielony teren. Zapraszamy właśnie wszystkich białostoczan, ale oczywiście w szczególności tych, którzy tutaj blisko mieszkają wraz z rodzinami, aby spędzili tutaj czas. Mamy tutaj sporo gości, więc o atrakcjach powiedzą nasi goście. Ja tylko po prostu chciałbym Państwa bardzo serdecznie zaprosić. Te festyny przynoszą bardzo dużo takiej pozytywnej energii, tworzą świetną atmosferę, integrują społeczność lokalną, pozwalają po prostu spędzić czas na wolnym powietrzu.
15: Drodzy mieszkańcy, serdecznie zapraszamy tutaj wspólnie na festyn sportowo-rodzinny na osiedlu Centrum. To będzie fajna okazja, żeby zintegrować się ze swoim sąsiadem, sąsiadką w sportowym stylu, ale oczywiście zapraszamy wszystkich mieszkańców, nie tylko mieszkańców osiedla Centrum. Będą przygotowane atrakcje dla najmłodszych, będą dmuchańce, będą gry sprawnościowe, będzie malowanie twarzy, ale też właśnie nasze tutaj stowarzyszenia i kluby sportowe przygotowały sportowe atrakcje dla wszystkich. Będzie można spróbować swoich sił w piłce ręcznej, piłce siatkowej, piłce nożnej, zobaczyć jak wygląda rozgrzewka zapaśników. A taką niespodzianką między 12 a 13 pojawi się nasza ulubiona, prawdziwa pszczółka jagiellońska. Także serdecznie wszystkich zapraszamy, widzimy się w niedzielę od 12 do 16, będzie się działo.
16: Klub piłki ręcznej startujący w tym roku w pierwszej lidze chce przede wszystkim dążyć do tego, żeby poznać nasze zawodniczki. Chcemy tutaj oswoić mieszkańców, pokazać im nową dyscyplinę, która wkracza, że tak powiem, na wyższe parkiety. Mamy przygotowane mnóstwo atrakcji dla dzieci. Będą mogły zdobyć różne odznaki, rzucić do bramki, zrobić sobie zdjęcia z zawodniczkami. Także gorąco, gorąco zapraszamy.
17: Dziękuję miastu Białystok, panom prezydentom i pani Jowicie za wspieranie sportu, ponieważ wspieranie sportu łączy się również z promocją, a ja zwykłem mówić, że pierwszy krok, wielka podróż zaczyna się od pierwszego kroku i tak być może będzie podczas tej imprezy. Będziemy ze swojej strony dawali możliwość do poznania bardzo różnych sportów. Naszym konikiem jest sport paralimpijski, ale jesteśmy też organizacją multisportową, więc też zaprezentujemy możliwość korzystania z bardzo różnych przyrządów sportowych. Będą do nas również będzie można zdobyć odznaki dla najmłodszych, takie fajne przypinki, ale będziemy też mówić o sukcesach naszych sportowców, aby ta wieść po prostu szła w świat. Jak Białystok jest na to przygotowany, dostępny, no i umożliwia swoim mieszkańcom uprawianie sportu, a także promowanie go. Więc jesteśmy pełni pozytywnej energii do tej imprezki, która odbędzie się już w tą niedzielę.
18: Oczywiście w tym sezonie szereg festynów rodzinno-sportowych odbywających się na osiedlach w naszym mieście, w różnych punktach Białegostoku, ten najbliższy 6 września, ale jeszcze oprócz tego kolejny 12 września o godzinie 12 przez numer 12. Te wszystkie przedsięwzięcia organizowane są przez Centrum Aktywności Społecznej i przez radnych Białegostoku Białystok.
13: SK Białystok News.
3: Cześć, cześć, to jest magazyn SK Białystok, Paweł Jakubowski. To będą wielkie wspólne ćwiczenia wojska, policji i służb mundurowych w następnym tygodniu w Białymstoku. Szklana pułapka ma sprawdzić reagowanie w sytuacjach kryzysowych. Ćwiczenia w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ulicy Handlowej. Weźmie w nich udział około 180 osób. Pół roku więzienia w zawieszeniu chce prokuratura dla kierowcy karetki oskarżonego o potrącenie 10-letniego chłopczyka. Do wypadku doszło na przejściu dla pieszych w Białymstoku. Kierowca twierdzi, że nie widział wybiegającego za tira dziecka. Wyrok poznamy w połowie września. Podlasiak i Białystok należy do najbardziej zielonych rejonów w Polsce, to wiadomo, ale jak uczynić, żeby nasze otoczenie było zielone i piękne? Na przykład trawnik, który by wyglądał jak taka murawa białostockiego stadionu. No, trzeba parę trików na pewno użyć. O tym, jaki powinien być sprzęt, jak zadbać o glebę i trawę, żeby naprawdę ten trawnik nas cieszył. O tym opowiada nam ekspert, a rozmawia z nim moja redakcyjna koleżanka Julia Łata. Posłuchajcie, jak to zrobić.
19: Przy mikrofonie Julia Łata, a gościem Radia SK Białystok jest Adrian Wyrpachowski z branży komunalno-ogrodniczej. Witam serdecznie.
20: Witam serdecznie.
19: Za oknami mamy coraz piękniejszą pogodę, a to sprzyja spędzaniu czasu na świeżym powietrzu, również w ogrodach, ale żeby ten czas spędzać przyjemnie, no to o ten nasz ogród i trawnik musimy odpowiednio zadbać. Jak to zrobić?
20: Najważniejszym aspektem w przypadku pielęgnacji trawników jest na pewno jego sukcesywne i odpowiednie koszenie, jak i również zapewnienie odpowiedniemu nawodnieniu. Tak? W przypadku takiej pogody, którą teraz obserwujemy za oknem, nawodnienie jest bardzo kluczowym aspektem, jeżeli chodzi o utrzymanie bardzo dobrej jakości trawnika.
19: Kiedy w takim razie powinniśmy rozpocząć koszenie trawy? Czy tu muszą być jakieś sprzyjające warunki atmosferyczne, czy nie ma to żadnego znaczenia? Jak to wygląda?
20: Właśnie jeżeli chodzi o koszenie trawnika, tutaj możemy to traktować w sposób zróżnicowany. Właśnie ze względu na to, że w Polsce te warunki atmosferyczne są bardzo nieprecyzyjne. Są okresy, w których ta pogoda jest dosyć słoneczna, są bardzo wysokie temperatury, więc w takim przypadku należałoby trawę kosić rzadziej i zdecydowanie wyżej. Tak? Jeżeli chodzi o koszenie trawy, która będzie na wyższym stopniu, pozwala nam ona utrzymać odpowiednią gospodarkę wodną. Tak? Czyli ta woda w bardzo szybki sposób nie odporowuje. Utrzymujemy sobie tą wilgoć tego trawnika. Jeżeli skosimy przy wysokich temperaturach i przy wysokim nasłonecznieniu, skosimy trawę nisko, tak? Docelowo jak w przypadku koszenia poza tym okresem upałów, no to wtedy dochodzi do sytuacji, w której ta trawa po prostu się nam wypala. Ona może zmienić kolor, a nawet w skrajnych przypadkach powstaną takie żółte, nieładne plamy. Tak?
19: A jeśli chodzi o częstotliwość koszenia, tutaj są jakieś wytyczne, jakich błędów należy unikać?
20: Tak, jeżeli ta trawa nam wzrasta sukcesywnie, ma dostęp odpowiednie do odpowiedniego nawodnienia, jest odpowiednio nawożona, to w tym momencie trawnik rośnie bardzo szybko i to koszenie powinno być dosyć częste. Ogólnie teraz jest taka moda i uważam, że bardzo to jest to słuszna moda, na roboty koszące. Roboty koszące znacząco odciążają nas od pracy manualnej, od spędzania iluś tam godzin, nawet w przypadku dużych ogrodów przy kosiarce, i ich zaletą jest również to, że przy dobrych warunkach atmosferycznych, przy dobrej pogodzie, one potrafią wyjeżdżać praktycznie codziennie i cały czas tą trawę skaszać. Więc trzymamy cały czas trawnik na odpowiednim poziomie, jeżeli chodzi o wysokość tej trawy, a jednocześnie dochodzi do tak zwanego systemu mulczowania. I dzięki temu te delikatne frakcje źdźbła trawy, które pozostają po robocie koszącym, one w sposób organiczny rozkładają się w trawniku, co stanowi w pewien sposób taki naturalny nawóz. Tak? Natomiast jeżeli dochodzi do sytuacji, w której ta trawa jest już troszeczkę wyższa, tak? No bo na przykład były okresy, w których rozpoczęły się deszcze i ta trawa nam wzrosła, to zdecydowanie najlepszym wyjściem z tej sytuacji jest koszenie trawy ze zbiorem, żeby ta trawa nie pozostawała na trawniku, ponieważ jeżeli po deszczach przyjdzie słońce, to ta trawa, która nam zostanie, ona się nie rozłoży, wręcz powstanie tak zwany, mówiąc potocznie, kolokwialnie filc, który skutecznie uniedostępni przepływ powietrza do trawnika i ten trawnik po prostu nam będzie coraz gorzej wyglądał.
19: A jaki sprzęt najlepiej nam się sprawdzi, kiedy mamy mały trawnik, a jaki, kiedy mamy naprawdę duży obszar do skoszenia?
20: Jeżeli chodzi o małe trawniki, to tak jak wspomniałem wcześniej, roboty koszące są rewelacyjnym rozwiązaniem, ze względu na to, że no, bardzo dużo czasu nam odchodzi na te prace manualne. Przy małych trawnikach oczywiście tego czasu aż tak wiele byśmy nie poświęcali, ale jednak robot koszący zdecydowanie teraz na rynku są bardzo, bardzo precyzyjne roboty koszące, nie wymagające naszego zaangażowania, do małych powierzchni również, i to jest świetne rozwiązanie, za którym powinniśmy wszyscy iść, chyba że bardzo lubimy kosiarki ręczne, to wtedy możemy sobie kupić malutką kosiarkę spalinową bądź elektryczną. Jeżeli chodzi o duże powierzchnie, to tutaj nie wszystkie roboty koszące dostępne na rynku są w stanie ogarnąć tak dużą powierzchnię, ale też jakby czas operacyjny tego robota znacznie się wydłuży. Interwały między ładowaniami robota koszącego również będą dużo częstsze, więc tutaj polecałbym jednak kosiarki bardziej profesjonalne, ze zbiorem trawy, z przekładnią automatyczną, żebyśmy się nie musieli męczyć. I jeżeli mówimy tu już o wartościach powyżej, załóżmy 2-3 tysięcy metrów, bo takie ogrody również występują, klienci mają, znaczy użytkownicy ogrodów, tak, właściciele ogrodów mają takie potężne ogrody. Spotykam się z tym bardzo często. Ostatnio byliśmy na ogrodzie u pana, który miał 70 tysięcy metrów powierzchni, czyli 7 hektarów trawnika. To tam kosiarki już muszą być naprawdę profesjonalne, muszą być to sprzęty, które są żywotne, które nie są tam z przypadku, które są odpowiednio sprecyzowane pod dany teren. Więc tutaj idąc tym tropem, jeżeli mamy do czynienia z ogrodami dużymi, w których jest dużo nasadzeń drzew, jest dużo przeszkód, to świetnie się sprawdzą kosiarki z zerowym promieniem skrętu. To uważam jest po prostu coś rewelacyjnego.
2: A w przypadku nierównego terenu i wzniesień, co się najbardziej sprawdzi? Jakie roboty koszące?
20: Znaczy, jeżeli chodzi o wzniesienia, to wszystkie roboty koszące, w zależności oczywiście od marki i modelu, mają swoją tolerancję. Jeżeli chodzi o podjazdy, są na rynku dostępne roboty koszące, które podjeżdżają naprawdę pod spore wzniesienia i są w stanie po nich również zjechać. Natomiast w przypadku terenów większych, jeżeli występują jakieś górki bądź tereny nierówne, no to zdecydowanie również tutaj wchodzą kosiarki bardziej profesjonalne z agregatami tnącymi, które są w stanie się adaptować do terenu. Są takie kosiarki, które są wyposażone w specjalne zabezpieczenia, bo tu głównie chodzi o to, że jeżeli mamy piękny ogród i mamy równo przestrzeżoną trawę i ten trawnik jest rekreacyjny bardziej niż funkcjonalny, tak? Czyli jeżeli mówimy o trawniku, po którym cały czas nie biegamy, tylko on jakby pełni taką funkcję rekreacyjną, widokową w hotelach, czy też nawet i w domach, tak? Ale jest pewna część do relaksu, jest pewna część tak zwana widokowa, my się również z tym spotykamy, to tam zdecydowanie trzeba zwracać uwagę na to, aby kosiarka nie uszkadzała nam takiego trawnika, i te kosiarki profesjonalne w większości są wyposażone w takie kółka antyskalpujące, które jakby one są pierwszym elementem, które napotyka ziemię, na której jest trawa, w momencie jakiegoś wzniesienia niekontrolowanego, tak, przekosu tej kosiarki. Więc tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, żeby odpowiednio dobrać kosiarkę. Jeżeli już mamy naprawdę ładny ogród, to nie idziemy w półśrodki, tak. Jeżeli chcemy, żeby ten ogród wyglądał tak, jakby sobie go wymarzyliśmy, to naprawdę dużo czasu trzeba w to włożyć. Ja tak jak obserwuję te ogrody u swoich klientów. A przyznam się szczerze, że jestem pełen podziwu, bo jeżeli ktoś nie ma ogrodnika, bo to naprawdę ogrodnicy są klienci, którzy mają ogrodników, to jest mniejszość, tak? Większość tych klientów jednak dba we własnym zakresie o te ogrody. No i tutaj trzeba naprawdę chylić głowę, bo to jest ogrom pracy, nawożenia, koszenia, pilnowania, monitorowania pogody, dobrania odpowiedniego sprzętu. No to już jesteśmy jakby tutaj od tego my, tak? Żeby im pomóc, bo to też jest trudna decyzja zakupowa, ale zawsze warto się wesprzeć naszą wiedzą i jesteśmy w stanie, ja osobiście też przemieszczałem się niejednokrotnie na jakieś ogrody do klientów, zanim finalnie podjęliśmy decyzję. Nawet ostatnio mieliśmy taki przypadek właśnie w przypadku tego klienta, który ma 70 tysięcy metrów działki swojej.
2: Ogromny teren.
20: To jest bardzo duży teren i też szukaliśmy odpowiedniego rozwiązania, bo również występują kosiarki podłączane do ciągnika, czyli mamy malutki ciągniczek, możemy do niego podłączyć kosiarkę tak zwaną pielęgnacyjną bądź bijakową i również skutecznie tutaj skosić ten trawnik, tylko właśnie chodzi o to, żeby odpowiednio wybrać dany sprzęt pod preferencje, więc często trzeba z tym tematem się zetknąć fizycznie, trzeba to zaobserwować, trzeba to zobaczyć, tak? I w takim przypadku jesteśmy w stanie uniknąć błędów zakupowych, no bo jednak nie oszukujmy się, są to spore wydatki, ale one muszą być poczynione, żeby ten piękny ogród utrzymać w takiej kondycji, jaką sobie wymarzyliśmy.
2: Widać, że masz ogromną wiedzę na ten temat, o którym opowiadasz z taką pasją. Powiedz, kiedy zaczęła się ta fascynacja? Jak długo działasz w swojej branży?
20: Rozpocząłem pracę w tej branży w 2018 roku i powiem szczerze, że to jest taka ciekawa historia, ponieważ z niektórymi firmami, które pracują na terenie Białegostoku, wzrastaliśmy wspólnie, czyli są to firmy, które to pamiętam jak dziś, jest taka firma na naszym rynku tutaj w Białymstoku, która jest dosyć znana i pracuje w usługach zabiegach komunalnych, typowo komunalnych, ale również troszeczkę takiej pracy ogrodowej pielęgnują niektóre piękne rejony naszego miasta. I tutaj właśnie w 2018 roku się rozpoczęła ich przygoda z działem tak zwanym komunalno-ogrodowym. I jednocześnie moja przygoda się rozpoczęła w tej branży, więc wspólnie tutaj obserwuję, jak oni wzrastają. I od 2018 roku razem idziemy przez tą drogą, tak? Czyli my cały czas sukcesywnie dobieramy im sprzęt, dostarczamy im te sprzęty, a oni realizują coraz to większe zadania i naprawdę takich firm w Białymstoku, samym Białymstoku, ale i w okolicach jest bardzo dużo, z którymi wspólnie rośliśmy, tak to można powiedzieć, tak? I to jest też bardzo ważne z punktu widzenia doświadczenia, bo ich doświadczenie jest moim doświadczeniem i odwrotnie. Ja się uczę od klientów, klienci się uczą ode mnie, my się nawzajem po prostu w tym procesie uzupełniamy. Oni mi komunikują, co zadziałało, co nie zadziałało, co by widzieli tu, jakie mają przemyślenia i my po prostu na to, przynajmniej ja po prostu staram się na bieżąco reagować, analizować, tak, żeby tych ewentualnych błędów w przyszłości po prostu nie popełniać, więc z każdą dostarczoną maszyną, czy profesjonalną, czy mniej profesjonalną, moje doświadczenie rośnie, które mogę po prostu skompensować i przekazać później na kolejnego klienta. To jest taka wartość, którą mało kto docenia, pracując w jakiejkolwiek branży, no bo w każdej branży praktyka i doświadczenie jest ważniejsza tak naprawdę od teorii. Możemy się nauczyć parametrów danych sprzętów, które są czasami na kilkunastu stronach. Możemy je wyrecytować, ale najważniejsza jest tutaj praktyka i umiejętność zastosowania po prostu tych maszyn w danym terenie.
2: To tak na zakończenie naszej rozmowy. Kilka najważniejszych tipów, takich wskazówek dla osób, które chcą mieć idealny trawnik.
20: No właśnie, tutaj tak sobie myślałem na temat nawożenia, bo kluczowe jest nawożenie, tak? Jeżeli mamy do dyspozycji trawnik, który ma być gęsty, zielony, no to wiadomo, szeroko rozumiane azoty są stosowane bardzo często i praktycznie każdy laik nawet wie, że te azoty trzeba na ten trawnik implementować. Natomiast wydaje mi się, że często się zapomina o potasie, który de facto wzmacnia też układ korzeniowy. O co chodzi? Chodzi o te upały, które mamy w tym momencie, które są przepiękne i tak powinno być, tak? Ale one też generują pewne problemy i ten właśnie związek potrafi choć troszkę nam wspomóc ten trawnik, aby on był mniej wrażliwy na te temperatury. To jest pierwszy aspekt. Częste koszenie w przypadku, jeżeli ta pogoda nie jest taka jak dzisiaj, czyli kosimy często, ta trawa wtedy się nam fajnie zagęszcza. Jeżeli ktoś myśli, że będzie kosił sobie raz czy dwa razy w tygodniu i dopuszczał do przerostu tej trawy, no to jeżeli to jest młody trawnik, to na pewno nie zgęstnieje on tak jak szybko, jakbyśmy chcieli. Jeżeli pogoda na to pozwala, to należy kosić po prostu często. I kolejny bardzo ważny aspekt, i to jest błąd, który ja kiedyś popełniłem, czyli zbyt niskie koszenie z brakiem dostępu do wody, tak? No bo nawodnienie, nie każdy robi nawodnienie. Czasami te trawniki trzeba po prostu ręcznie podlewać, tak? To nie jest, to możemy sobie spędzić dzień, dwa, trzy na podlewanie, ale przy takiej temperaturze ta woda bardzo szybko odparowuje. Więc ten trawnik i tak tej wody nie przyjmie tyle, ile faktycznie potrzebuje. Jeżeli skosimy ten trawnik wyżej, to nawet ta ilość wody, która się dostanie, to ona tam w pewien sposób będzie dłużej wykorzystywana. Ta wilgoć w tym trawniku będzie dłużej się zachowa. I co jest najważniejsze, uważam też, to jest kwestia właśnie tego podlewania o odpowiednich porach. Czyli na pewno nie w pełnym słońcu. Nie chodzi o to, że w jakiś sposób spalimy, bo to jest mit, spalimy trawę, tylko po prostu będziemy lać tą wodę w sposób taki marnotrawiący, tak? Czyli będziemy podlewać trawnik, a ta woda cały czas będzie odparowywała. Najlepiej, no niestety muszę to powiedzieć wszystkim śpiochom, bardzo wcześnie rano po prostu trzeba ten trawnik podlewać, żeby ta woda zdążyła w glebę wsiąknąć, a nie zaczęła jeszcze odparowywać. Ewentualnie późnym wieczorem, tylko tu rodzi się problem w postaci takich przestróg ogólnodostępnych informacji, że niby tam jakieś choroby grzybowe mogą się pojawić. Mogą, ale nie muszą, więc jeżeli nie jesteśmy w stanie wcześniej wstać, to na pewno z dwojga złego lepiej wieczorną porą niż w pełnym słońcu.
2: Super, myślę, że wszystko już wiemy. Bardzo Ci dziękuję za wizytę w naszym studiu i za rozmowę.
20: Ja również dziękuję i do usłyszenia.
13: SK Białystok News.
3: Witajcie, to jest magazyn SK Białystok. Paweł Jakubowski. Po 23 latach pracy w Białymstok odchodzi profesor Tomasz Chydle, wybitny kardiochirurg, udaje się na emeryturę. No, przez ponad dwie dekady rozwijał podlaską kardiochirurgię, lecząc tysiące pacjentów. Z jego działalności klinika podejmowała skomplikowane i pionierskie operacje oraz rozwijała nowoczesne metody leczenia. Lekarzowi dziękowali prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, rektor Uniwersytetu profesor Marcin Moniuszko oraz Janusz Dzięcioł i Marzena wojewódzka Żelaźnikowicz.
0: Trochę smutna chwila, że pan profesor wyjeżdża z Białegostoku. Chciałby się zatrzymać jak najdłużej pana profesora, no ale to są nieubłagane decyzje podjęte osobiście przez pana profesora, pewnie wspólnie z małżonką. Trzeba podziękować, że 23 lata był w Białymstoku. Przyjechał z Wrocławia, miasta pewnie wtedy dużo lepiej rozwiniętego niż Białystok, tutaj do pracy i spędził z nami, prawda, no prawie ćwierć wieku. Jakbym miał jakieś skojarzenie z jakąś postacią literacką, to bym miał skojarzenie z profesorem Wilczurem z powieści Tadeusza Dołęgi Mostowicza. To wspaniały człowiek, wspaniały lekarz i dodatkowo jeszcze los nie szczędził mu różnych przykrych sytuacji, które wydarzyły się również niestety w naszym mieście. Pan profesor, zdaje się, o tym już nie wspomina, trochę zapomniał, ale my o tym pamiętamy, że został niesprawiedliwie posądzony o coś, czego nie zrobił i miał ogromne z tego problemy osobiste, ale wrócił do nas, pracował jeszcze przez wiele lat. Uratował wiele osób, bo jest człowiekiem niezwykle po prostu zdolnym, no po prostu zdolnym w swojej dziedzinie w kardiochirurgii. Czy pan profesor jest niezastąpiony? Na swój sposób jest niezastąpiony, ale przygotował również swego następcę, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Z tego co wiem, to będzie zastępował pana profesora profesor Marek Deja, bardzo też wybitny specjalista w tej dziedzinie. Przyjechał do nas z Katowic, ale ze Śląska. Pan profesor właśnie nie zostawia po sobie luki, pustki, tylko zapewnia ciągłość leczenia naszym pacjentom. Pan profesor, z tego co wiem, wyjeżdża do Wrocławia. Ten smutek powinniśmy, że tak powiem, okraszać tą radością tego, że mogliśmy z panem profesorem tutaj być przez 23 lata. Ja jestem prawie 20 lat prezydentem, więc pan profesor był 3 lata wcześniej, więc miasto wtedy już też wiedziało, że nam taki specjalista jest niezbędny. I okazało się, że to był strzał w dziesiątkę, także no cóż, żegnamy pana profesora, ale mam nadzieję, że po pierwsze będzie odwiedzał Białystok, po drugie my możemy odwiedzić Wrocław, jak nas zaprosi, bo zostanie pan zawsze nie tylko w naszej pamięci, ale w naszym sercu. Z taką wielką, ogromną wdzięcznością za to wszystko, co zostało zrobione. Człowiek wielki, wielkiego serca, a niezwykle skromny. To się rzadko zdarza i tak jak mówię, to skojarzenie chyba pozytywne. Pan profesor nie obrazi się, że z taką postacią literacką mi się kojarzy, ale w pełni na to zasługuje.
21: Ćwierćwiecze to okres niezwykle dynamicznego rozwoju białostockiej, podlaskiej kardiochirurgii. Za to jesteśmy bardzo wdzięczni panu profesorowi. To okres, kiedy w białostockim ośrodku klinicznym wprowadzono dzięki panu profesorowi bardzo wiele nowych metod terapeutycznych związanych z kardiochirurgią. Metod i zabiegów, które uratowały zdrowie i życie setek i tysięcy pacjentów, głównie mieszkańców Białegostoku i województwa podlaskiego. Należą się również wyrazy ogromnej wdzięczności za wychowanie kolejnych pokoleń kardiochirurgów, bo pan profesor pozostawia po sobie znakomitych specjalistów, którzy to dzieło rozwoju podlaskiej kardiochirurgii będą kontynuować, za wykształcenie również bardzo wielu pokoleń studentów, za wiele wysiłków i pomysłów również organizacyjnych, ale także za pokazanie, jak być liderem i w tych czasach prostszych, i w tych czasach trudniejszych, za te niezwykłe cechy charakteru, które pokazały, że nawet pomimo trudności można dalej myśleć o rozwoju i realizować bardzo ambitne zadania. Więc można byłoby naprawdę za te wszystkie kwestie długo, długo bardzo dziękować i mówimy o tym z wielką też nostalgią, ale wierzymy w to podtrzymanie dalszych kontaktów i wierzymy, że to wszystko, co pan profesor rozpoczął i te bardzo wiele planów, o których rozmawialiśmy i rozmawiamy ciągle, będą kontynuowane, ponieważ tak jak w nauce, tak i w medycynie nigdy nie można mówić o tym, że coś osiągnęło się jako organizacja, co jest już stabilne. My jesteśmy nie tylko zmuszeni, ale my chcemy się ciągle rozwijać i pan profesor doskonale wie, jakie jeszcze plany zarysował i narysował swoim następcom i z wielką przyjemnością, z wielką determinacją, z ambicjami, ale też właśnie z myślą o kolejnych pacjentach, którym będzie można pomóc, będziemy chcieli te plany i te marzenia, które jeszcze zostały w przyszłości, jak najbliższej przyszłości realizować, po to, by jak najbardziej i uczelnia, i klinika, i sam pan profesor w przyszłości był dumny z tego, co pozostawił i podwaliny pod co jeszcze nowego stworzył.
1: Jest to też pokazanie wielkości naszego szpitala. Nie wstydzę się tego mówić, ponieważ nasz szpital kliniczny jest w wielu dziedzinach jedynym szpitalem zapewniającym kompleksową opiekę pacjentom, między innymi właśnie w kardiochirurgii, gdzie co roku, panie profesorze, pan stawiał sobie nowe wyzwania, co roku pan profesor konsekwentnie je realizował. Sala hybrydowa jest, jeszcze ostatnio rozmawialiśmy o tym, że pan profesor szybko chce ją uruchomić, też zrobiliśmy wszystko, żeby ją uruchomić. Także pan profesor jest osobą bardzo aktywną, stawiającą nieustannie przed sobą nowe wyzwania, realizującym te wyzwania. Ja bardzo dziękuję w imieniu naszej społeczności, w imieniu pacjentów przede wszystkim, za to przychodzenie wieczorami, panie profesorze. Gdy pan nie musiał, bo był pan po godzinach pracy, a jednak gdy były trudne sytuacje na dyżurach, pan profesor przyjeżdżał i pomagał swoim młodym lekarzom, swoim pracownikom. To jest bardzo cenne, panie profesorze. Jeszcze raz serdecznie za to dziękuję.
4: Dziękuję za to, że tak wielu lekarzy różnych specjalności mogło korzystać z wiedzy, doświadczenia pana profesora i jego zespołu i potem te umiejętności są wykorzystywane w praktyce codziennej. Panie profesorze, wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia i dziękuję w imieniu wszystkich i studentów, i pacjentów, no i przede wszystkim lekarzy, którzy też mieli możliwość kształcenia się u pana profesora.
22: Przez cały okres mojej pracy i tutaj ten rozwój, muszę powiedzieć, że bardzo dobrze współpracowałem z redakcjami medycznymi wszystkich rodzajów mediów, od telewizji przez redakcje prasowe, radiowe, które zawsze na bieżąco pomagały nam informować o tym, co się u nas dzieje. Pracowałem wcześniej w różnych miejscach w Polsce, trochę i za granicą i jedna rzecz, która tutaj bardzo mnie uderzyła na początku mojej pracy jako niezwykła, to niezwykłe zaufanie pacjentów do mnie. Coś, co mi się rzadko zdarzało gdzie indziej, ale pacjent często mówił, proszę mi nie tłumaczyć tego zbyt dokładnie, proszę to zrobić, ja wiem, że to jest na pewno najlepiej. To jest chyba najtrudniejsze wyzwanie dla chirurga, żeby sprostać takiemu zaufaniu.
3: Kisi ogórki, a nie emocje. To przesłanie moralu, który zdobi front jednego z akademików Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. To wspólny projekt uczelni i ludzi związanych z festiwalem Up to Date. Mówią pomysłodawcy moralu Jędrzej Dądziło i Cezary Chwicewski oraz profesor Napoleon Waszkiewicz z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
23: Pojawiły się dwa wspaniałe, duże ogórasy. Więc na elewacji pojawił się ogromny mural z dwoma uśmiechniętymi ogórkami trzymającymi się za ręce o tytule Kisi ogórki, nie emocje i został zrealizowany właśnie w partnerstwie z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku przy wsparciu Fundacji Don't Worry Be Yourself jako kolejna odsłona kampanii o tej samej nazwie, którą prowadzimy od 2019 roku. Zajmuje się ona głównie tematami związanymi ze zdrowiem psychicznym, ale nie tylko, zajmujemy się po prostu tematami, które są bliskie naszemu sercu, bliskie ludziom. I niegdyś babcia Eugenia spoglądająca z budynku dzisiaj Urzędu Marszałkowskiego przy ulicy Skłodowskiej, kiedy nieco później kolorowe postaci bajkowego muralu na tutaj szpitalu, obok dziecięcym szpitalu klinicznym. A dzisiaj te dwa ogórki dochodzą do składu murali, które otwieramy. Otwieramy je dlatego, że bardzo zależy nam na tym, żebyśmy rozmawiali o emocjach. na tym, żeby pewnych rzeczy nie chować w sobie, ponieważ warto jest rozmawiać, ale o tym więcej opowiemy później. Na początek poprosiłbym pana profesora Chabowskiego.
5: Pytanie dlaczego? To pytanie bardzo proste. Jedną z misji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku jest misja społeczna. Czyli jesteśmy zaangażowani w to, żeby nasze społeczeństwo w naszym regionie szczególnie było jak najzdrowsze. A jednym z elementów zdrowia jest zdrowie psychiczne. Stąd dla mnie to jest absolutnie naturalne, że jesteśmy w tym projekcie, że chcemy podkreślać, jak ważne jest ten element, ta dyskusja,

0: W taki sposób dosadny, na temat, który chyba jest takim głównym tematem w psychiatrii, a więc na stres. Bo z jednej strony emocje smutne też powodują w nas i niemówienie o nich powoduje w nas rzeczywiście narastanie tego stresu i te trudności psychiczne, ale też czasami nawet spotykane bardzo fajne momenty, które też stresują, czyli zmiany w życiu. Statystyki mówią generalnie o tym, że gdzieś tam 50% z nas do 75 roku życia będzie miało jakieś trudności psychiczne, zaburzenie psychiczne, a połowa z nich wiąże się właśnie z przeżywaniem stresu. W związku z tym, jeżeli nie będziemy kisić tych emocji, a w naszym regionie mamy dużo ogórków do kiszenia, to możemy w tym momencie lepiej żyć, zdrowiej żyć, możemy sobie radzić z emocjami inaczej, możemy je wentylować przede wszystkim, bo tu głównie o to chodzi. Mówienie o tym powoduje, że nie narasta w nas napięcie, a to powoduje, że nie ma tylu schorzeń psychicznych, bo one rzeczywiście początkiem często jest stres. I chyba o to nam chodziło głównie, żeby zwrócić uwagę właśnie na te trudności nasze, wszystkich i jak one są powszechne. No w ciągu roku ponad 30% z nas choruje psychicznie. W ciągu życia ponad połowa. No to mamy o czym rozmawiać i nam chodzi o to, żeby to wentylowanie stało się takie powszechne i żeby to wentylowanie powodowało, że nie narasta w nas te schorzenie, które mogłoby, gdybyśmy rzeczywiście zamknęli się tylko w sobie. Jest to bardzo trudne, ale się tego uczymy. 30-40% z nas umie rozmawiać o emocjach, to mamy jeszcze dużo do zrobienia, a taki mural myślę, że może nam bardzo fajnie pomóc. Zazwyczaj. Czyli jest stres, później jakieś problemy w koncentracji, problemy w spaniu, narasta taka kaskada tego stresu, narastają problemy depresyjne, lękowe, czasami nawet psychozy z tego powodu. W związku z tym stres zapoczątkowuje większość schorzeń psychicznych.
1: Ten pomysł troszeczkę jest tak jak ogórek. Mega prosty i ten ogórek można wrzucić albo go wziąć. Nie? I ten pomysł został przyjęty. I prosta rzecz jest taka, że przekaz jest prosty, ten ogórek jest prosty, te ogórki są proste, życie jest proste. Potrafimy sobie bardzo komplikować życie i stanąć twarzą w twarz ze sobą w lustrze i powiedzieć sobie, poczuć samemu, jakie się ma emocje, co się czuje, to też nie jest łatwe. Może my ten mural robimy, ale sami borykamy się na co dzień z tym samym, żeby umieć rozmawiać, tak jak profesor mówi ładnie, podoba mi się to słowo, kradnę, wentylować emocje. Prosty przekaz, prosty rysunek i miejmy nadzieję, że to jest kolejny kroczek ku temu, żeby ludziom żyło się lepiej. A teraz mniej poważnie, jak zobaczyłem pierwszy raz to namalowane jeszcze z rusztowaniami, to myślę sobie, co to jest? Co to są za góry? Nie? Jeżeli to jest po prostu zwykłe, ciepłe, ludzkie i to ma taki wymiar, i to miało mieć taki wymiar. Także kilka lat myśleliśmy o tym projekcie i to trwało długo, dlatego tym bardziej Uniwersytet Medyczny i osoby, które tam są, jakby to fajne przyjęcie i jest vibe, jest chemia i to mi się bardzo, bardzo podoba. Chcieliśmy, żeby to miało prosty wymiar, szczery wymiar, ludzki wymiar.
2: Cześć, witajcie, Michał Hanczak z tej strony. Mam dla Was teraz trochę zajęć z hitologii, czyli opowiem o tym, skąd wzięły się hity, które doskonale znacie z naszej anteny.
3: SK Music News.
2: David Guetta plus dobrze znany muzyczny motyw plus świetny wokal, no to musi równać się hit. To I'm Good. Przyjrzyjmy się zatem historii tego hitu. Wróćmy do roku 1998. To właśnie wtedy włoski duet Eiffel 65 wypuścił singiel Blue, który sprawił, że charakterystyczne dabadi dabadai nucił cały świat. I'm blue. Piosenka opowiada o postaci żyjącej w niebieskim świecie. Blue oznacza też smutek, więc bohaterowi nie było za wesoło. Twórcom hitu było jednak zupełnie na odwrót, bo osiągnęli pierwsze miejsca list przebojów w kilkunastu krajach, a potem powstało mnóstwo nowych wersji tego hitu. Na przykład w 2016 roku swoją mocno stuningowaną wersję wydał Sound of Legend. Charakterystyczną melodię wykorzystała także Nia, która z klubowego bangera stworzyła jesienną balladę pod tytułem Some Say. Some say. Po klasyk lat 90. sięgnął też David Guetta. Kilka lat temu zaprosił do współpracy Bibi Rexę i wspólnie zagrali swoją wersję Blue podczas jednego z zagranicznych festiwali. Jednak dopiero w 2022 roku fragment utworu zaczął robić karierę na TikToku. Artyści postanowili więc opublikować pełną wersję I'm Good razem z teledyskiem. No i

0: Sądząc po popularności tego hitu, była to bardzo good, to znaczy dobra decyzja.
1: SK Music News.
0: Opowiem wam teraz o hicie, który doskonale znamy i kochamy, ale w remiksie, bo oryginał kryje się gdzieś pomiędzy innymi piosenkami na płycie. W tym wypadku na płycie Irenka, bo będę mówił o Sanach i jej hicie etc. na disco.
2: Skąd te rumieńce mam? One będą rozkwitały całe dnie.
0: A w sumie to Sanach sama opowie historię tego hitu.
3: To jest w ogóle niezła historia, bo pamiętam, że robiłam z Arkiem Koperą właśnie piosenkę etc. I ja byłam już wiedziałam, jak to będzie wyglądać. Czyli tak jak w tej sanachowej wersji, no to właśnie smyki, piano, do tego no taki spokój, tylko dużo chórków. I inspirowałam się piosenką Taylor Swift Wildest Dreams. Uwielbiam ten numer, naprawdę to leci tak Say you remember me standing in a nice dress i to było dla mnie tak oczywiste, że ja muszę pójść ten klimat w piosence etc. I tak zdecydowałam i później Arek zaczął pracować nad inną wersją, drugą. I taką, którą pomyśleliśmy, że może jako remix się nada albo coś tam, ale ja byłam zdecydowana, że ta wersja romantyczna jest już klepnięta i jest gotowa. No i nagle pojawiła się tamta wersja na disco. I ja byłam tak przeciwna tej wersji, że nie, że tego w ogóle nie puszczę, bo to jest zbyt szalone, jakoś to nie pasuje. I jakoś tak puszczałam znajomym i oni oszaleli na punkcie tej wersji. Byli tak nią podjarani. Ciągle sobie puszczali. Na weselu mojego brata też puścili. Ja musiałam tam tańczyć i coś tam po prostu. No i pokochałam wtedy ten numer. Znaczy tę wersję. Już dzisiaj chyba bardziej nawet lubię na disco.

0: Znajomi Sanach mieli nosa. Dobrze, że wokalistka im zaufała, bo zaraz po wydaniu etc. na disco piosenka stała się wielkim hitem. Co ciekawe, po wydaniu tej piosenki bardzo dużo osób zaczęło wpisywać w wyszukiwarkę etc. Konkretnie sprawdzały, co oznacza ten skrót, więc żebyście nie musieli szukać, jeżeli nie wiecie, etc. oznacza i tak dalej. No i tak dalej, na pewno jeszcze nie raz będę toczył opowieści o hitach, które znacie z anteny Radia SK.
1: SK Music News.
0: Nagrać nową wersję jakiegoś hitu? Sztampa! Połączyć ze sobą dwa hity? Prościzna. Jak się jest Eltonem Johnem, to stawia się sobie poprzeczkę jeszcze wyżej i miksuje ze sobą aż cztery kawałki, a w dodatku zaprasza do współudziału gwiazdę popu. Teraz dwa słowa o jednym z największych hitów 2021 roku, o Cold Heart z Dua Lipą. To tak naprawdę mashup czterech starych hitów Eltona Johna. Słyszymy tu przede wszystkim fragmenty Sacrifice z 1989 roku. Ale mamy tu też fragmenty z jeszcze starszych kawałków Sir Eltona Johna. Kiss the Bride z 1983 roku. Rocketman z 72. Oraz Where's the Shura z 1976 roku. Shura, Shura. Za sprytne zmiksowanie tych piosenek i ubranie ich we współczesną formę odpowiada australijskie trio Pnau. Cold Heart stało się światowym hitem i dopisało do CV Eltona Johna kolejny rekord. Stał się on pierwszym w historii artystą, którego single pojawiły się w top 10 brytyjskiej listy hitów w 6 kolejnych dekadach. No ale Cold Heart to hit, od którego nawet najzimniejsze serce bije mocniej.

0: SK Music News.
1: To hit, o który w pewnym momencie bardzo często w Radiu SK prosiliście. No ale się wcale nie dziwię, bo jest to hymn o miłości, o przyjaźni, idealny do tego, żeby zadedykować go bliskiej osobie i podziękować tej osobie za to, że jest. A no właśnie, mowa o piosence Dzięki, że jesteś.
2: Chyba zaryzykuję, bo coraz lepiej umiem w to. Nie mam zegarka, liczy się już tylko to, że na full zatankuję.
1: To oczywiście hit Lanberry i Tripsa, którym poczęstowali nas w 2023 roku. Znali się jednak znacznie wcześniej.
3: Nie każdy wie, że Trips w 2015 roku był jeszcze Mikołajem Trybulcem i był zarąbistym, między innymi basistą. I tak też pojawił się w moim zespole pierwszym.
4: I tak przez lata nasze drogi się krzyżowały wielokrotnie.
1: Krzyżowały się drogi zawodowe, krzyżowały się też drogi prywatne, bo Lanberry i Trips zaprzyjaźnili się ze sobą, co na pewno pomogło we wspólnym tworzeniu.
3: Mamy naprawdę otwarte głowy i też rozumiemy swoje przeloty. Odkryliśmy już jakiś czas temu, że jesteśmy spod tego samego znaku zodiaku, jesteśmy tą samą liczbą numerologiczną, więc ja, wiesz, jako zodiakara, to uważam, że to jest pewnego rodzaju połączenie. Czasami bardzo podobnie myślimy, chociaż oczywiście są bardzo duże różnice też w naszej muzyce.
4: Tak, w wielu też rzeczach, na przykład Gosia nie lubi Harry'ego Pottera.
3: Lubię! Ja. Harry'ego Pottera lubię, ale nie jestem taką fanatyczką jak ty, a ty jesteś po prostu hardcore.
4: To prawda.
5: To o Harrym Potterze ze mną w ogóle nie porozmawiacie, niestety.
4: No i dobra, no i idę.
3: No
1: cóż, na szczęście, jak się okazuje, nie potrzeba żadnych czarów, nie potrzeba też żadnej czarodziejskiej różdżki, żeby stworzyć dobry hit. Wystarczy talent, no i trochę szczęścia, ale też szczerości, bo właśnie nią Lanberry i Trips urzekli słuchaczy, tworząc Dzięki, że jesteś. Piosenkę, która jest pochwałą przyjaźni, ale też przypomina nam o tym, że warto zwracać uwagę na każdy wspólny moment, nawet ten sposób. Pozoru błahy.
2: Jak słodko

0: A więc może teraz jest ten właściwy moment, żeby pomyśleć o bliskiej nam osobie, no i z nią się skontaktować, żeby podziękować za to, że jest.
1: SK Music News.
0: Wbrew pozorom będzie to muzyczna opowieść, ale najpierw zadam pytanie kulinarne. Czy lubicie sałatkę jarzynową? No mam nadzieję, że tak, bo kit, o którym teraz będzie mowa, można chyba śmiało porównać do takiej właśnie sałatki. Ma w sobie wiele składników, które razem złożyły się na smaczną całość, czyli creepin'. To hit, za którym stoi przede wszystkim amerykański producent Metro Boomin. Do współpracy zaprosił The Weeknda oraz rapera 21 Savage. Ale to nie koniec, bo jak wspomniałem, Creepin ma znacznie bardziej rozbudowany skład. Hit powstał na bazie piosenki z 2004 roku. Mowa o I Don't Wanna Know,

Wejdźmy jednak głębiej, bo i ten hit możemy rozłożyć na czynniki pierwsze. Mario Winans oparł go na samplach klasyka zespołu Fugees, Ready or Not. Ready or not, here I come, you can't hide, gonna find you. Ale także na fragmencie jednego z utworów Annie. Wracając więc do współczesnego hitu Creepin', okazuje się, że kryje on w sobie znacznie więcej niż jeden muzyczny składnik. Jest trochę jak taka muzyczna, ale dobrze skomponowana sałatka. I dlatego w radiu bardzo często podajemy wam całość jak na tacy.

0: Eska Music News.
1: Co może być dobrym substytutem imprezy w klubie? Na przykład dobra domówka, zwłaszcza kiedy z głośników poleci hit Substitution. Owoc współpracy uznanych już DJ-ów i producentów Purple Disco Machine oraz Kungsa, ale nie można tu zapomnieć o jednym, bardzo istotnym elemencie tego nagrania. Panowie pogrzebali trochę we wspomnieniach, a trochę w starych płytach i sięgnęli po twórczość niemieckiej synth-popowej grupy Alphaville. Nie trzeba być alfą i omegą, by wiedzieć, że w latach 80. zespół Alphaville wylansował takie hity jak Forever Young czy Big in Japan. I właśnie sample z tego drugiego kawałka słyszymy u Purple Disco Machine i Kungsa. Chodzi konkretnie o ten muzyczny motyw. Big in Japan było numerem 1 na listach hitów niemal na całym świecie. Dobrze znali go muzycy z zespołu Guano Apes, którzy w 2000 roku nagrali swoją bardzo rockową wersję. Zostawmy jednak glany, wróćmy do szpilek, kozaczków i sneakersów, bo w nich lżej się tańczy, a przy Substitution raczej podpierać ścian się nie da.
0: Eska Music News.
1: Są takie hity, które znacie na przykład z anteny Radia Eska, ale być może nie wiecie, że początkowo brzmiały one zupełnie inaczej i może wcale nie stałyby się hitami, gdyby nie to, że wpadły w pewnym momencie w ręce jakiegoś producenta, na przykład muzyki elektronicznej. No i jeden z takich hitów ma na koncie Bryska. Mowa o Mam kogoś lepszego.
2: Chciałam ci powiedzieć, że już mam kogoś lepszego, bo ja nie jestem kimś, kto będzie karmił twoje ego.
1: Piosenka, która powstała w 2021 roku. Znalazła się m.in. na albumie Moja ciemność. No i jak mówi Bryska, była efektem rozstania z jej ówczesnym chłopakiem.
3: I bardzo po prostu chciałam mu dobitnie dać znać, że po prostu no już mam kogoś lepszego.
1: Początkowo piosenka Mam kogoś lepszego powstawała z myślą o pewnym bardzo popularnym konkursie.
3: To była piosenka, która na samym początku w ogóle miała bardzo eurowizyjny top line, taki bardzo pompatyczny, miała bardzo dużo takich momentów, które były takie wokalnie, gdzieś tam idące do góry i tak dalej, bo ja w ogóle jestem fanką Eurowizji, zawsze gdzieś tam ta Eurowizja była taka bliska mojemu sercu, no i to była piosenka, która w ogóle na samym początku była po angielsku i była, moim marzeniem było śpiewać ją na Eurowizji, ale okazało się, że jednak ma inne przeznaczenie.
1: Piosenka Mam kogoś lepszego wpadła w ręce Skytecha, producenta i DJ-a, który zremiksował ją i wydał w 2022 roku, tym samym dając Bryskiej kolejny hit na jej koncie. Ludzie pokochali tę taneczną wersję do tego stopnia, że singiel zamienił się w diament. Dzięki.

0: A więc to jest dowód na to, że czasami lepsze jednak nie jest wrogiem dobrego, tylko rzeczywiście jest lepsze. Filozoficznie, ale na pewno wiecie, co mam na myśli. Więc kończąc tę opowieść, powiem krótko...
1: Dzięki.
0: Za uwagę. Tutaj Hanczak, zapraszam na magazyn muzyczny Radia SK. Za chwilę spotkanie z Igorem Herbutem, który w te wakacje wielokrotnie słyszany był na antenie SK za sprawą hymnu Męskiego Grania, ale na początek Liwka, która niedawno wydała wyczekiwany przez wielu singiel. Kawałek nosi tytuł Poza Tobą Nic, a artystka w dniu premiery piosenki odwiedziła mnie i Kasię Węsierską w studiu Radia SK.

0: czekałam na to spotkanie, bo to jest jeden z tych głosów, w których się zakochałam całkiem niedawno.
1: Ale ja też czekałem. Jakoś tak nasze drogi się nie splatały w ostatnim czasie.
0: Aż do teraz.
1: To jest dziewczyna, o której głośno od pewnego czasu, a to za sprawą wspólnych nagrań z Tako, a to za sprawą hitu Obejmuje noce, a to za sprawą solowej twórczości i wszyscy czekali, co takiego Liwka przyniesie teraz.
0: Dzień dobry, cześć, dobrze cię gościć w Radiu SK, Liwka.
2: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Jest mi bardzo miło.
0: Poza tobą nic. Bardzo dobrze nazwałaś ten singiel i to się bardzo dobrze też odnosi do ciebie.
1: Jesteś podekscytowana tą premierą, bo rzeczywiście jest tak, że dużo osób czekało i było ciekawych, jaki będzie kolejny krok Liwki po takim roku, kiedy się dużo działo. Tak,
2: tak, no i po dwóch latach od wydania solowego materiału, to im dłużej zwlekałam, im dłużej czekałam, to tym więcej stresu się we mnie nagromadziło. O ironio, bez stresu. No ale faktycznie jestem bardzo podekscytowana i cieszę się bardzo, że ten numer wychodzi. Spędziłam ponad 15 godzin na planie klipu do tego numeru i nadal nie mam go dosyć, więc no mam nadzieję, że tak samo inni na niego zareagują.
0: Powiem ci, że jak usłyszałam ten kawałek po raz pierwszy, to wyobraziłam sobie idealne miejsce do odsłuchania go, kiedy nocą jeżdżę autem po mieście.
1: Miałem to samo, mimo że nie jestem kierowcą, ale jakbym z Kasią jechał, to bym chętnie posłuchał.
2: Okej, okay. Super. No ja też nie jestem kierowcą, bo jeszcze nie mam prawka.
0: Ja zapraszam, mam kilka miejsc w aucie. Wszyscy się zmieścicie.
2: Super.
1: Ale rzeczywiście on jest taki nocny. Troszeczkę jak Obejmuje noce zresztą. To jest jednak kontynuacja tego klimatu.
2: Ja zdecydowanie jestem fanką tego klimatu. Lubię też jako pasażer jeździć i słuchać muzy. Mam nadzieję, że będzie mi dane w najbliższym czasie zrobić prawo jazdy i wtedy będę musiała ostrzegać wszystkich na drogach.
1: Ja już się zakładałem kiedyś z Darią Zawiałow, kto pierwszy zrobi prawo jazdy. Niestety przegrałem, bo ona była pierwsza. Mogę
0: szansę
1: z tobą się założyć?
0: Liwka, tym razem też wygrać.
1: Dobra. Zostawiamy, że do końca przyszłego roku.
2: Dobra.
0: Końca 2027. Dobra, a czy do końca 2027 ukaże się nowy album Liwki też?
2: Czy do końca 2027 roku?
0: Półtora roku takie masz.
2: Dobra, no powiedzmy, że tak.
1: Okej.
0: Okay. Dwie pieczenie na jednym
1: ogniu. Jak kampania wyborcza po prostu.
2: No
1: ta
2: właśnie,
1: premiera
2: no,
1: w radiu.
2: Analogicznie, zobaczymy ile z tego się wydarzy.
1: Na razie możemy usłyszeć nowy hit Liwki. Poza tobą nic. Pojawia się na antenie Radia SK i możecie głosować na niego w gorącej dwudziestce. Zaglądajcie na sk.pl.
3: SK Music News.
1: Wakacje za nami, ale nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour wciąż trwa. W ten weekend będziemy w Zelowie, w województwie łódzkim. Tu wystąpią m.in. Michał Szczygieł i królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Kolejny weekend to Rawicz, a tam w piątek 11 września zaśpiewa m.in. Dawid Kwiatkowski, a dzień później m.in. zagrają Golce. To jeszcze nie jest koniec miejsc i dat, więc słuchajcie nas uważnie.
3: SK Music News.
1: Igor Herbut miał pracowite, ale chyba udane wakacje. Razem z Zalią i Vito Bambino nagrał hymn męskiego grania, a zarazem jeden z największych polskich hitów tego lata, czyli Nareszcie. Za Igorem występy podczas wspomnianej trasy można było go zobaczyć też w Sopocie podczas festiwalu Top of the Top. Przed nim też pracowita jesień, bo szykuje się premiera kolejnej solowej płyty oraz trasa koncertowa. To przyszłość, ale u nas teraz trochę o przeszłości, bo Igor Herbut to bohater jednego z odcinków mojego cyklu pod tytułem Mój pierwszy raz.
3: Mój pierwszy raz.
1: Mój pierwszy raz na scenie.
4: To jest, no, nie wiem dlaczego pomyślałem, ale o szpitalu po prostu jak się urodziłem, to ponoć obsikałem wszystkich. Więc powiedzmy, że to był mój pierwszy performance.
1: Mój pierwszy muzyczny idol.
4: Światosław Wakarczuk. Okean Elzy. To jest taki mój pierwszy idol. To jest człowiek, który dał mi bardzo dużo takiej wiary, że emocjonalna muzyka i taka po prostu szczera naprawdę ma szansę być słuchana. Serdecznie polecam Okean Elzy.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
4: Nie wiem, kiedy był pierwszy raz na czyimś koncercie. Wiem, że ważnym koncertem był pierwszy koncert Poluzjantów Kuby Badacha. Obecnie mojego kumpla. To jest fantastyczne, że twój idol, a to jest też do wcześniejszej odpowiedzi, twój idol po prostu staje się twoim kumplem i po prostu może do niego napisać SMS-ka i po prostu zadzwonić. Tak, to był taki właśnie, stałem sobie wśród słuchaczy, odbijając się wcześniej od drzwi, ponieważ koncert na ich koncert bilety się wyprzedały i musiałem kupić je za chyba pięciokrotność ceny od Konika. Z moim kuzynką je kupiłem. To było we Wrocławiu w klubie Bezsenność, pamiętam. I zostałem zauroczony po prostu i wtedy nawet miałem okazję porozmawiać wtedy z Kubą po raz pierwszy jako po prostu idol i fan ogromny.
1: Mój pierwszy raz w talent show.
4: No to był Must Be The Music. To był mój pierwszy raz w talent show. Must Be The Music, casting, na który poszedłem z moim kuzynem. No i krzyknąłem zespół po prostu na deski. Chłopcy się nie znali ze sobą. Ja znałem wszystkich, ale pierwszy raz zagraliśmy przez jury. No i jakimś dziwnym, nieznanym mi sposobem przeszliśmy dalej. Potem był problem, ponieważ nie mieliśmy utworu. Na szczęście miałem złamane serce, więc napisaliśmy utwór Dewiat. I dalej potoczyło się to tak, aż do tego miejsca, do dnia dzisiejszego, jak tutaj rozmawiamy.
1: Mój pierwszy hit.
4: To chyba Będę Z Tobą to był hit.

0: Chyba tak, ponieważ mieliśmy dużo koncertów, a utwór radiowy Będę z Tobą był grany na tym koncercie chyba 5 razy, bo nie mieliśmy innych utworów. Więc to było granie głupot, typu jakichś takich dziwnych coverów, typu na przykład, nie wiem, Red Hot Chili Peppers i Scientist the Coldplay. No i Będę z Tobą chyba 4 razy czy 5. To w ogóle fantastyczne, ale no tak było, tak było, tak było. No teraz mamy troszkę więcej utworów do grania.
1: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałem swój utwór w radiu.
0: Pamiętam, to było na światłach. Siedziałem sobie w swoim samochodzie i widziałem, jak gość obok mnie, w sensie w innym samochodzie, stojący na drugim pasie, buja się do mojej piosenki, która grała radio komercyjne. To było takie bardzo dziwne. To było bardzo dziwne, ale fantastyczne. To wiedziałem, że bo słuchał tego głośno. Ten, właśnie to było Będę z Tobą. Pamiętam doskonale. Pamiętam. Czekałem, oczekiwałem tego i później zatrzymałem się na przystanku na takim parkingu i tak poza wiśnią. To ciekawe. Ale tak było. I no i tak troszkę siedziałem w ciszy, bo ten utwór był takim innym utworem do tego, co my napisaliśmy wcześniej. Był takim pierwszym jakby komercyjnym utworem, który bardzo, bardzo zażarł. Nie wiedziałem jeszcze, co mnie czeka, ale wydarzyły się piękne rzeczy po tym i dzieją się nadal.
1: Mój pierwszy raz, gdy dostałem SK Music Awards.
0: Ja pamiętam SK Music Awards, ja pamiętam doskonale. Ten festiwal, taki w sensie ten taką akcję telewizyjną, sytuację. To było takie śmieszne. No tak, tam widać po prostu nas w dobrych humorach. No to było zabawne, ale miałem takie miałem śmieszną taką fryzurę, taką jakby mnie piorun strzelił. Proszę sobie zobaczyć, na pewno gdzieś to znajdziesz. No piorun mnie strzelił. Szczelił mnie piorun. I tak, i wtedy dostaliśmy taką nagrodę. Mam ją, ona jest. Takie ma takie dziwne te. To jest taka srebrna z takimi dziwnymi kulami.
1: Tak jest. I te kulki się kręcą.
0: Kręcą się, tak. Mi się wtedy też kręciło właśnie wtedy w głowie. Ale może to na inne pasmo.

0: Moja pierwsza solowa płyta.
1: Chrust. Napisana przed pandemią, jak się okazało, z tekstami, które miało bardzo trafne spostrzeżenia na temat po prostu sytuacji, które się wyklarowały i uwypukliły podczas pandemii. To trochę jakby soundtrack tej pandemicznej sytuacji był i te teksty, które, jak się okazało, że mądrość trochę taka folkowa i taka stara, typu jak przyjaciół poznaje się w biedzie, ma sens i że to nie są puste frazesy. I te cytaty po prostu, wiesz, folkowe, stare po prostu, które są takie bardzo proste i takie wyryte w głowach, to one naprawdę mają sens i to jest taka, wiesz, mądrość po prostu, folkowa mądrość po prostu ludzka, która jest ponadczasowa. Niestety, nie wiem, ale na pewno wtedy takie rzeczy miały miejsce. Jestem dumny z tej płyty, jestem dumny z Chrustu. Wiele otworzyło mi rzeczy, wiele możliwości i wiele osób przekonało się też do mnie, jako do muzyka. I dla wielu też to było tak naprawdę pierwsze spotkanie z moją twórczością, choć Lemon to jest bardzo podobna sytuacja, ale jednak trochę inna. No, dla niektórych to była pierwsza płyta w ogóle. A potem odkryli na przykład Lemon i okazało się, że to jest dla nich muzyka. To jest w ogóle też ciekawe bardzo, ale tak to jest.
0: Mój pierwszy raz z Sanach.
1: Oj tak, Sanach to jest fantastyczna osoba i fantastyczny muzyk. Świetna, bardzo się lubimy. I no, było tych naszych pierwszych razy było kilka. Bo i była gościem na naszej trasie, tak naprawdę otwierała ze mną tę trasę moją, Lemon dziesięciolecia, i zamykała ją. To była taka klamra, bardzo mi na tym zależało, żeby była z nami na finale w Krakowie. No i utwór, który miałem ogromną przyjemność zaśpiewać, Mamo coś płakała, no to miałem wrażenie, że chyba każdy zna ten utwór, gdziekolwiek poszedłem. To chyba miałem wrażenie, że każdy zna. A to też zabawne było, bo mój Instagram i mój telefon nie bzyczał tak często od po prostu jakiegoś tam mojego piku za Scarlett, po prostu tam od momentu, kiedy Lemon był bardzo, bardzo znany, takim, że po prostu dużo nas było wszędzie, co trochę mnie przerażało. No to od tamtej pory nie widziałem czegoś takiego, co się dzieje w moim telefonie. Jak wypuściliśmy ten numer właśnie z Zuzą, to na wciąż. I bardzo się cieszę, że się znamy. Zresztą Zuza, jak się okazało, przed tym, zanim była Sanach, jest Sanach, to była na niejednym moim koncercie i to było bardzo, bardzo miłe. I na scenie bardzo mi się rzadko to zdarza, a wręcz powiedziałbym, że to jest wyjątkowa sytuacja, że czuję takie połączenie, bo emocjonalne połączenie i szczerości połączenie, no super, to jest osoba, naprawdę, życzę jej jak najlepiej, bo należy jej się to wszystko, na co teraz pracuje i co osiąga. Jest super muzykiem, super szukającą osobą i świetnym człowiekiem.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: No, była taka jedna dokumentna wpadka, moich mnóstwo, ale jedna taka jedna z pierwszych, taka poważniejszych, no to był Sopot Festival. Pierwsza sytuacja taka, że mieliśmy grać swój recital jakiś tam i kamery, wszystko miało być dokładnie, dosłownie, od do... Tyle i tyle masz zagrać, prawda? No więc wszystko było po prostu ułożone, utwory ułożone w kolejności i tak dalej. Więc mój bębniarz pierwszy, Piotrek, miał ułożony klik, czyli metronom po prostu, wszystko jak nabite. No i tylko, że po drugim numerze przeskoczył mu ten klik na następny utwór, który masz grać utwór bardzo szybki i nagle klik bije 3 razy wolniej. I ten utwór zagraliśmy 3 razy wolniej, a ja w panice po prostu nie wiedziałem, co się dzieje, dlaczego on tak wolno gra, a chłopaki grają tak wolno, a ja mówię, nie wiem, jak śpiewać. I tutaj na żywo jest festiwal i panika po prostu, wygranie, przerwanie, nie wiadomo, teraz już wiem, jak bym zareagował, ale wtedy to nie wiem, nie wiedziałem nic i wiedziałem, że skończył się utwór, który brzmiał okropnie, strasznie, to było coś strasznego, zagraliśmy cały numer, tak byliśmy spanikowani, zagraliśmy cały numer 3 razy wolniej i to jest po prostu niewiarygodne. niewiarygodne, ale tak było. I był problem, ponieważ mieliśmy grać 4 numery, a zagraliśmy 3 numery, ponieważ tamten graliśmy dłużej, więc po prostu nie wiedzieliśmy, co zrobić. Czy grać dalej, czy powtórzyć, jeszcze raz zagrać, więc to była katastrofa. Teraz już wiem, jak bym się zachował, ale to była taka jedna bardzo duża wpadka, gdzie to już zniknęło z YouTube'a, na szczęście, ale czasami w busie chłopaki mnie katowali tym, bo widać strach w moich oczach po prostu. To było takie pierwsza poważna rzecz, ale jak to mówią, nie takie rzeczy się kładło. To jest dokładnie, że muszą się takie rzeczy wydawać, żeby później mówić, nie takie rzeczy się kładło. Więc tak.
2: Mój pierwszy raz.
0: To był Igor Herbut, a ten i inne odcinki cyklu Mój pierwszy raz znajdziecie też w podcastach na sk.pl i w naszej apce na smartfony. News. Shakira i Dajdaj? To już było. Teraz mamy Shakirę w domu, a o kogo i o co chodzi, powiem wam za chwilę. Michał Hanczak, zapraszam na magazyn muzyczny Radia SK.
2: SK Music News.
0: Startują piłkarskie Mistrzostwa Świata U20 kobiet. Zawody odbędą się w Polsce, ale ja teraz nie o sporcie, a o muzycznej stronie tego wydarzenia. Bo skoro mundial, to musi być hymn. A na te mistrzostwa przewodnią piosenkę przygotowała Blanka. Ale nie solo, bo z Francisem, producentem. W dniu premiery tego kawałka piosenkarka odwiedziła mnie w eskowym studiu i trochę opowiedziała o kulisach powstania tej piosenki.
2: SK Music News.
0: Blanka w studiu Radia SK. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Dobrze cię widzieć, dobrze cię słyszeć. Shakira jest taką mistrzynią w tworzeniu piłkarskich hitów. I co, tak trochę jej pozazdrościłaś? Czy stwierdziłaś, że ty umiesz lepiej?
3: Zawsze jej zazdrościłam. Nie uważam, że umiem lepiej. To wam ocenić, słuchajcie. Wszyscy słuchacze Eski, oceniajcie, who did it better this year.
0: Mundial za nami, ale mamy piłkarską piosenkę naszą, bo szykują nam się bardzo fajne zawody.
3: Tak
0: kobiece.
3: Jest. Mistrzostwa Świata U20 FIFA. Będzie się działo, oglądajcie, no i oficjalna piosenka.
0: Panie będą grały na boiskach w naszym kraju.
3: Tak jest.
0: I rzeczywiście z całego świata do nas tutaj przyjadą, a oficjalny hymn nagrała nasza Blanka.
3: No surprise, surprise!
0: Powiedz mi, czy ty kierowałaś się rzeczywiście jakimiś takimi czynnikami, że to musi być zagrzewające do boju, że musi być jakiś taki chwytliwy fragment, żeby można było na stadionie śpiewać, kibicować? Jak to wyglądało?
3: Absolutnie tak. Udało mi się współpracować z niesamowitym producentem Francisem i z Kuberą, których bardzo pozdrawiam przy tej produkcji. I nasza myśl od początku była taka, żeby to był taki hymn. Właśnie hymn, który wszyscy mogą zaśpiewać, jakiś fragment, który będzie prosty i taki zagrzewający właśnie do boju, że tak powiem. Dlatego mamy taki śpiewny hymn Jejejo.
0: No właśnie, nawet sam tytuł jest taki, że łatwo zapamiętać. No wiadomo, że te hymny to są takie waka waka, daj daj, a tu mamy Jejejo.
3: Yes. Dla mnie to było bardzo ważne też, żeby ująć w tym tekście, że to jest dla młodych kobiet. To ma być taki girl empowerment anthem i coś, co po prostu da siłę młodym dziewczynom, które będą na tych boiskach i mówi o tym, że mamy się wspólnie wspierać.
0: I w sumie kibicom i kibickom.
3: Tak jest.
0: Też.
3: Jest.
0: A ty grasz w piłkę? Grałaś w piłkę nożną? Cokolwiek
3: z piłką? Nie, tylko gram na nerwach.
0: Okej, okay. Czyli z grania rzeczywiście zostaje granie koncertów ewentualnie.
3: Tak jest. Na nerwach i koncerty.
0: To nie będę cię pytał, co to znaczy spalony, zwłaszcza, że sam nie do końca umiem to wyjaśnić. To była Blanka z hymnem kobiecego mundialu, a turniej potrwa do 27 września. Mecze rozgrywane będą w 4 miastach gospodarzach: Bielsku Białej, Katowicach, Łodzi i Sosnowcu.
2: SK Music News.
0: A ten artysta też grał w piłkę i to całkiem nieźle, ale podejrzewam, że bardziej niż z boiska możecie kojarzyć go ze sceny. Znacie go na pewno z hitu Jeszcze będzie pięknie, ale ostatnio być może także z kawałka Wychowany w Polsce. BRO, bo o nim mowa, zjechał cały kraj, by nakręcić klip do tego singla. Teledysk znajdziecie oczywiście w sieci, a w Radiu SK teraz BRO, bo wspomina trochę swoje początki, a to w cyklu Mój pierwszy raz.
2: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy raz na scenie.
4: Pamiętam doskonale, to było w liceum, moja koleżanka obchodziła 18 urodziny jako jedna z pierwszych z rocznika, gdyż była ze stycznia i robiła to w klubie Index w Warszawie. Nie wiem, czy ten klub jeszcze istnieje, ale był na krakowskim przedmieściu taki klub i gdzieś tam po prostu zasugerowała, bo wiedziała, że robię muzykę, hej, a może chciałbyś tak urozmaicić mi tą imprezę osiemnastkową i zagrać koncert. Zgodziłem się, duży stres, jeden z większych w życiu, bo to taki pierwszy w ogóle jakiś występ sceniczny, ale jak widać wspominam go i mile go wspominam, było to fajne doświadczenie i też wtedy tak poczułem, że chyba to jest fajne i chyba chciałbym tak robić więcej i częściej.
0: A pamiętasz, co wtedy wykonałeś?
4: Ja wtedy miałem jakieś pierwsze utwory tak nagrane w 2008-2009 roku, pewnie gdzieś do wydigowania są na YouTubie, nawet niekoniecznie na moim kanale, więc przypuszczam, że to było coś z tego repertuaru.
0: Mój pierwszy muzyczny idol.
4: Pierwszym muzycznym idolem, który do dziś nim jest Freddie Mercury. Jest to wokalista zespołu Queen. Myślę, że sylwetki nie trzeba nikomu przedstawiać. Wybitny wokalista, wybitny muzyk, kompozytor. Ikona, postać, która wpłynęła na świat muzyki bardzo mocno. I do dziś, mimo że już nowych niestety rzeczy nie słyszymy, to ja cały czas odkrywam coś nowego w tych starszych nagraniach.

0: pamiętam, bo to były święta i pamiętam, że Mikołaj mojemu bratu przyniósł wieżę. I do wieży była płyta, w ogóle nie Queen'u, a właśnie solowa Freddiego, Mr. Bad Guy. I tam był taki kawałek I Was Born To Love You z tej płyty. I pamiętam, że to był taki moment, kiedy z racji tego wydarzenia, że święta, że choinka, że ta brat dostał tą wieżę, podłączanie tych głośników i pierwszą płytę, jaką wsadziliśmy do tej wieży, była konkretnie ta i pierwsza piosenka, która poleciała, to była konkretnie ta. Także przywołałeś bardzo miłe wspomnienie, naprawdę.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: Pierwszy raz, pamiętam swój pierwszy koncert, na którym byłem dzieckiem, miałem 6 chyba lat i to był koncert Dżemu w Olsztynie, w amfiteatrze. To były jakieś dni Olsztyna bodajże i zabrali mnie rodzice. Również jestem dużym fanem Dżemu do dziś. I pamiętam taką anegdotkę stamtąd, że wtedy jeszcze nie było telefonów, nie było świecenia latarkami, jak tam zespół poprosił, żeby zapalniczki zapalić. No i ojciec dał mi zapalniczkę, ja zapaliłem, ale wypadła mi z ręki. Wpadła mi, tam były takie ławki drewniane. I ja pod tą ławkę zanurkowałem, żeby wyciągnąć, no i znalazłem tą zapalniczkę i podpaliłem pod tą ławką, zapominając, że ktoś na niej siedzi. I przypaliłem gościowi, który siedział nade mną 4 litery. Na szczęście z racji, że byłem 6-letnim chłopcem, zostało mi to wybaczone.
2: Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec, muszę mieć.
1: Mój pierwszy raz na boisku.
0: Wow, szczerze, tego nie pamiętam. Ale na pewno było to gdzieś na osiedlu, na którym się wychowałem, w warszawskim Wawrze. I przypuszczam, że to mogło być takie boisko, które nie do końca jest boiskiem. My obok parkingu mieliśmy takie piaszczydło, taki placyk cały w jakby takim piasku, gdzie ustawialiśmy bramki albo z plecaków, albo z cegieł, albo z czegoś, wtedy jeszcze nie było orlików. I na pewno dużo pierwszych meczów moich zostało tam rozegrane, mogło to być tam.
1: Mój pierwszy raz jako BRO.
0: O, to ciekawe. Jako BRO na scenie to na pewno już był ten koncert, o którym wspominałem, pierwszy na 18 koleżanki. Natomiast pierwszy raz jako BRO wydaje mi się, że w 2008 roku wrzucałem jakiś kawałek na YouTube'a, no i wypadałoby mieć ksywkę jakąś. I jakoś tak z racji pośpiechu, nie myślałem nad tym zbyt długo, po prostu nie będę teraz rozwodził się nad genezą, ale wpadło mi do głowy, że w sumie to BRO to nie, jakoś tak brzmi chyba całkiem fajnie. Przynajmniej na tamte czasy tak było i niech tak będzie. Nie przypuszczałem, że ta ksywka do dziś ze mną pozostanie, ale jest to miły fakt.
1: Mój pierwszy hit.
0: Taki duży hit radiowy, to myślę, że rzeczywiście Mówiła mi.

0: Piosenka, która odbiła się takim szerszym echem wśród ludzi w różnym wieku i jakby w całej Polsce. Natomiast jeśli chodzi o te rapowe utwory, to pamiętam, że pierwszy taki viral udało się zrobić w 2011 roku. To był taki filmik, w którym szybko rapowałem i on zwiralował nawet w telewizji, o tym mówiono w wiadomościach i gdzieś tam ten filmik dość szybko, jak na tamte czasy, zyskał milion wyświetleń, co wtedy ten milion był naprawdę ogromnym wynikiem i to była taka piosenka, którą pierwsza zaczęła sprzedawać moje koncerty i zacząłem z nią jeździć i ludzie rzeczywiście ją znali i na nią czekali.
1: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałem swój kawałek w radiu.
0: O proszę, to ciekawe pytanie. Wydaje mi się, że to był kawałek Carpe Diem z Grizzlym, którego serdecznie pozdrawiam. I to był taki moment surrealistyczny, szczerze mówiąc. Jakby wtedy jeszcze rap i raperzy nie byli takimi częstymi gośćmi audycji radiowych i playlist radiowych. Ten kawałek wszedł i to na jakąś taką sensowną playlistę. Zresztą wydaje mi się, że Wesce swoją drogą. I pamiętam, że to było takie uczucie surrealistyczne, że jadę autem, bo to w ogóle... Ja nie do końca wiedziałem, że on ma wejść. Jechałem autem i słuchałem radia i nagle słyszę, że leci moja piosenka. I to jest dopiero jakby szok, kiedy kurczę, ktoś to gra, jakie to jest fajne. Na pewno takie miłe uczucie, które do dziś jakby funkcjonuje. Mimo, że trochę tych singli moich już tu i ówdzie grało, to do dziś jak jakiś nowy singiel leci w radiu, to jest takie wow, fajnie.
1: Mój pierwszy raz, gdy wykonałem, jeszcze będzie pięknie.
0: Na żywo? Myślę, że to jest ciekawe, bo jak wykonywałem pierwszy raz, to jeszcze nie było takim hitem. Refren może ktoś kojarzył, ale to jeszcze nie było otworem tak popularnym w całej Polsce. Przyjemnie się go grało, ja już czułem, że on niesie i im dalej w las ta piosenka trwa, tym ludzie bardziej się bawią i czułem w niej taką siłę i energię, ale chyba był to jakiś koncert plenerowy w 2022 roku. Przypuszczam, że mogło być to w maju na jakichś juwenaliach.
2: Wiem,

0: Mój pierwszy raz, gdy dostałem złotą płytę.
1: Dostałem złotą płytę za debiutancki album, który wyszedł w 2013 roku. Co prawda chyba dopiero 2 lata później ją dostałem, ale rzeczywiście była to pierwsza złota płyta w mojej karierze za album i to było takie, no, spełnienie marzeń, dość duże. Jednak obserwowałem od lat i artystów z Polski i zagranicy, gdzie oni w tych studiach wieszają te swoje płyty w domach i to było takie, wow, ja też mam swoją, to rzeczywiście się wydarzyło. Przemiłe, przeprzyjemne uczucie i w tamtym etapie, z racji, że to było za debiutancki album, bardzo takie mobilizujące, że wow, skoro to się udało raz, to może się uda więcej razy.
0: I się udało.
1: I się udało, to prawda. Fajnie, że ty to powiedziałeś, ja wyszedłem na skromnego.
0: Mój pierwszy raz z Cleo.
1: O proszę, pierwszy raz z Cleo poznałem się chyba w studiu wiele lat temu, bo wspólnie z Donatanem widzieliśmy się w Krakowie w jakimś studiu, już teraz nie pamiętam dokładnie, gdzie to było, gdyż już wtedy w tamtych latach, to było okolice, myślę, 2014 roku, był pomysł na jakiś wspólny utwór. On nie doszedł do skutku, niestety. Ciekawostka jest taka, że zanim Cleo w ogóle zaczęła robić karierę i tak wybuchła, i to, co się potem wydarzyło, to wszyscy wiemy, to Donatan pisał do mnie, czy ja bym nie chciał jej napisać jakiś piosenek. I jakby ja byłem bardzo otwarty i chętny, natomiast okazało się, że Joasia sama ma ochotę pisać swoje piosenki i że w ogóle robi to całkiem nieźle i oni chyba dojrzeli do tego, że w sumie będą to robić sami, o co ja, broń Boże, nie mam żadnych pretensji, ale ja słyszałem pierwsze prewki Cleo, zanim świat o Cleo usłyszał. To jest taki fun fact.
0: Proszę bardzo. A później mieliście duet.
1: Później mieliśmy duet, utwór Znikam, to z jej płyty Super Nowa, chyba tak, taki tytuł nosił ten album. Dostałem zaproszenie, zastanawiałem się całe 3 sekundy, powiedziałem, że oczywiście robimy to. Bardzo, bardzo przyjemny czas, w ogóle Cleo jest ogromną profesjonalistką i współpraca z nią to jest czysta przyjemność. Mam nadzieję, że mimo, że to był nasz pierwszy duet, to nie jest to nasz ostatni duet.

0: mój pierwszy raz z ekipą.
1: Poznaliśmy się, chyba w ogóle to jest ciekawe, bo to jest znowu spojenie z poprzednim pytaniem, na imprezie premierowej płyty Cleo, która odbywała się w warszawskim Mariocie i tam ekipa była zaproszona i rzeczywiście tam mieliśmy okazję pierwszy raz porozmawiać, poznać się. No ta znajomość przerodziła się później we współpracę, która przyniosła dużo ciekawych singli muzycznych wydanych spod ich skrzydła.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Myślę, że była to wpadka, kiedy po prostu, to jest naturalna rzecz, zapomniałem tekstu w jakiejś piosence, a jeszcze nie byłem obyty do końca ze sceną. Dzisiaj od czasu do czasu, raz na sezon zdarzy się, że gdzieś tam człowiek jest zmęczony, gra któryś koncert w tym tygodniu, czy nawet tego samego dnia i gdzieś myślami odpłynie i czegoś zapomni. No ale dzisiaj czuję ten komfort, że mówię, ej, zaraz, zaraz, śpiewacie za cicho, jakby udać, że to w ogóle wszystko było kontrolowane. Natomiast pamiętam, że wtedy było tak, że gdzieś chyba coś mi wypadło z głowy i ciekawostką było to, że chyba trochę nie mogłem sobie przypomnieć, co tam było i wrócić do tego i tak próbowałem i chyba weź jeszcze raz puść ten beat i nie udało się i jeszcze raz mówię, dobra, zróbmy następny kawałek. No pamiętam, że to było takie wstydliwe doświadczenie wtedy, ale potem na szczęście z paroma artystami z dużo dłuższym stażem w owym czasie pogadałem i oni mówili, stary, nie przejmuj się, to jest normalne. Od razu zaznaczam, nie wynikało to z żadnych niedyspozycji związanych z samopoczuciem i tak dalej. Nie, nie, to było po prostu ze względu pewnie na jakiś stresik.
2: Mój pierwszy raz.
0: To był Bero, a więcej odcinków podcastu Mój Pierwszy Raz mam dla was w naszej radiowej apce na smartfony. Znajdziecie tam też szczegóły zabawy SK po raz pierwszy, w której zachęcamy was do spróbowania w życiu czegoś nowego.
2: SK Music News.
0: Wszystkie hity zaczynają się w Esce i o tym mówimy nie od dziś. Rzeczywiście na naszej antenie codziennie mamy dla was porcję nowości, ale jeżeli chcecie być naprawdę na bieżąco i mieć wszystkie nowości jedną za drugą, to włączcie nowy program w Radiu Eska. W czwartkowe wieczory po 23:00 będziemy grali wam te najświeższe kawałki, również te, które właśnie się ukazują, no bo z reguły z czwartku na piątek najwięcej nowości trafia do sieci, a teraz też do Radia Eska. Wszystkie hity zaczynają się w Esce w każdy czwartek wieczorem. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Tutaj Hanczak i zapowiedź finału muzyczno-koncertowej trylogii. 12 września na warszawskim lotnisku Bemowo usłyszymy trzeci i ostatni rozdział historii polskiego hip-hopu. To projekt, za którym stoi Dżimek i to właśnie z nim o tym koncercie i nie tylko rozmawiała Agata Chruściak.
3: Już 12 września wielki dzień, bo wtedy wrócisz na lotnisko Bemowo z niezwykłym koncertem. To będzie finał projektu Historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. Powiedz, dlaczego zależało ci na tym, żeby domknąć projekt zapoczątkowany już 4 lata temu.
4: To jest trochę właśnie z apetytem, że on rośnie, natomiast również pojawiają się nowe pomysły i chyba całe to wydarzenie jest o tym, o niezałatwionych sprawach, czyli zagraliśmy to Bemowo pierwszy raz, to była niesamowita impreza i miała taki partyzancki charakter. Nie wiadomo było, czy to się uda tak tylu raperów zebrać w jednym miejscu. Na pewno w tamtych czasach to było dość szalone. Później zagraliśmy stadion, który rozwinęliśmy też bardzo wizualnie i był dużo takim pieczołowicie przygotowanym wielkim wydarzeniem. A teraz wracamy zrobić coś pomiędzy. De facto spotkaliśmy się z tyloma raperami, mieliśmy tych interakcji parę i zawsze żałowałem, że nie nagraliśmy nowych kawałków, że nie napisaliśmy nowych rzeczy. I ten trzeci koncert jest również o tym, żeby zrobić coś nowego i tą historię jednocześnie spuentować jakąś przyszłością.
3: Pokazałeś, że rap i muzyka symfoniczna mogą ze sobą świetnie współistnieć. Tak było, kiedy projekt ruszał, no i tak jest teraz, ale powiedz, jak się pracowało w 2022, a jak teraz, co się zmieniło?
4: No, dla mnie ten rapowy, symfoniczny mariaż już trwa od przynajmniej jakiegoś 2015 w sumie i rzeczywiście ten świat trochę był inny wtedy, że trzeba było ludziom to jakoś tłumaczyć. Teraz dla mnie to jest chleb powszedni, jakaś bardzo naturalne połączenie, a jednocześnie wtedy no właśnie to jest trochę takie ogranie się z czymś, w co się wchodzi nowe i to tempo wzrasta, ilość rzeczy, które możemy sobie przyjąć, też rośnie, więc tutaj to było o tym, żeby się spotkać i robić muzykę też razem. trochę za dużo dzisiaj się robi osobno i na komputerach i ten pomysł trochę się zrodził z czegoś bardzo skromnego. To nie jest fortepian, tylko to jest pianino. I na tym pianinie napisałem parę motywów, do których właśnie legendy polskiego hip-hopu napisało parę rzeczy bardzo często na miejscu i tak powstała w sumie płyta. Cała. Nazywa się Etiudy na pianino właśnie. Sampler, orkiestrę i kolegów. Ten ostatni element, taki trochę uliczny, niebezpieczny, mieć kolegów. I to też jest jakieś kolejne z takich marzeń z młodości, niezałatwionych.
3: No właśnie, bo zgromadziłeś wielu czołowych artystów, Abrada, Błona, OSTR, Molesta, Evenement, PZ. Między innymi tych artystów usłyszymy podczas koncertu i na twojej płycie. Powiedz, co zdecydowało o wyborze tego składu? To właśnie te młodzieńcze wspomnienia jeszcze o tych wielkich?
4: To był klucz oczywiście do zapraszania ich na koncert, żeby grać starsze rzeczy, ale też przy tych koncertach poznaliśmy się też lepiej, więc byłem też ich ciekaw. Poznałem ich na scenie, traktuję ich jak muzyków, czyli poznając się na scenie też się ocenia, co sprawia trudność, co jest łatwość, co jest ciekawe. Jednocześnie jestem ich fanem, więc też byłem ciekaw, co by powiedzieli w takim klimacie, na takiej przestrzeni, jakby się odnaleźli.
3: Trochę ich sprawdzałeś.
4: Tak, i jednocześnie ciągle jest to zawsze moje zadanie, jakoś sobie ktoś to kiedyś dzisiaj chyba, to tak ktoś do mnie ładnie powiedział, przestawiać stół. Żeby robić rzeczy tak w życiu, żeby przestawiać stół.
3: Czyli żeby nie wszystko...
4: Żeby go obracać,
3: próbować różnych rzeczy.
4: Żeby dekonstruować coś, zaczynać od nowa i trochę ten status quo rozmontowywać, ale oczywiście, że to się trudno robi, bo trzeba też fajnie pamiętać też o tym, co było dobre, co jest w tradycji piękne, co chcemy zachować, czego nie chcemy zgubić po drodze i wziąć ze sobą. Więc to jest taka nostalgiczna rzecz pod wieloma względami. Stąd też te etiudy, bo etiudy też są warsztatem, de facto takim treningiem. Dzięki temu ten proces też jest otwarty, a te kawałki czasami też brzmią jak coś, co się właśnie dzieje przed nami i rodzi się na naszych oczach. Wyszedł właśnie singiel z PZ-em. Zrobiliśmy kiedyś taki kawałek Nie muszę wracać w 2000 właśnie chyba 15 jakimś czy 12 i to był kawałek, w którym nagrałem zespół, który potem pociąłem i go samplowałem, czyli to też jest ta budowa i ta rozbiórka. Być może cała ta płyta właśnie by się nie pojawiła, gdyby nie tamten pomysł i taka potrzeba trochę załatwienia tej sprawy jeszcze do końca i domknięcia tego. Tą nową etiudę z PZ-em.
3: Nowy kawałek jaki jest?
4: Jest jeszcze dziwniejsza sytuacja, bo akurat to było na wyjeździe, miałem jakieś mieszkanie wynajęte w jakimś tam serwisie internetowym, nie wiedziałem nawet jakie. I nagle patrzę, jest pianino w tym mieszkanku, czy tam pokoiku. I nagrałem na telefon jakiś pomysł, który mi wpadł do głowy. I ten pomysł tak działał, PZ potem jak do tego zarapował, to ja postanowiłem już tego w ogóle nie psuć. I zostawiłem to pianino z tego dyktafonu, z tego w ogóle nawet nie nastrojone.
3: Przypadkowego zupełnie pokoju.
4: I nareszcie płyty jest piękne, studyjnie brzmiące pianino, na którym nagrałem wszystkie te utwory, a tego po prostu nie ruszałem, bo bałem się go zepsuć, więc to też jest trochę taka kuchnia i dużo tej kuchni chciałem zostawiać w tej muzyce, żeby właśnie nie brzmiała jak taki algorytm, jak taki jakiś ten wszędobylski dzisiejszy...
3: AI.
4: No.
3: Czyli jesteś taki sentymentalny.
4: No i to też w hip-hopie starym też były kiedyś skity, czyli takie kawałki, których nikt nie potrzebował. Wypełniały te przestrzenie pomiędzy piosenkami, kawałkami na płytach i dawały właśnie jakiś taki klimat. I to jest taki mój komentarz, że jest dużo tej kuchni ze studia.
3: No bo tego klimatu chyba dzisiaj jednak potrzebujemy. Trochę już tak się przejedliśmy tym jajem.
4: Ta doskonałość,
3: wszystko jest takie samo.
4: Ta doskonałość niby jest tak względna, że ja w zasadzie już mnie od niej odrzuca na tyle, że właśnie lubię tego człowieka, ten brud, tam są oddechy, jakieś szmery, pomyłki często. Oczywiście, że każdy kawałek inną historię opowiada. Ten jest po prostu zwykłą etiudą, czyli jakby na sześć rąk w zasadzie zagrałem na tym jednym pianinie trzy razy. I też jest o tym, że kiedyś ten hip-hop był taki trochę na lupie, czyli że się powtarzał i wiele kawałków pozmieniałem, porozszerzałem, a ten realnie sobie właśnie tak trwa i PZ jest takim starym, dobrym PZ-em, a jednocześnie takim mądrym, nowym PZ-em, przyszłym PZ-em.
3: PZ z kiedyś i PZ z dziś.
4: I to też jest fajne, tak kumpla obserwować w rozwoju i w zmianach życiowych i widzieć rapera, który tak naprawdę mówi wiersz.
3: No właśnie, ten kawałek jest trochę o takim dorastaniu artystycznym też.
4: Tak, nostalgia taka trochę właśnie o dzieciaku, wewnętrznym dzieciaku, porozmawiać, jakbyśmy się mogli spotkać dorośli, skonfrontować z tymi wyobrażeniami, które mieliśmy o sobie za młodu. I dla mnie w ogóle takim całym zjawiskiem w moim życiu jest właśnie hip-hop i stąd ta płyta producencka de facto z raperami, bo to było właśnie takie spotkanie z młodością.
3: No właśnie.
4: A jednocześnie dorastanie.
3: No właśnie, powiedziałeś o tym, że z każdym z artystów wiąże się jakaś historia i mówiłeś też, że po drodze poznaliśmy tylu ludzi, że stratą byłoby nie stworzyć z nimi czegoś nowego. To jak to wygląda? Najpierw jest muzyka, czy najpierw jest ten człowiek?
4: Zawsze było inaczej, ale oczywiście, że to pianino było punktem wyjścia, stąd też tytuł tej płyty, więc starałem się zrobić tak, żebyśmy się spotykali w studiu i ja po prostu zaczynałem coś grać. Na przykład OSTR przyszedł, on mi się kojarzy, to jest taki gościu, który improwizuje na każdym koncercie, freestyle robi z publicznością, rapuje o tym, co ma skitrane w kontrabasie, kontrabasista w trakcie, kiedy do niego podchodzi i robi wielki show. I myślałem, że zrobimy coś w tym stylu, coś takiego eksplozywnego, wielkiego, a nagle widzę gościa, który jest trochę taki jakiś przydymiony, jakiś kompletnie zmęczony i zacząłem grać coś nostalgicznego i on napisał w 20 minut po prostu ten tekst, a w kawałku się pojawił pierwszy take. Na samym początku kawałka jest pierwsze podejście do w ogóle próby wypowiedzenia tych słów i nagrania tego. Więc to są takie rzeczy, które zostawiałem te smaczki. U PZ-a na przykład jest, co prawda to był drugi take, ale z pierwszego take'u jest z notatki głosowej, którą mi nagrał, jak myślał nad tym tekstem, też zostawiłem tam jakiś fragment. Chyba ten człowiek będzie tym, do czego nas będzie coraz bardziej ciągnąć w przyszłości, tak mi się wydaje. A jednocześnie dokumentacja tego procesu, że to nie jest kliknąć jakiś prompt i nagle wychodzą rezultaty, tylko że jest jakaś historia.
3: Czyli tak słuchając tej płyty będzie można trochę się poczuć jak z tobą w tym studiu podczas pierwszych nagrań?
4: To jest na pewno jakaś podróż. Przez to, że robię muzykę do filmów jako zawód taki wyuczony i wyćwiczony, to gdzieś zawsze tak się staram opowiedzieć na całej płycie jakąś dłuższą, większą historię. I oczywiście ta płyta taka jest, żeby się zmieniała cały czas, ale też nie za wszelką cenę i też starałem się ograniczać. Moim głównym zadaniem artystycznym wobec siebie było tego nie psuć, czyli zrobić tyle, ile trzeba i czasami odpuszczać, czyli ograniczać tak naprawdę też pomysły.
3: A z kim szczególnie inspirująco wspominasz współpracę przy tej płycie? No bo na liście artystów jest zdecydowanie więcej niż wymienieni przeze mnie chwilę temu.
4: To są, o każdym musiałaby być anegdota. Oczywiście, że przychodzi mi do głowy Łona, którego nie było na poprzednich koncertach, więc spotkaliśmy się w studiu dopiero teraz, pierwszy raz pracowaliśmy razem. Zawsze byłem jego fanem od długiego czasu i on przyjechał i siedział ze mną przy komputerze, że układaliśmy te elementy tego kawałka najdłużej razem i to był ciekawy proces. On jest ostatnim kawałkiem na płycie, a pierwszym jest Eldo i to jest

0: interesuje go też jak tak naprawdę ten produkt, czy ten efekt w ten sposób rozumiany, tylko sztuka jako tylko ten proces przy tym biurku, to robienie tego samego robienia i tylko i wyłącznie to jest w tym ciekawe, czyli bycie tu i teraz, jedno i drugie mi bardzo zaimponowało.
1: Bez poprawek, żadnych.
0: A to już swoją drogą, czyli o to bardzo też walczyłem, żeby starać się jak najmniej retuszów stosować też.
1: Powiedz, co jeszcze dopracowujesz? Czy są jeszcze jakieś niewiadome przed tym wrześniowym koncertem, na który czekamy?
0: No to jest kolejna ewolucja, bo te kawałki z płyty się w ogóle zmienią jeszcze raz na koncert na pewno, no bo gramy go z orkiestrą, zależy mi na tym, żeby ta symfoniczność była jak największa, a na płycie wcale nie miałem takiego wielkiego ciśnienia, żeby wszystko było tylko i wyłącznie symfoniczne, więc są takie niektóre bardziej numery, niektóre są nawet dość elektroniczne, a ta orkiestra się gdzieś pojawia jako jakiś most na przykład pomiędzy dwoma segmentami, więc chyba będę jeszcze je rekonstruował na koncert. Bo wiadomo, że czy jakaś ballada, czy coś delikatnego, no to trzeba to też formalnie ułożyć. Co innego na stojąco na bemowie, a co innego w samochodzie, czy w domu, słuchając płyty.
1: No to kto pojawi się na tym koncercie?
0: No mamy chyba już to ogłoszone w dużej mierze, bo to jest bardzo mocny skład. Eldo, OSTR, PZ, BDOS, Sokół, Focus i Rahim. Czyli legendarna paktofonika, Oscar 83, czyli połowa problemu, cała molesta Evenement, Kosma Król, Proteże Eldo właśnie i Abradab, czyli Kaliber 44, Wzgórze Ja Patrzy i Łona.
1: No to bardzo mocny skład nam się.
0: Jest jeszcze niespodzianka na końcu płyty, ale już nie będę podpowiadał za bardzo, bo już wystarczająco dużo podpowiedziałem.
1: To 12 września i widzimy się na lotnisku Bemowo.
0: Serdecznie zapraszam.
2: To ja tylko dodam, że na koncert Historia Polskiego Hip-Hopu, rozdział trzeci, ostatni, zaprasza Radio SK. Jesteśmy patronem medialnym tego wydarzenia.
3: SK Music News.
2: Oskar Cymst, jakiego nie znacie, odpowiada na pytania, których do tej pory jeszcze nikt mu nie zadał. Artysta jest bohaterem wrześniowego wydania magazynu SK Story. Wywiad z Oskarem znajdziecie m.in. na sk.pl, ale nasz magazyn możecie też zgarnąć słuchając Radia SK. No i mamy, my, Radio SK, niespodzianka dla wszystkich cymsiarzy. Oskar Cymst, gwiazdą nowego numeru SK Story, to multimedialny magazyn Eski, który możecie znaleźć na sk.pl. Oskar odpowiedział na 16 niezadanych mu wcześniej pytań dotyczących zarówno kariery, jak i życia prywatnego. Zdradził na przykład, jak dorabiał sobie w klasie maturalnej, kiedy jeszcze nie śpiewał zawodowo, i to wszystko czeka na was w SK Story. Na naszej antenie możecie regularnie usłyszeć jego ostatni singiel Bez Końca, a niebawem będą kolejne nowości.
4: Mam nadzieję, że będziecie cierpliwi i że będziecie czekać, bo album się zbliża faktycznie, ja cały czas nad nim pracuję, jeszcze trochę musimy wyczekać, ale mam dla was pierwszy zwiastun tego albumu, to jest mój najnowszy singiel Bez Końca.
2: Więcej o Oskarze Cymsie czeka na was w nowym numerze SK Story, wersję papierową możecie zgarnąć w Radiu SK, wystarczy nas uważnie słuchać. Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu razem, nie tylko muzycznie, ale i prywatnie, po 20 latach nagrali, no właśnie a propos tej muzyczności, wspólną piosenkę. Ostatnio zrobiło się bardzo głośno o tym, że artyści są znowu parą. Teraz weszli do studia, nagrali piosenkę Będzie Było, w której śpiewają o swojej przeszłości i odnajdywaniu siebie na nowo. W sieci można znaleźć teledysk do tego kawałka. A weskowej gorącej 20 też zrobiło się romantycznie. Numerem 1 ostatniego notowania jest hit Zali, Tylko Kochaj Mnie. Wiadomo, że artystka pracuje teraz nad nową płytą, więc możemy spodziewać się kolejnych nowości. Na miejsce drugiej gorącej 20 wskoczył klubowy hit Whatever Turns You On, za którym stoi Axel Ibon. Podium zamyka Sąb z kawałkiem My Body Isn't Ready. Ten artysta ogłosił niedawno światową trasę koncertową. Polskę niestety ominie, a całą gorącą dwudziestkę, która was nie omija, czeka na sk.pl. Tam głosujecie też na wasze ulubione numery i słuchacie tej listy w każdy piątek. Uwaga, zaczynamy wcześniej, bo po godzinie 17. Sezon na letnie imprezki jeszcze się nie zakończył. Za tydzień bawimy się razem z wami w Wałbrzychu. Tam zatrzyma się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W piątek zagra m.in. OSTR, w sobotę Lemon i Maryla Rodowicza, a w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Krzysztof Zalewski. Wstęp na te koncerty, a wszystkie eskowe koncerty jest darmowy. Jak to jest, że wczoraj jedliśmy kolację razem radiową, a dzisiaj śniadanko mamy wspólne. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie, 8:40. Justin Bieber, Sorry. Tak zaczynamy, przyjemnie i delikatnie.

Wiem, że kusiło, żeby teraz gałką od głośności trochę dać w prawo, ewentualnie plus nacisnąć tam, gdzie się głośność reguluje. Ale nie można jeszcze, bo to jak na niedzielę trochę wczesna godzina. 17 po 9, a numer bardzo przyjemny, bo takie tylko hity na czasie wam gramy w Radiu SK. Fast Boy, Music Sounds. Ktokolwiek jechał kiedykolwiek w niedzielę na rano do pracy, albo robi to dość regularnie, ten chyba zgodzi się ze mną, że ta rzeczywistość poranna, niedzielna jest dookoła nas zupełnie inna. My wychodzimy z domu, wiadomo, do roboty, ale dookoła jakoś tak cicho. Ktoś półprzytomny jedynie czasami gdzieś tam nam przemknie, bo spaceruje z psem. Albo też jedzie do pracy i wygląda tak samo idealnie, w cudzysłowie, jak my, też jadący do pracy. No ale niedziela, niedziela rządzi się swoimi prawami. Nieco dłużej rano jest cicho, dla niektórych nawet przyjemnie. Ale jak komuś teraz dosiadłem się do samochodu, ewentualnie wprosiłem do kuchni na śniadanie, a ewentualnie pod tę kawę, która już się parzy, to mi jest bardzo miło, mam nadzieję, że zaprosicie. Ja przynoszę hity na czasie. Co wy dajecie w zamian? Gdybyście chcieli coś podrzucić, zapraszam 664-402-302, ewentualnie głosówki na Messengerze. Co w zamian za hity na czasie jesteście w stanie mi tutaj zaoferować? Będzie Dawid Kwiatkowski, nie sam, bo w duecie z Margaret, genialnym duecie, ale wcześniej Eminem i Houdini w Radiu SK.

0: Można nim powiedzieć prawdziwy ojciec dancehallu. Mogliście, jeżeli tylko wam PESEL pozwala, przez ostatnie 3 minuty próbować potwerkować. I wcale nie chodzi o to, że może w pewnym wieku nie wypada, tylko w pewnym wieku to sobie można, podejmując takie próby, L4 na najbliższy tydzień załatwić. Sean Paul, Get Busy w Radiu SK, już za nami, bo u nas hity na czasie. A teraz halo, halo, czy ja dodzwoniłem się do lasu?
1: Tak, witam serdecznie.
0: Cześć Tomek, moi drodzy. Tomek wysłał mi MMS-a, zdjęcie przysłał z pozdrowieniami ze środka, bo jesteś w środku lasu, prawda? Wysłałeś swoje obozowisko.
1: Tak.
0: Słuchaj, strasznie mnie to zainteresowało, jak to jest i co ty robisz w lesie o tej porze? Twoje obozowisko, skąd w ogóle taki pomysł, taka idea? Co ty naprawdę spałeś w lesie dzisiaj?
1: Dokładnie tak. Słuchaj, sobota, południe, pakuję plecak i jadę do pierwszego lepszego lasu. Nie wiem, wybieram se losowo, jadę, szukam i widzę fajny las, wjeżdżam, rozbijam obóz.
0: Słuchaj,
1: nocuję tutaj.
0: Pierwsze pytanie, słuchaj, jakie przychodzi mi do głowy, to czy to jest bezpieczne, czy miałeś jakichś gości?
1: Nie. Poza zwierzętami, które nas otaczają, nie ma. Ale słuchaj, no zwierzęta zazwyczaj obawiają się ludzi, nie my ich, tak? Mhm. Także może i blisko podchodzą, ale słyszymy je w nocy. Ale nie ma to, żeby to było gdzieś coś strasznego.
0: Czyli to jest taki porządny reset dla głowy po całym tygodniu spędzonym w pracy, nie? Po tym
1: Dokładnie.
0: Wszystkim, co nas tak czasami ciśnie, męczy, taka cisza to jest coś fajnego.
1: Dokładnie tak, słuchaj, leżysz, szum lasu, ptaki z rana śpiewają, jesteś po takiej jednej nocy naładowane baterie na cały kolejny tydzień. I zbliża się kolejna sobota, jeżeli pozwala na to czas. Jedziesz znowu, tak?
0: Ale napisałeś też, że
1: uzależnia.
0: Nie do końca jest taka cisza, bo jednak małe radio na baterię zabierasz i tam SK i hity na czasie ci grają, to napisałeś.
1: Dokładnie. To jest Radio SK, zawsze z nami było, jest, no i będzie. Gdziekolwiek byśmy nie pojechali.
0: Napisałeś jeszcze w SMS-ie, śniadanko w lesie. Słuchaj, no właśnie, jak to śniadanie w lesie wygląda? Czy to jest klasyczna konserwa jedzona prosto z puszki, mielonka, czy też coś innego? Czy może coś bardziej wykwintnego sobie przygotowujesz tam? Jak to wygląda?
1: Różnie bywa, ale zazwyczaj jest to kiełbasa z ogniska, pieczona na patyku.
0: Już żałuję, że zapytałem.
1: Także, no, takiego smaku nie ma nigdzie indziej.
0: Czyli ty dzisiaj w lesie zjadłeś lepiej niż ja w domu.
1: Na pewno, gwarantuję ci.
0: Tomek, wszystkiego dobrego w takim razie. Życzymy, żeby pogoda sprzyjała oczywiście takiemu fajnemu spędzaniu czasu. Może kogoś teraz zainspirowałeś, może ktoś też pójdzie w las w weekend i tak będzie sobie odpoczywał. Dla ciebie koszulka eskowa z napisem cześć na piersi w prezencie.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy oraz was.
0: I żeby tam rowale cię nie kąsały, bo to może być jakaś uczulka.
1: Nie ma takiego.
0: Okej, no to zaprawiony w boju. Wszystkiego dobrego, trzymaj się.
1: Wzajemnie, wszystkiego dobrego.
2: Radio SK. Reklama. Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
4: Nowa marka samochodowa już jest w Białymstoku. Jetour zaprasza do pierwszego showroomu na Podlasiu. Poznaj gamę SUV-ów, zobacz wszystkie modele i wybierz się na bezpłatną jazdę próbną. 5 lub 7 miejsc, napęd 4x4 od 174 900 zł oraz możliwość instalacji LPG. Czeka profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze finansowania. Jetour Białystok, czekamy na ciebie w Galerii Handlowej Biała Miłosza 2. Obserwuj nas na Facebooku.
5: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK. Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają Łzy, Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
6: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
7: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku.
8: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Nowoczesne, wyjątkowe, ponadczasowe. W studiu meblowym Olta Concept Store przyszedł czas na zmiany. Trwa wyprzedaż kolekcji włoskich mebli z ekspozycji. Komody, stoły, krzesła i meble wypoczynkowe Olta w wyjątkowej promocji. Śpiesz się. Oferta mebli w promocji jest ograniczona. Olta Concept Store w Białymstoku. Odwiedź nasze studio. Apartamenty przy Operze. Ulica Kijowska 7, lokal 7. Więcej na www.oltaconceptstore.eu.
11: I po reklamie.

Mam taką nadzieję, że jako że niedziela w kalendarzu, to żaden budzik wam teraz o poranku ring, ring, ring nie robił, albo nie grał tym znienawidzonym przez was budzikiem, który przecież was budzi do roboty albo do szkoły. Że jakoś inaczej sobie to ustawiliście. H, R&B, Ring My Bell, to jest SK, to są hity na czasie, 7 minut i będzie godzina 10. Słuchajcie, Tomek, jak się okazuje, który pojawił się na naszej antenie dosłownie przed chwilą, mówiąc o tym, że w weekend jak tylko może, to wybiera się do lasu i tam spędza noc, bo to jest rzeczywiście super reset, bliżej natury i tak dalej, i tak dalej. Tak zainspirował niektórych, że ja tu zaczynam dostawać szczegółowe pytania, ale no nie potrafię wam odpowiedzieć szczegółowo, jaki namiot, jak przygotować obozowisko. Pewnie internet jest niezłą kopalnią wiedzy. Ja w lesie jeszcze nie nocowałem, wszystko przede mną. Gdybyście wy to chcieli zrobić po raz pierwszy, to może nawet z wami do takiego lasu na taki nocleg wybiorą się Sońta i Korościel, bo oni mają taką zabawę SK po raz pierwszy. Bardzo chętnie pomożemy, a właściwie oni pomogą czemuś, co wy pierwszy raz w życiu chcecie zrobić. Zgłoszenia do tej zabawy na sk.pl albo w naszej eskowej apce. A jak nic, jak ich znam, Sońta i Korościel z wami do tego lasu na ten nocleg, no kto wie, więc działajcie, SK po raz pierwszy, już jutro po godzinie 15 u Sońty i Korościela, wy się zgłaszacie na sk.pl albo w naszej SK-owej apce.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Postaw na grot.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
2: I po reklamie. SH Białystok. Na czasie.
3: Piękna wrześniowa niedziela w Białymstoku. Zastanawiacie się, co robić? Już Wam mówię. Na początek wpadajcie na Volvo for Safety. To interaktywne miasteczko bezpieczeństwa ruchu drogowego. Będą symulatory wypadków, warsztaty udzielania pierwszej pomocy, atrakcje dla dzieci i różne fajne rzeczy. To na placu przed Teatrem Dramatycznym od 11 do 18, a nasza eskowa ekipa będzie tam od 12 z gadżetami dla Was. A potem zajrzyjcie na bulwary przy Włókienniczej, bo tam festyn rodzinno-sportowy to od 12 do 16.
4: Muzyką się żyje.
5: Zdobywcy bursztynowego słowika w studiu Radia SK. Kuba i Kuba wpadli ostatnio do nas z nowym numerem. No i przyznali, że jeszcze nie zdążyli ochłonąć po festiwalu w Sopocie, ale słowika traktują bardzo dobrze.
6: Kąpaliśmy go w morzu, więc on chyba szczęśliwy jest.
7: Już podrósł nawet kilka centymetrów.
6: Tak, jest super. Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości tego, który jest w operze leśnej.
7: My go sobie wyafirmowaliśmy tak naprawdę. Zawsze przyjeżdżając na operę leśną, mieliśmy już kilka sytuacji, możliwości. Patrzyliśmy na tego słowika i mówiliśmy tak do siebie, że no stary, fajnie by było kiedyś zdobyć tą nagrodę.
5: No i udało się zdobyć bursztynowego słowika, a wszystko za hit stygnie lato. Teraz mają dla nas nowy numer, Chłopaki, który mówi o tym, żeby nie bać się płakać.
7: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza, więc nie bójmy się tego robić.
6: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu, by ich było jak najmniej.
5: Nowy numer Kuby i Kuby na pewno jeszcze dzisiaj usłyszymy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce, a Mrozu szykuje się do wydania nowej płyty. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Wszystko, czego chciałem i ukaże się 18 września. Na tej płycie pojawi się m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy tytułowy numer Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Materiał z nowego krążka już niedługo będziemy mogli usłyszeć na żywo. 2 października Mrozu ruszy w trasę koncertową. Najpierw zagra w Atlas Arenie w Łodzi, potem na warszawskim Torwarze, w hali Stulecia we Wrocławiu, Erga Arenie w Trójmieście i Tarun Arenie w Krakowie. Ariana Grande znika z życia publicznego. Artystka zakończyła właśnie trasę koncertową i pożegnała się z fanami. To było jedno z najpiękniejszych, niesamowitych doświadczeń w moim życiu i chciałam po prostu wyrazić swoją wdzięczność, nie rozpłakując się całkowicie. Tak powiedziała artystka na scenie. Ariana Grande już jakiś czas temu powiedziała, że potrzebuje przerwy, dlatego też postanowiła zniknąć ze sceny, no i przestać tworzyć muzykę. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa urlop Ariany. Urlop urlopem. Ja wiem, że są tacy, którzy zaczynają, bo Tomek napisał, inny Tomek niż ten, który noc w lesie spędzał, że on właśnie 2 tygodnie wolnego rozpoczyna, więc tych urlopowiczów troszkę spóźnionych pozdrawiamy. A dla wszystkich gramy hity na czasie. Rafał Adamczak. Dzień dobry. A gdyby ktoś miał opóźniony zapłon, jeżeli chodzi o weekendowe porządki, to weźcie sobie w ogóle, odpuśćcie już w ten weekend, w kolejny posprzątacie. A jak? Tak jak Dawid Podsiadło. Na błysk. 9:40 to jest SK.

może gdzieś tam ktoś stosuje przy aktywności fizycznej taką samą filozofię jak ja, czyli wrzucam sobie eskę na słuchawki i tempo wszelakiej aktywności, wszelkich ćwiczeń dostosowuję do numeru, który akurat leci w esce. No to teraz wasze tętno mogło podskoczyć, jeżeli tak robicie, bo to Somebody's Watching Me, Bitfreaks, numer, który wam zagrałem, ale za chwilę czy będzie spokojniej? No, raczej nie nastawiałbym się. Łatwe ganki Majko już czekają, potem Avicii Meteora, potem Oscar Sims, czyli krótko mówiąc, energii brakować nie będzie. 17 po 10 to jest niedzielny poranek, chyba jest dobrze, prawda? A na pewno jest dobrze w Krynkach, to jest Podlasie, bo tam pojawiło się takie oryginalnie wyglądające, chciałem powiedzieć, urządzenie, ale chyba nie możemy tego nazwać urządzeniem. To jest niewielka budka na kołach, przy której nie ma sprzedawcy, ale można sobie tam zakupić ziemniaki. Mało tego, jak głosi napis, jest to kartoflomat, moi drodzy, czyli bierzecie sobie woreczek ziemniaków, zostawiacie zapłatę, można do skrzyneczki gotówką, można ewentualnie jakąś drogą elektroniczną przesłać i już. I proszę bardzo, i za tym dziełem stoi 17-letni Franciszek Perkowski. On to wykombinował, on to wymyślił, no jak się okazuje, działa. Kartoflomat w Krynkach na Podlasiu, jak jeszcze nie macie zdjęcia przy kartoflomacie i nie pochwaliście się w socialach, to trzeba nadrobić, ale przy okazji jak tam będziecie, to trzeba worek ziemniaków, nie? Wiadomo. Mamy już kwiatomaty, mamy paczkomaty, mamy bankomaty, ale to, co zrobił 17-letni Franek w Krynkach właśnie, to nie dość, że kartoflomat, ale prawdziwy biznesowy szach.

0: Najnowsza propozycja od Margaret, Prima Ballerina w Radiu SK. Programy hity na czasie i wszystkie hity zaczynają się w SC. 28 minut zostało do godziny 11. Słuchajcie, jeszcze lato walczy. Jeszcze nasze nastroje odpowiednio nastawione nie odpuszczają. Jeszcze chcemy się bawić, jeszcze chcemy lata i w związku z tym SK Music Tour to jest oczywiście nasza letnia trasa koncertowa, na którą zapraszamy. Jeszcze dzisiaj w Zelowie możecie spotkać się z Kamilem Noselem, który poprowadzi dla was koncert, na którym, uwaga, Maryla Rodowicza. Za tydzień jesteśmy 11 i 12 w Rawiczu. Tutaj zagrają Dawid Kwiatkowski i Seth Smiles. Do tego też na pewno na scenie pojawią się Łzy i Golec Orkiestra. No i za tydzień też jesteśmy w Wałbrzychu, gdzie OSR, Lemon, Maryla Rodowicz, Warius Manx, Zalewski i Zalia. Czyli na bogato, prawda? No ale przyjdzie taki czas, kiedy skoki narciarskie wystartują. To już jest mocny dowód na to, że rzeczywiście jesienio, zima, a potem i zima do nas przyjdą i te pory się zbliżają. A dokładnie za 3 miesiące będziemy mieć mikołajki. No w sumie słuchajcie, będzie inaczej, ale źle nie będzie. Nie ma co narzekać, potem znowu przyjdzie piękna wiosna, znowu przyjdzie lato i znowu przyjdą wakacje. Faruko i Pepas już za chwileczkę w Radiu SK. Będzie też Swedish House Mafia z nowością, czyli numerem nagranym z Lykeli. Happiness is so sad.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
4: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
5: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 4 do 6 września na placu Piłsudskiego w Białymstoku. Zapraszamy! Nordauto Białystok.
6: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
7: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
8: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
9: O Boże, co wyście tu zrobili?
10: Czy możemy zwolnić go?
11: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
10: Michel, ty jesteś już mój asystent.
8: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
12: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
13: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
15: Nowoczesne, wyjątkowe, ponadczasowe. W studiu meblowym Olta Concept Store przyszedł czas na zmiany. Trwa wyprzedaż kolekcji włoskich mebli z ekspozycji. Komody, stoły, krzesła i meble wypoczynkowe Olta w wyjątkowej promocji. Śpiesz się. Oferta mebli w promocji jest ograniczona. Olta Concept Store w Białymstoku. Odwiedź nasze studio. Apartamenty przy Operze. Ulica Kijowska 7, lokal 7. Więcej na www.oltaconceptstore.eu.
3: to będzie ostatnia reklama.
16: Ammat, producent z 20-letnim doświadczeniem, oferuje materace lateksowe, termoelastyczne, kieszeniowe, bonelowe, przekładki i stelaże pod materace, grabówka modrzewiowa 54, www.ammat.pl. Ammat. Wygodnych snów.
17: I po reklamie.
18: Esko.

nóżka chodzi, co? Bo to jest bardzo dobry numer. White 2115, Palar i Vivi Simon, to coś. W Radiu SK hity na czasie, 6 minut i będzie godzina 11. Jeżeli w ramach ratowania jeszcze klimatów letnich poszlibyście na jakąś fajną imprezę, to chyba mam dobrą propozycję i chyba mamy ratunek, bo w najbliższą sobotę w Warszawie na lotnisku Bemowo G-Mac z orkiestrą i z gośćmi, czyli historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni i podwójne zaproszenie zupełnie przypadkiem na tę imprezę znalazłem. Bardzo chętnie wam oddam, tylko słuchajcie, tradycyjnie dajcie znać, że chcecie, albo inaczej, że bardzo chcecie i że to właśnie wam owe podwójne zaproszenie się należy na Jimka i na historię polskiego hip-hopu. Przypominam, rozdział trzeci, ostatni za tydzień, a właściwie nie cały tydzień, bo w sobotę na lotnisku Bemowo w Warszawie. Czekam na wasze głosówki na eskowym messengerze.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
4: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: W Policjalnej Szkole Zawodowej Meritum zawsze skupiamy się na meritum. Dlatego kształcenie u nas trafia w punkt na drodze twojej kariery. Chcesz uczyć się z nami? Świetnie! Wystarczy wybrać jeden z wyjątkowo atrakcyjnych kierunków. Coś nowego jak terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, technik masażysta czy technik sterylizacji medycznej. Lub coś znanego i popularnego. Kosmetyka, fryzjerstwo, podologia, a może technik BHP. Twój wybór, nasze meritum. Więcej na meritum.bialystok.pl. Poleska 52. Zapraszamy!
7: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 4 do 6 września na placu Piłsudskiego w Białymstoku. Zapraszamy. Nordauto Białystok.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniej.

0: automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestiun każdy dzień jest the best.
1: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje.
3: W Stanach zakończyła stadionową trasę koncertową. W piątek zagrała filmowy koncert na PGE Narodowym w Warszawie. Na oczach ponad 60 tysięcy fanów. Na scenie pojawiło się wielu gości. To m.in. Sobel, Kwiat Jabłoni, Kaja czy nawet 1-8 ML, z którymi Stanach wykonała kultowy hit Jak zapomnieć. Nie zabrakło też męża artystki, z którym odtworzyła słynną scenę z Titanica. Jedną z gwiazd piątkowego koncertu był też Maciej Musiał, który w czasie występu zamiatał scenę. Możecie też zobaczyć na sk.pl to wszystko przed koncertem w Stanach. Wydałam nowy singiel Cicho Szach, który na pewno usłyszycie w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. A Daria Zawiałow świętuje 10-lecie działalności artystycznej i z tej okazji przygotowała dla fanów niespodziankę. Wydała specjalną kolekcję płyt winylowych Akysz, tą pierwszy, która zawiera 3 pierwsze single artystki w jej solowej karierze. To Malinowy Chruśniak, Kundelbury oraz Miłostki. Każdy z kawałków otrzymał swój własny winyl. Pojawiło się zaledwie 1000 egzemplarzy, które artystka osobiście podpisała. Daria Zawiałow przy okazji zapowiedziała tajemniczy projekt Słuchowisko X. Na razie nie zdradza, o co dokładnie chodzi. Teraz Daria Zawiałow ma przerwę od muzyki. Rzadko pojawia się na scenie, nie wydaje nowych numerów. Wielki powrót zapowiedziała na przyszły rok. W maju ruszy w halową trasę koncertową i odwiedzi Wrocław, Warszawę, Kraków i Trójmiasto. Na ten kawałek trzeba uważać za kółkiem. Grałem wam już nowość od Margaret. Chodzi o hit Prima Ballerina, który zapowiada nadchodzącą mini płytę artystki. Margaret mówi, że tego kawałka dobrze się słucha w samochodzie. Może nawet zbyt dobrze.
4: Ja myślę, że to też jest nocny numer. W sensie, jak jest ciemno, to się go dobrze słucha. Dobrze się przyspiesza autem. Mm-hmm. Ja już chyba dostałam właśnie jedno powiadomienie, jeden mandacik. Jak słuchałam sobie jeszcze tej wersji takiej niewydanej, i faktycznie chyba raz przekroczyłam prędkość. Dobrze, więc auto na pewno.
3: Potraktujcie może to ostrzeżenie od Margaret absolutnie poważnie. A Prima Ballerina czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. Wpadajcie na sk.pl, głosujcie i pamiętajcie, że gorąca 20 teraz zaczyna się godzinę wcześniej, bo w każdy piątek już o 17. A my teraz odpalamy kolejną godzinę pełną weekendowego odpoczynku, luzu, chillowania, a jak trzeba to i pracy. Minuta po 11. Rafał Adamczak, dzień dobry. Niezły duecik na początek. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat w Radiu SK już teraz gramy.

Sandra Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion, DNA, More Than A Game. I zawsze przy okazji tego numeru, który przypomina nam mundial, ten wielki, ten mundial mężczyzn w piłkę kopaną, który za nami, będę przypominał o tym, co dzieje się teraz w Polsce, bo mamy Mistrzostwa Świata w piłkę nożną, kobiet U20. No i Polki tak bardzo ładnie rozgromiły na dzień dobry Argentynę wczoraj 3-0, że są teraz na pierwszym miejscu w grupie A. Kolejny mecz, kiedy Polki się zaprezentują, to wtorek i wtedy na pewno zagramy z Meksykiem, a do tego jeszcze mnóstwo innych po drodze fajnych meczów, fajnych emocji piłkarskich w wykonaniu pań, więc zachęcam do tego, żeby się tym wydarzeniem zainteresować i śledzić, bo rzeczywiście chyba tutaj panie mają nam dużo do pokazania, dużo dobrej piłki. Tak, pamiętam bilety na Gymka i historię polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni mam, oddam wydarzenie w sobotę najbliższą na lotnisku Bemowo w Warszawie, ale cały czas czekam na te głosówki, które mnie przekonają do tego, że te bilety właśnie powinny trafić do ciebie albo do ciebie. A bilety są dwa, albo jak kto woli, jeden podwójny. Teraz już numer jeden ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK, Zalia, Tylko Kochaj Mnie.

0: Maneskin i Supermodel w Radiu SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Sanach znowu wrzuciła przyspieszenie, jakieś takie wyższe obroty podkręciła, dopiero co dostaliśmy Kapitana, w sensie nowy singiel, a już proszę bardzo, zaraz po tym jak finałowo zamknęła koncertowo oczywiście Sanach na stadionach koncertem w Warszawie na PGE Narodowym, dostaliśmy kolejny numer, Cichosza, i moi drodzy, jest się czym zachwycać, nie oszukujmy się, Sanach, Cichosza, Wesce już teraz.

0: Jest kilku artystów, a może nawet wielu, którzy siedzą w tak zwanej tanecznej muzie, a zaczynali od rockowego grania. To właśnie jeden z takich artystów, Denzel, u nas z You Spin Me Round. A chcecie kolejny przykład? Bardzo proszę, chociażby duet Offenbach. Zaczynali rockowo, a tak naprawdę wypłynęli, kiedy zaczęli robić taneczną muzę. I też ich doskonale pewnie kojarzycie z naszej jaskowej anteny. 26 minut i będzie godzina 12, jak kto woli, będzie niedzielne południe. A propos Jimka i historii polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni, czyli fajnego koncertu, który szykuje się w najbliższą sobotę w Warszawie na lotnisku Bemowo. Taka oto przyszła głosówka od Agaty.
1: No hej, bardzo mi zależy na wejściówce, na Jimka. Już nieraz do was pisałam, startowałam, a jednocześnie zostałam oszukana na jednym portalu i nie dostałam biletów, także bardzo mi zależy. Liczę na was. Dzięki, hej.
0: O nie, no my nie jesteśmy jak ten jeden portal. Nie, Agata, od nas na pewno ten bilet podwójny na Jimka dostaniesz, tym bardziej, że uwaga, Agata ma też swoją grupę wsparcia, bo chwilę później przyszła jeszcze taka głosówka.
2: Bardzo chcę, żeby moja mama zdobyła bilety i spędziła dobry czas z moim wujkiem, bo bardzo dużo razy nie trafiała bilety i chciałbym, żeby w końcu trafiła.
0: No to w końcu trafiła i w końcu ten podwójny bilet dla mamy i wujka na Jimka jak najbardziej. Ciekaw jestem, dlaczego młodemu tak zależy. Wiadomo, może być zasady, kota nie ma w domu, myszy harcują. Ale spokojnie, jak wam się teraz z tymi biletami nie udało, bo nie jesteście Agatą, to jeszcze dzisiaj będzie szansa na pewno w Radiu SK.
3: Reklama.
4: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
5: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
4: Siła, zbiórka, cukru, brak. Duda, Duda Day.
6: Nowoczesne, wyjątkowe, ponadczasowe. W studiu meblowym Olta Concept Store przyszedł czas na zmiany. Trwa wyprzedaż kolekcji włoskich mebli z ekspozycji. Komody, stoły, krzesła i meble wypoczynkowe Olta w wyjątkowej promocji. Śpiesz się. Oferta mebli w promocji jest ograniczona. Olta Concept Store w Białymstoku. Odwiedź nasze studio. Apartamenty przy Operze. Ulica Kijowska 7, lokal 7. Więcej na www.oltaconceptstore.eu.
7: Marian, jaki laptop jest top?
8: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
9: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Postaw na Grot Materiały Ogrodzeniowe. Producenta ogrodzeń na wymiar. Bramy, furtki, panele i kompletne systemy. Wszystko w jednym miejscu. Trwałość, cynkowanie i malowanie proszkowe. Odporność na każdą pogodę. Grot. Synonim jakości na Podlasiu. Zapraszamy. Zaścianki. Szosa Baranowicka 25.
11: Wpadnij do Ciało Amore i trenuj w kobiecym towarzystwie. Pilates, fitness, aerial szarfy, zajęcia dla kobiet 55+, kobiet w ciąży i wiele więcej. Karnety Open już od 299 zł. Elewatorska 29, Białystok. Sprawdź ciałoamore.pl.
12: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
13: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W waszym domu widać kobiecą rękę?
16: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
17: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.

jest Radio SK, to są hity na czasie, Alex Morenin Passenger. A propos, tak trochę w nawiązaniu do tytułu tego numeru, kiedyś w sieci krążył taki mem, taka grafika, która doskonale obrazowała i opisywała, jaką rolę w aucie pełni pasażer. Ten siedzący z przodu obok kierowcy, ten z tyłu po prawej, ten po lewej, prawda, że jeden tam zarządza muzyką, drugi reguluje temperaturę w klimatyzacji i tym podobne. Są też tacy pasażerowie, którzy w kółko zadają pytanie, czy daleko jeszcze? Pozdrawiamy ich gorąco, nie ma co. Słuchajcie, ciekaw jestem, czy was taki podział ról w aucie w ogóle interesuje i czy wam to odpowiada, czy może raczej jest, należycie do tych pasażerów, czy też może nawet do tych kierowców, kiedy właśnie to was totalnie drażni. Czego kierowcy nie lubią u swoich pasażerów, ewentualnie czego pasażerowie nie lubią u kierowców, bądź za co chcą w samochodzie odpowiadać i czym się tam wtrącić. Może jakimś słowem, nie jedź szybko, zwolnij i tak dalej, wiadomo. Podróże z matką tutaj przodują. Dajcie znać, jeżeli macie takie swoje ulubione, w cudzysłowie, zachowania w aucie. Może na Messengerze, może głosówką, czekam, a może też SMS-em pod 664 402 302.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
3: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
4: Nowa marka samochodowa już jest w Białymstoku. Jetour zaprasza do pierwszego showroomu na Podlasiu. Poznaj gamę SUV-ów, zobacz wszystkie modele i wybierz się na bezpłatną jazdę próbną. 5 lub 7 miejsc, napęd 4x4 od 174 900 zł oraz możliwość instalacji

0: odżywiania, bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
1: I po reklamie.
2: SK Białystok. Na czasie.
3: Co fajnego w Białymstoku? Na przykład targi minerałów i biżuterii. Oprócz skał i błyskotek będą też warsztaty geologiczne, nauczycie się jak robić ozdoby i będzie coś kreatywnego dla dzieci. To w hali Przyświerkowej w sobotę i niedzielę 19 i 20 września. Piszcie po bilety na białystok@sk.pl. Co jeszcze? Adam Sobaniec w programie 10 pytań. Jego gościem będzie Mieszko Minkiewicz. Kupa śmiechu, ale pamiętajcie, że ten format zakłada kontakt z publicznością. To w Zmianie Klimatu w czwartek o 19.
4: Muzyką się żyje.
5: Teraz są na muzycznym szczycie, a wszystko zaczęło się w szkole. Do eskowego studia wpadli zdobywcy bursztynowego słowika, czyli duet Kuba i Kuba. Panowie zdradzili w naszym studiu, że ich znajomość zaczęła się w liceum w Szczecinku.
6: Poznaliśmy się w radiowęźle szkolnym tak naprawdę.
7: W momencie, kiedy ta nasza muzyczna podróż się zaczęła i spotykaliśmy się na próby i to nas mega wciągnęło, to czasami się okazywało, że no na tą matematykę na 8 rano to się nie wstało.
6: Warto było.
7: Tak, teraz z perspektywy czasu, oczywiście my za to przepraszamy, że tak było, natomiast mam nadzieję, że jakby ten, czy pan od matematyki, czy pani od polskiego, no że jednak czułem jakąś małą taką satysfakcję i dumę.
5: Kuba i Kuba przez swoje wakacje bujali nas hitem Stygnie lato, a teraz mają dla nas nowość na koniec lata. To kawałek Chłopaki, który gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Kini Zimmer wskoczył na szczyt Rap 20. Jego kawałek pod tytułem Ta Sama jest numerem 1 najnowszego lotowania. Kini wyprzedził m.in. Gipsa i Kukona, O Co Chodzi czy Żabsona, którzy też znaleźli się w czołówce. Cała lista czeka na sk.pl. Możecie tam głosować na ulubione hip-hopowe kawałki, a nowe notowanie Rap 20 gramy w SC w każdy poniedziałek po godzinie 23. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Jutro już poniedziałek. Ojej, strasznie to zabrzmiało. Ale jutro gościem Rap 20 będzie Opał. Tego artystę doskonale znacie z Eski, chociażby z duetu z Gibsonem w hicie Drive. A Sompr będzie blisko, ale Polską minie. Artysta, którego znacie z hitu Back to Friends czy Undressed, ogłosił światową klasę koncertową. Niestety polscy fani będą musieli obejść się smakiem albo zaplanować zagraniczną wycieczkę. Sompr najbliżej nas będzie w maju przyszłego roku, kiedy wystąpi m.in. w czeskiej Pradze, Berlinie, Hamburgu, Wiedniu, Amsterdamie czy Kopenhadze. 2 minuty po godzinie 12. Czego wy nie lubicie? Co wam pasażer robi w samochodzie, albo odwrotnie, jak już jedziecie, jesteście pasażerem, czego nie znosicie u kierowców? Dajcie znać, czekam na głosówki, zapowiada się wyjątkowo ciekawy temat. Rafał Adamczak, dzień dobry. Ojeju, no ja też mam swoje dziwactwa, niektórzy jeszcze ze mną nie jechali, a już wiedzą, że ja mam i już wiedzą jakie. Alessandra, Queen of Kings.

0: Kto nie śpiewał teraz razem z Sylwią Grzeszczak, ten... A nie, dobra. Może sobie to oszczędzimy. Mango, tak nazywa się najnowsza propozycja, którą wam zagrałem w Radiu SK, bo u nas hity na czasie. Zaraz Bibi Rexa, David Guetta, Set Girls. Będzie Sombr, będzie Dua Lipa i The Baby. Będzie Riviera, będzie jeszcze Britney Spears. Po takie klasyki sięgniemy. Ja was zapytałem, czego nie lubicie, będąc pasażerem u kierowcy, albo odwrotnie, czego wy jako kierowca nie lubicie u pasażerów, albo na co sobie pozwalacie w samochodach, nie wiem, albo jakie tam macie role, podział. I odezwała się Agnieszka, która napisała: ja najbardziej nie lubię, jak prowadzę auto, tego pouczania, uważaj, wolniej. Nie lubię też syczenia pasażerów, kiedy tak naprawdę jadę normalnie. Justyna z kolei pisze: nie lubię, jak kierowca taksówki pyka w telefonie. Wolę przeżyć kurs, a nie zostać pasażerem w trybie game over. I jeszcze wpadła głosówka od Żanety.
1: Wszystko się toczy wokół jedzenia, ale będziesz tu jadła, ale nie na krusz. Będziesz to sprzątała po sobie. Boże, czy musisz tak trzaskać? Dwa teksty mojego męża tradycyjne.
0: To jest zupełnie jakby Żaneta ze mną podróżowała. Jeszcze Litka?
2: Z reguły to bardziej wolę jednak być pasażerem, ale wtedy u kierowcy nie lubię, kiedy zamiast patrzeć przed siebie, ogląda się jednak za kobietami. No niestety, pół żartem, pół serio, ale prawdziwie.
0: Ja pamiętam, jak na jednej z pierwszych jazd, kiedy jeszcze uczyłem się i oczywiście zanim zrobiłem prawo jazdy, instruktor powiedział do mnie: nie patrz na boki, tylko tam, gdzie chleb będzie. Więc jakby co, ja już się nie rozglądam. 18 po 12 to jest SK.

0: Oops, I did it again, to Britney Spears. A gdybyście wy tak w kontraście chcieli coś po raz pierwszy zrobić, to pamiętajcie o naszej nowej zabawieska po raz pierwszy w naszej nowej popołudniowce. Popołudniowce Usointy i Korościela, czyli SK w Radiu SK, bo oni bardzo chętnie wasze marzenia spełnią i w tym pierwszym razie pomogą. Serio, serio, naprawdę. Jutro po godzinie 15 Sointa i Korościel czekają w SC i każdego dnia po południu, a w piątek to nawet wcześniej, bo już od godziny 14, więc w sprawie tych pierwszych razów to zapraszam na sk.pl i do naszej apki eskowej. Tam się możecie zgłosić. A za chwileczkę Temper City i Self Aware w Radio SK.
1: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
6: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
7: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
8: Wyjazd na maksa.
7: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22 w TTV.
9: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 4 do 6 września na placu Piłsudskiego w Białymstoku. Zapraszamy. Nordauto Białystok.
10: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Nowoczesne, wyjątkowe, ponadczasowe. W studiu meblowym Olta Concept Store przyszedł czas na zmiany. Trwa wyprzedaż kolekcji włoskich mebli z ekspozycji. Komody, stoły, krzesła i meble wypoczynkowe Olta w wyjątkowej promocji. Śpiesz się. Oferta mebli w promocji jest ograniczona. Olta Concept Store w Białymstoku. Odwiedź nasze studio. Apartamenty przy Operze. Ulica Kijowska 7, lokal 7. Więcej na www.oltaconceptstore.eu.
13: I po reklamie.
14: Esko.

0: Posłano i Swayle i Sunflower. Łukasz, ciekaw jestem, czy my byśmy jakiś duecik mogli nagrać.
1: No to spróbujmy.
2: Sunflower w naszym wykonaniu.
1: Tylko nie wiem, czy to można by było nazwać śpiewem. To był między śpiewem a rapem. Coś takiego.
0: Nie wiem, co jakby ludzie reagowali, jakby tego posłuchali. Mój Boże.
1: My byśmy byli słoneczniki po prostu.
0: Słuchaj, mi już jest blisko do... A dobra! Słuchajcie, Łukasz Zduńczyk, jak słyszycie, w świetnej formie. Zostaje z wami po godzinie 13, będzie grał hity na czasie. Ale Łukasz, muszę ciebie zapytać o to, co było tematem w tej godzinie. Czego ty nie lubisz, jak pasażer robi w samochodzie, kiedy ty jesteś kierowcą?
1: Jak je chipsy albo paluszki. Jeju, daj spokój.
0: Ja kiedyś to w ogóle byłem trochę przegięty, bo nie lubiłem nawet, jak mi przesuwał fotel tył przód. Znaczy nie, że mój, tylko ten swój.
1: Ale najgorzej jest, jak wsiadasz po kimś. Ustawiłeś sobie idealnie, lusterka wszystko ustawione, nagle ktoś wsiada i znowu muszę ustawić.
0: Albo najgorzej jest jeszcze, jak pasażer, który siedzi obok, tak blisko sobie przesuwa fotel, nie wiadomo po co, że ci siedzi w szybie i ty patrzysz w prawo, widzisz pasażera, nie widzisz nic.
1: A ja miałem raz taką sytuację, że moja narzeczona obsługuje zawsze butelkę wody i była tak zaspana, że mi tą butelkę podała. Potem ja jej oddałem, żeby zakręciła.
0: A ona
1: i nie zakręciła.
0: Okej. Łukasz Zduńczyk z wami zostaje. Rafał Adamczak, dzięki za dzisiaj.

0: Reklama.
1: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku.

0: Z jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
2: Zapraszamy do placówek i na alior.bank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: I po reklamie.
8: Muzyką się żyje.
9: Oskar Cym z gwiazdą nowego numeru SK Story. To nasz multimedialny magazyn, który możecie znaleźć na sk.pl. Artysta szczerze odpowiedział na wiele pytań dotyczących swojej kariery i zdradził na przykład, jak radzi sobie z popularnością. Czy Oskar Cym może jeszcze tak spokojnie po prostu wyjść na ulicę?
10: Widzę jakby na sobie, czuję jakby wzrok i tak dalej, ale no to nie jest tak, że nie mogę sobie wyjść. Zresztą ja na co dzień raczej ubieram się dość inaczej niż na scenie czy gdzieś w klipach i tak dalej. Ja chodzę w dresie albo jakiś spodenkach, no totalnie inaczej ubrany, więc też może jakoś tak się nie rzucam.
9: A, czyli jak zobaczycie kogoś w dresie na ulicy, to zwracajcie uwagę, czy to przypadkiem nie jest Oskar Cym. Całą rozmowę znajdziecie na story.sk.pl i na SK-owym kanale na YouTubie. A w Radiu SK możecie regularnie usłyszeć nowy hit Oskara bez końca. Sezon na letnie imprezki jeszcze się nie skończył. Już za tydzień bawimy się razem z wami w Wałbrzychu. Tam zatrzyma się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W piątek zagra m.in. OSTR, w sobotę Lemon i Maryla Rodowicz. A w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Krzysiek Zalewski. Wstęp na koncerty jest darmowy. Zdobywcy bursztynowego słowika w studiu Radia SK. Kuba i Kuba wpadli do nas ostatnio z nowym numerem i przyznali, że jeszcze nie ochłonęli po festiwalu w Sopocie, ale słowika traktują godnie.
11: Kąpaliśmy go w morzu, więc on chyba szczęśliwy jest.
12: Już tak podrósł nawet kilka centymetrów.
11: Tak, jest super. Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości, tego, który jest w Operze Leśnej. Tam
12: tak. Taki wielki. My go sobie wyafirmowaliśmy tak naprawdę. Zawsze przyjeżdżając na Operę Leśną mieliśmy już kilka sytuacji, możliwości. Patrzyliśmy na tego słowika i mówiliśmy tak do siebie, że no stary, fajnie by było kiedyś zdobyć tą nagrodę.
9: No i marzenie się spełniło za hit Stygnie Lato, a teraz panowie mają dla nas nowy numer Chłopaki, który mówi o tym, żeby nie bać się płakać.
12: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza, więc nie bójmy się tego robić.
11: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu, tak, bo ich tak, było jak najmniej.
9: Zagram wam ten numer już w tej godzinie, bo wszystkie hity zaczynają się w SC 3 minuty po godzinie 13. Ja wam się muszę, słuchajcie, jeszcze poskarżyć na Rafała Adamczaka. On mi tak tu klimę w studiu teraz rozkręcił, że ja zaraz kurtkę założę. Lato mamy, tak tylko przypominam, ale powietrze to już takie jesienne. Kto dzisiaj usłyszał to zdanie? Na szczęście jeszcze w Radiu SK letnia playlista. Łukasz Duńczyk, cześć!

I tak się leniwie kołyszemy w niedzielne popołudnie, 18 minut po 13. Ale przy tym numerze samochód tak fajnie sunie po asfalcie. W drodze do teściów na obiad na przykład. Nelly Furtado z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. A ja was serdecznie zapraszam na strefę kibica do Radia SK. Startuje punktualnie o godzinie 15. Wtedy będziemy kibicować polskim siatkarkom, które dzisiaj zagrają o brązowy medal Mistrzostw Europy z Serbkami. Wczoraj niestety w półfinale nie udało się wygrać z Włoszkami. Nasze przegrały 1-3. Ale słuchajcie, to nie jest tak, że nasze słabo grały czy coś. Ja tylko przypomnę, że trener polskich siatkarek Stefano Lavarini jest Włochem. One po prostu nie chciały mu robić przykrości, bo to dobry facet jest.

0: Pamiętacie to? Pamiętacie, jak się przy tym numerze na wakacje jeździło? Zawsze jak ten kawałek leciał w Radiu SK, to ja z fotela pasażera słyszałem: ej, no Łukasz, weź to przycisz trochę, bo za głośno. No nie da się słuchać po cichu. A teraz czas na nowość od wielkich zwycięzców.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: Bo w Radiu SK zawsze najlepsze świeże numery z najwyższej możliwej muzycznej półki. I teraz zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, Kuba i Kuba, ostatnio wpadli do naszego studia i zdradzili, co czuli w momencie ogłoszenia wyników w Operze Leśnej.
2: No to była taka adrenalina nagle, w ogóle euforia, w ogóle skakaliśmy tam z radości. Nie wiedzieliśmy, co się dzieje za bardzo.
0: Z hitem Stygnie Lato zdobyli szczyt, a teraz na antenie Radia SK rozpoczyna się nowy hit Kuby i Kuby. Chłopaki, już teraz. Ten numer jeszcze nie brzmi jak jesień, ale jak taka fajna, ciepła końcówka lata. Test SK to są hity na czasie.

0: się nazywa. Uładowanie baterii przed nowym tygodniem. Florida i Kesha z hitem zawsze na czasie w Radiu SK. Słuchajcie, przed chwilą w telewizji pokazywali chiński sklep, w którym ludzi obsługuje normalnie, słuchajcie, robot. Dobrze, że w Polsce czegoś takiego nie ma. Już mamy wystarczająco dużo problemów z kasami samoobsługowymi, prawda? Wystarczy, że coś raz źle zeskanujemy i trzeba asystenta wzywać i czekać 5 minut, zanim ktoś do nas przyjdzie. Z robotem te same problemy by były. Prawdziwy kasjer może co jakiś czas jest winny grosika, ale przynajmniej dogadać się normalnie można.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zawodowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Ammat, producent z 20-letnim doświadczeniem, oferuje materace lateksowe, termoelastyczne, kieszeniowe, bonelowe, przekładki i stelaże pod materace, grabówka modrzewiowa 54, www.ammat.pl. Ammat. Wygodnych snów.
4: Nowoczesne, wyjątkowe, ponadczasowe. W studiu meblowym Olta Concept Store przyszedł czas na zmiany. Trwa wyprzedaż kolekcji włoskich mebli z ekspozycji. Komody, stoły, krzesła i meble wypoczynkowe Olta w wyjątkowej promocji. Śpiesz się. Oferta mebli w promocji jest ograniczona. Olta Concept Store w Białymstoku. Odwiedź nasze studio. Apartamenty przy Operze. Ulica Kijowska 7, lokal 7. Więcej na www.oltaconceptstore.eu.
5: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
6: W Policjalnej Szkole Zawodowej Meritum zawsze skupiamy się na meritum. Dlatego kształcenie u nas trafia w punkt na drodze twojej kariery. Chcesz uczyć się z nami? Świetnie! Wystarczy wybrać jeden z wyjątkowo atrakcyjnych kierunków. Coś nowego jak terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, technik masażysta czy technik sterylizacji medycznej. Lub coś znanego i popularnego. Kosmetyka, fryzjerstwo, podologia, a może technik BHP. Twój wybór. Nasze meritum. Więcej na meritum.bialystok.pl. Poleska 52. Zapraszamy!
7: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
8: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 4 do 6 września na placu Piłsudskiego w Białymstoku. Zapraszamy. Nordauto Białystok.
11: I po reklamie. SK.

Wszystkie hity zaczynają się w SC, to MJ Deli, zapamiętajcie tego pana, bo on jeszcze namiesza, on jeszcze narobi szumu na polskim rynku muzycznym, a my takie hity dla was odkrywamy w Radiu SK. A teraz mam coś dla fanów rapu, ale takiego starszego rapu, oldschoolowego, rapu sprzed lat. Już w najbliższą sobotę, 12 września, na lotnisku Bemowo w Warszawie zagrają legendy BDOS, PZ, Łona, Soku, OSR, Paktofonika i wielu innych. I to wszystko w towarzystwie orkiestry Jimka. Przed nami historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. Jeżeli chcecie być na tym wydarzeniu, no to odezwijcie się do Radia SK, bo ja mam dla was podwójne zaproszenie i po godzinie 14 wręczę komuś z was. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, albo mogą być też SMS-y 664-402-302. Dawajcie znać, z kim i dlaczego chcecie się wybrać na to wydarzenie.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym

0: dziś o 19.45 w TVN.
1: I po reklamie. SK Białystok. Na czasie.
2: Weekend powoli się kończy, ale raptem za 5 dni będzie kolejny i na pewno chcecie go spędzić z naszą wakacyjną ekipą. Okazja będzie podczas pożegnania lata w Zabłudowie. Gwiazdą wieczoru będzie Zenek. Zagra też Miły Pan, a do tego niepowtarzalne smaki Błudowskiej Puszczy. No i eskowe gadżety i konkursy. Park Dworski w Zabłudowie. Piątek, start o 17. A jak chcecie zmienić swój stan świadomości, to wpadajcie do Choroszczy. Tam w szpitalu psychiatrycznym Salon Ambientu. To już dziś. Wydarzenie potrwa do 21.
3: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych prowadzi czynności sprawdzające na Podlasiu, a chodzi o naruszenie przestrzeni powietrznej Polski przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. W ten rejon skierowany został wojskowy śmigłowiec. Wysłannicy Donalda Trumpa już w Kijowie, a przywitał ich Wołodymyr Zełański. Steve Witkow i Jared Kushner przyjechali pociągiem z Rzeszowa do ukraińskiej stolicy na rozmowy pokojowe. Wczoraj byli w Moskwie, gdzie spotkali się z Władimirem Putinem. To wydarzenie łączy dobre jedzenie, aktywność fizyczną i świetną zabawę dla całych rodzin. Trwa kolejny weekend z Power Food Festival. Na miejscu jest Kinga Baryga.
4: Power Food Festival w Płocku trwa w najlepsze. Co prawda raz świeci słońce, raz pada deszcz, ale nam to absolutnie nie przeszkadza. My pokazujemy, że można zdrowo i można smacznie. Ja właśnie podchodzę do naszego szefa kuchni, Mariusza Jeznacha. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam.
4: Co ty tutaj robisz?
5: Aktualnie jest tutaj na grillu kotlet, taki hamburger zagrodowy z kurczaka i mamy z drugiej strony hamburger z łososia.
4: Przybywajcie, bo jest tutaj bardzo pysznie. Do zobaczenia.
3: Patronem jest Radio SK, a wydarzenie jest bezpłatne.
6: Legendy polskiego rapu w towarzystwie orkiestry Dżimka. To już w najbliższą sobotę w Warszawie. Jeśli chcecie tam być, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Przekonujcie mnie, z kim i dlaczego. I będę miał też coś dla tych, którzy są teraz w trasie. Beat, dobry pas, autostrada, lewy pas. Gipsy i Opał na pewno w tej godzinie zagrają. Opał jutro wpadnie do Radia SK na rap 20 po 23. Łukasz Zdończyk, witajcie.

0: Armin van Buuren w Radiu SK to są właśnie hity na czasie, a razem ze mną teraz nasz słuchacz Krzysiek, który niczego się nie spodziewa. Wyrwałem go właśnie z rodzinnej imprezy. Cześć Krzysiu.
1: Witam.
0: Słuchaj, bo wiem, że teraz jesteś na imprezie, ale mam nadzieję, że szybko sprawę załatwimy, bo twoja żona mi w zaufaniu powiedziała, że ty lubisz rap. Czy to się zgadza wszystko?
1: Oczywiście.
0: Agnieszka jest razem z nami. Hej Agnieszka.
2: Hej, hej.
0: Krzysiu, powiem ci, że masz naprawdę dobrą żonę. Naprawdę, słuchaj, bo ona w tajemnicy z tej imprezy uciekła na inne piętro, żebyś ty niczego nie widział. Odezwała się do Radia SK i powiedziała, że lubicie rap, że od zawsze słuchacie. A byliście ostatnio razem na jakiejś imprezce?
1: Oj, zdarza się.
0: Zdarza.
1: Oczywiście.
0: Ale słyszałem też, że będziecie mieli wolną chatę. Że dziecko wyjeżdża na jakiś wyjazd.
1: Zgadza się, wszystko się zgadza. Jesteście dobrze poinformowani.
0: SK zawsze dobrze poinformowana. Aż się prosi, żeby coś z tym wolnym czasem zrobić, prawda Agnieszka?
2: Dokładnie tak.
0: No i dlatego Agnieszka odezwała się do Radia SK, bo wie, że tutaj się zaczynają najlepsze imprezki. Słuchajcie, będziecie mogli usłyszeć legendy polskiego rapu na żywo w towarzystwie orkiestry Jimka. Tam będzie PZ, Łona, Sokół, Paktofonika i wielu innych, bo teraz zgarniacie podwójne zaproszenie na historię polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. To już w sobotę w Warszawie.
1: O kurczę, dziękuję bardzo. Dzięki.
0: To już wracajcie do stołu, bo rodzina będzie dziwnie patrzeć. Dobrej zabawy wam życzę.
2: Dzięki bardzo.
3: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel marki Mlekowita. Spółdzielnia mleczarska Mlekowita. Producent wysokobiałkowych skyrów. Gdy otwórz...

0: wdech, wydech. I tak sobie odpoczywamy, odstresowujemy się przed dniem na P, który jest bardzo daleko. Tak brzmi niedzielne popołudnie z hitami na czasie w Radiu SK. To była Lana Del Rey. Zanim zrobimy jakikolwiek remont, słuchajcie, musimy się 3 razy zastanowić, bo pewna para z Warzymic w województwie zachodniopomorskim zrobiła remont i straciła oszczędności życia. Nie dlatego, że materiały budowlane były drogie. Słuchajcie, para wyrzucała stare meble i zapomniała opróżnić pewną starą komodę, w której były oszczędności życia. Wystawili na śmietnik starą komodę, a w środku było kilkaset tysięcy złotych. Kiedy się zorientowali, komoda już pojechała prawdopodobnie na wysypisko i teraz policja prowadzi dochodzenie, nawet ta para wynajęła prywatnego detektywa, żeby tę komodę znalazł, na razie śladu po niej zaginął, słuchajcie. Ja myślę, że ci państwo czują coś podobnego co my, gdy zapomnimy wyciągnąć kasy z kieszeni i wyrzucimy spodnie do prania. Tylko że tak kilkaset tysięcy razy bardziej.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Mlekowita. Spółdzielnia mleczarska Mlekowita. Producent wysokobiałkowych skyrów. Autopromocja.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, nosem, co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Postaw na Grot Materiały Ogrodzeniowe. Producenta ogrodzeń na wymiar. Bramy, furtki, panele i kompletne systemy. Wszystko w jednym miejscu. Trwałość, cynkowanie i malowanie proszkowe. Odporność na każdą pogodę. Grot. Synonim jakości na Podlasiu. Zapraszamy. Zaścianki, szosa Baranowicka 25.
6: Wpadnij do Ciało Amore i trenuj w kobiecym towarzystwie. Pilates, fitness, aerial szarfy, zajęcia dla kobiet 55+, kobiet w ciąży i wiele więcej. Karnety Open już od 299 zł. Elewatorska 29, Białystok. Sprawdź ciałoamore.pl.
7: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
8: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
9: Nowa marka samochodowa już jest w Białymstoku. Jetour zaprasza do pierwszego showroomu na Podlasiu. Poznaj gamę SUV-ów, zobacz wszystkie modele i wybierz się na bezpłatną jazdę próbną. 5 lub 7 miejsc, napęd 4x4 od 174 900 zł oraz możliwość instalacji LPG. Czeka profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze finansowania. Jetour Białystok, czekamy na Ciebie. W Galerii Handlowej Biała, Miłosza 2. Obserwuj nas na Facebooku.
10: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 4 do 6 września na placu Piłsudskiego w Białymstoku. Zapraszamy. Nordauto Białystok.
1: To będzie ostatnia reklama.
11: Nowoczesne, wyjątkowe, ponadczasowe. W studiu meblowym Olta Concept Store przyszedł czas na zmiany. Trwa wyprzedaż kolekcji włoskich mebli z ekspozycji. Komody, stoły, krzesła i meble wypoczynkowe Olta w wyjątkowej promocji. Śpiesz się. Oferta mebli w promocji jest ograniczona. Olta Concept Store w Białymstoku. Odwiedź nasze studio. Apartamenty przy Operze. Ulica Kijowska 7, lokal 7. Więcej na www.oltaconceptstore.eu.
12: I po reklamie.

U nas ciągle jest wakacyjnie. Bracia Fastboy na antenie Radia SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie. Za 6 minut będzie godzina 15, a polskie siatkarki właśnie teraz wybiegają na boisko w Stambule i już za kilka minut zaczną walkę o brązowy medal Mistrzostw Europy. Zmierzą się z Serbią. Za chwilę będziemy kibicować. Zapraszam Was serdecznie do strefy kibica Radia SK. Będę ten wynik dla Was śledził. Jak tylko coś się fajnego wydarzy, od razu Wam o tym opowiem. Ale Wy też opowiedzcie, właśnie tak w sprawie medalu, w jakiej sprawie zasługujecie dzisiaj na medal, albo ktoś inny Waszym zdaniem zasługuje. Może taki schaboszczak na obiad Wam wyszedł, że miodzio po prostu. Pochwalcie się tym. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. W jakiej sprawie zasługujecie na medal? SK jest najlepsza w graniu hitów na czasie. No i po godzinie 15 na pewno Temper City się pojawi.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wygenerowano z AI.

0: Start i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo mediaexpert, taniej masz.
2: Czołem biegacze, wszyscy gotowi, już rozbiegani? Można zaczynać? Macie jeszcze chwilę. Białystok biega z dziećmi 12 września w Białymstoku. Póki co wybierajcie dystans i biegajcie na listy startowe. Pamiętaj, ty też możesz zostać superbiegaczem. Zapisy na www.superbiegacz.pl.
3: Biegaczom kibicują sponsorzy: Miasto Białystok, Centrum Handlowe Biała i organizator Fundacja Białystok Biega.
4: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Nowa marka samochodowa już jest w Białymstoku. Jetour zaprasza do pierwszego showroomu na Podlasiu. Poznaj gamę SUV-ów, zobacz wszystkie modele i wybierz się na bezpłatną jazdę próbną. 5 lub 7 miejsc, napęd 4x4 od 174 900 zł oraz możliwość instalacji LPG. Czeka profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze finansowania. Jetour Białystok, czekamy na Ciebie. W Galerii Handlowej Biała, Miłosza 2. Obserwuj nas na Facebooku.
7: I po reklamie.
8: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Złota nie będzie, ale o brąz też warto powalczyć. Za chwilę początek meczu Polska-Serbia podczas siatkarskich Mistrzostw Europy Kobiet. Polki wczoraj w półfinale uległy Włoszkom 1-3. Dziś szansa na pozytywne zakończenie mistrzostw.
9: Też nie będzie to łatwy mecz, ale głowa do góry. Idziemy zmotywowane i przygotowane dobrze do tego spotkania, bo jest jeszcze o co walczyć.
8: Mówi kapitan naszej kadry Magdalena Stysiak. Z naszymi siatkarkami Serbki w tym roku grały dwukrotnie i to Polki były dwukrotnie lepsze. Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona, to potwierdza dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Okazało się, że w systemy obserwacji wleciało duże stado ptaków. Zablokowana krajowa 15 w Dylewie w Kujawsko-Pomorskiem, to między Toruniem i Brodnicą. Zderzyły się tam dwa auta, 3 osoby są ranne, a utrudnienia mogą potrwać nawet 2 godziny.
10: A na zegarach ściennych właśnie kąt prosty 90 stopni. Taka matematyka. Punktualnie godzina 15. Nasze siatkarki już ustawione, już gotowe do gry. Za chwilę piłka pójdzie w ruch, a my w Radiu SK będziemy śledzić dla Was ten mecz. Łukasz Zduńczyk, witajcie. A no i przede wszystkim będę dobrze grał. Keanu Silva już teraz.

0: Ten pan dzisiaj jest w Polsce. Wstawił zdjęcie chyba z jakiegoś hotelu z podpisem Warsaw Poland. Age w Radio SK, gramy hity na czasie. Polskie siatkarki walczą o brązowy medal Mistrzostw Europy. Bardzo wyrównany początek pierwszego seta, ale no z tego co widzę, to teraz Serbki wychodzą na prowadzenie. Jest 16 do 13, ale spokojnie, jeszcze wszystko wróci do normy. A wy wręczacie sobie medale. Za co? No, teraz medal biegnie do Marzeny, która spowodowała wielki bałagan w domu w słusznym celu.
1: Cześć Eska. Ja dzisiaj postanowiłam zrobić jesienne porządki mojej szafy. Nie było litości. Większość rzeczy wylądowała w kontenerkach. Łącznie 6 worków na śmieci. Pozdrawiam.
0: To jest jeden z niewielu momentów w życiu, kiedy da się odnaleźć w damskiej szafie, kiedy jest wszystko poukładane i tak będzie, myślę, że przez tydzień, dopóki się znowu bałagan nie zrobi. Ale zaraz... Skoro się pojawiło dodatkowe miejsce w szafie, to twój facet już się może szykować na zakupy, bo te braki trzeba uzupełnić. Radio SK. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: Jajajaj, to jest cały czas dobre. Hit zawsze na czasie. Black Eyed Peas w Radiu SK. Polskie siatkarki niestety przegrały pierwszego seta z Serbią w meczu o brąz Mistrzostw Europy, ale spokojnie, nadrobimy zaległości. Wystartowała druga partia, teraz aktualnie 2-1 dla reprezentacji Serbii. A wy przyznajecie sobie medale, sobie albo komuś innemu? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, tak jak to zrobiła Michalina.
1: Hej SK, ja dzisiaj byłam w lesie. Chodziłam 3 godziny i znalazłam jednego rubaczywego prawdziwka. Także myślę, że ten medal jest dla mnie. Za cierpliwość.
0: Nie, to nie jest medal za cierpliwość, to jest medal w eliminowaniu przeciwników. Michalina po prostu teraz wysłała wiadomość do wszystkich grzybiarzy w jej okolicy, że nie, słuchajcie, tam nie ma żadnych grzybów, absolutnie. W ogóle nawet nie idźcie do tego lasu, bo tam nic ciekawego nie znajdziecie. Radio
2: SK. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl. Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
4: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
6: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
7: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
8: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
14: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
15: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.

U nas cisza i spokój, a na boisku wielkie emocje. Sienna Spyro w Radiu SK. Polskie siatkarki walczą o brązowy medal Mistrzostw Europy. No i niestety nie jest dobrze. Pierwszego seta wygrały Serbki, a w drugim prowadzą 21-17. No właśnie, a może chcielibyście kiedyś w przyszłości po raz pierwszy obejrzeć na żywo na stadionie mecz polskich siatkarzy? Dajcie nam znać, jaki pierwszy raz chcielibyście przeżyć. Nasz nowy popołudniowy duet Sońta i Korościel rozdają codziennie kasę na wasze pierwsze razy. Wpadajcie na SK i nas przekonujcie, jaki pierwszy raz macie w głowie, tylko proszę nie mówcie, że na przykład wyprawa na Mount Everest, bo to potrafi kosztować kilkaset tysięcy złotych, żeby nas prezes nie zbankrutował. Ale może chcielibyście po raz pierwszy nauczyć się jeździć na rolkach, ale brakuje wam sprzętu? Sońta i Korościel codziennie po południu wam to załatwiają. Zgłaszajcie się na sk.pl.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zawodowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
8: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Postaw na Grot Materiały Ogrodzeniowe. Producenta ogrodzeń na wymiar. Bramy, furtki, panele i kompletne systemy. Wszystko w jednym miejscu. Trwałość, cynkowanie i malowanie proszkowe. Odporność na każdą pogodę. Grot. Synonim jakości na Podlasiu. Zapraszamy. Zaścianki. Szosa Baranowicka 25.
9: W Policjalnej Szkole Zawodowej Meritum zawsze skupiamy się na meritum. Dlatego kształcenie u nas trafia w punkt na drodze twojej kariery. Chcesz uczyć się z nami? Świetnie! Wystarczy wybrać jeden z wyjątkowo atrakcyjnych kierunków. Coś nowego jak terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, technik masażysta czy technik sterylizacji medycznej. Lub coś znanego i popularnego. Kosmetyka, fryzjerstwo, podologia, a może technik BHP. Twój wybór, nasze meritum. Więcej na meritum.bialystok.pl. Poleska 52. Zapraszamy!
10: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 4 do 6 września na placu Piłsudskiego w Białymstoku. Zapraszamy! Nordauto Białystok.
11: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
12: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
14: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
15: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
14: Polecam Michel Moron.
15: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
16: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
19: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
18: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
20: I po reklamie. SK Białystok. Na czasie.
21: Piękna wrześniowa niedziela w Białymstoku. Zastanawiacie się, co robić? Już Wam mówię. Na początek wpadajcie na Volvo for Safety. To interaktywne miasteczko bezpieczeństwa ruchu drogowego. Będą symulatory wypadków, warsztaty udzielania pierwszej pomocy, atrakcje dla dzieci i różne fajne rzeczy. To na placu przed Teatrem Dramatycznym od 11 do 18, a nasza eskowa ekipa będzie tam od 12 z gadżetami dla Was. A potem zajrzyjcie na bulwary przy Włókienniczej, bo tam festyn rodzinno-sportowy. To od 12 do 16.
22: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Trudny początek meczu o brązowy medal dla polskich siatkarek. Nasze zawodniczki przegrały pierwszego seta z Serbkami 21 do 25. Trwa drugi set, a spotkanie śledzi Michał Rawa.
23: Obserwowaliśmy wyrównany początek meczu o trzecie miejsce, ale tylko do wyniku 7 do 7. Potem Serbki odskoczyły, grały dobrze po

0: stronie już w przyszły weekend, a szczegóły na małopolska.tur.pl.
1: No i niestety na tablicy wyników już 0-2. Polki na razie przegrywają w meczu o brąz Mistrzostw Europy. No tak to jest, słuchajcie, jak się wychodzi z domu bez obiadu. Spokojnie, słuchajcie, jest niedziela dzisiaj, wszyscy są tacy wyluzowani, nic się nie chce. Jeszcze się dziewczyny rozbudzą, będziemy kibicować. Łukasz Zdończyk, witajcie. Nie jest wszystko stracone.

hit zawsze na czasie. To Madonna w Radiu SK. Ja wam teraz polecam zajrzeć na eskowego Instagrama, bo tam się dzieją rzeczy niesamowite. Jesteśmy razem z wami w Krakowie, gdzie, uwaga, odbywają się pierwsze w Polsce zawody biegowe dla robotów. Tam nawet startuje, słuchajcie, nasz zawodnik. SK ma swojego robota humanoidalnego, nazywa się Axel. Jak mu poszło, to możecie zobaczyć na relacjach na SK-owym Instagramie. A jak skończył bieg, to nawet zatańczył taki fajny taniec radości. I super mu to wyszło. Także gratulujemy naszemu robotowi. Ja mam tylko nadzieję, słuchajcie, że ten robot nie będzie miał ambicji, żeby zostać prezenterem radiowym.

wielkim sercem. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

0: Jak odpoczywać w niedzielne popołudnie? To z takimi numerami. U nas słowo poniedziałek nie istnieje. Robin Schulz i Watermat to nowość. Wszystkie hity zaczynają się w SC, a polskie siatkarki aktualnie zaczynają odrabiać straty. Słuchajcie, jest dobrze. Ja nie wiem, co tam się wydarzyło. Pierwsze dwa sety przecież przegraliśmy, ale w tym trzecim nagle nasze dziewczyny sobie przypomniały, jak się odbija piłkę. Ja nie wiem, czy one w przerwie jakąś kawkę wypiły, obiad zjadły, a może reprymendę od szefa dostały, ale aktualnie, słuchajcie, to jest pogrom. O, właśnie wygrały. I słuchajcie, odrabiamy zaległości. Jest 2-1 dla Serbii, a tego trzeciego seta wygraliśmy 25-15. A my w Radiu SK za chwilę gramy dalej po krótkiej przerwie. Jason Derulo.
1: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Poznajcie Hanie, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce. Już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
10: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
14: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
13: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda.
16: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
17: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
18: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama.
19: W waszym domu widać kobiecą rękę?
20: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
21: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie.

0: bez przerwy.
1: Bez przerwy są hity na czasie na antenie Radio SK. White 2-1-1-5, Palar i Vivi Simon. Wielkie emocje w meczu polskich siatkarek. Słuchajcie, to jest decydujący moment tego meczu. Biało-czerwone walczą o brązowy medal Mistrzostw Europy. Serbia prowadzi 2-1 w setach i w tym czwartym przegrać już nie możemy. Niestety teraz Serbki wychodzą na prowadzenie i prowadzą 19-15. Ale słuchajcie, piłka jest jeszcze w grze. Zaraz wam powiem, jak to się zakończy. Za chwilę też najnowsze newsy Radio SK.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda. Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
10: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
11: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
12: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
14: Pan Rębiszewski?
13: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
17: Wyjazd na maksa.
16: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22:00 w TTV.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
20: O Boże, co wyście tu zrobili?
21: Czy możemy zwolnić go?
22: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
21: Michel, ty jesteś już mój asystent.
19: Masterchef. Już dziś o 19:45 w TVN.
23: I po reklamie.
24: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Zakończyła się pierwsza runda rozmów między delegacją ukraińską pod przewodnictwem Wołodymyra Zełenskiego a wysłannikami Donalda Trumpa w Kijowie. Przed nami druga, rozszerzona, z udziałem doradców do spraw bezpieczeństwa narodowego z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Rozmowy dotyczą zakończenia wojny. Jutro znów zobaczymy ją na korcie. Iga Świątek zmierzy się z mistrzynią olimpijską sprzed 2 lat, Chinką Qin Wenzhen. Nasza tenisistka awansowała do 1/8 finału wielkoszlamowego US Open.
25: This is the most positive part of the year for me.
24: To najbardziej pozytywny moment roku dla mnie. Cieszę się, że miałam więcej czasu na pracę z trenerem, ponieważ to mi dużo dało, zarówno pod względem tenisowym, jak i pewność siebie. A przypomnijmy, spotkanie z Czeszką Marię Buskową-Polka wygrała.

0: Tran wzięło udział 17 tysięcy osób, w wydarzeniu patronowało Radio SK.
1: I jeszcze informacja z ostatniej chwili. Niestety polskie siatkarki właśnie przegrały mecz o trzecie miejsce na Mistrzostwach Europy. Serbia wygrywa 3-1. Ale słuchajcie, nie ma tego złego. Dzięki temu, że przegrały, to mogą teraz od razu jechać do hotelu i nie muszą czekać na tę nudną ceremonię medalową. Są plusy tej historii. Poprawmy sobie jakoś humor. Ja obiecuję, że załatwiam hity na czasie, a wy nagrajcie głosówkę na Messengera Radia SK. Co u was dobrego się dzisiaj wydarzyło? Łukasz Zduńczyk, cześć!

0: Andrea Bocelli i David Guetta w Radiu SK. Polskie siatkarki, przypomnę, przegrały mecz o trzecie miejsce na Mistrzostwach Europy, ale się nie smucimy. Wy udowadniacie, że humory wam dopisują, dajecie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, co dobrego u was się dzisiaj wydarzyło. I teraz uwaga, wielkie gratulacje dla naszego słuchacza Konrada.
1: Cześć SK, to co się u mnie dzisiaj wydarzyło dobrego, to się okazuje, że się zmieścimy w spodni od garnitury.
0: Brawo.
1: Gdzie żona obstawiała, że się nie uda.
0: No brawo Konrad, wielkie gratulacje, bo żona w ciebie nie wierzyła, ale ty jej udowodniłeś. Udowodniłeś, że jednak miałeś rację, że w dobrej temperaturze uprałeś te spodnie. W nagrodę leci do ciebie eskowa koszulka z napisem cześć i magazyn Radia SK, SK Story z Oskarem Cymsem, a dla żony z dedykacją romantyczna Zalia.

0: Ed Sheeran w Radiu SK, a teraz czas na nowość od polskiej artystki, która ma z Edem Sheeranem sporo wspólnego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo i on, i ona grali na Stadionie Narodowym. Mam dla was świeży numer Sanach, która w piątek zakończyła swoją stadionową trasę koncertową wielkim występem na PGE Narodowym w Warszawie. Była masa gości, wielu znanych artystów. Nawet Maciek Musiał się pojawił, znany aktor, który w czasie jej występu zamiatał scenę. Sanach z okazji zakończenia trasy koncertowej wypuściła nowy numer. Teraz pewnie odpoczywa po tym wielkim wysiłku, a my odpocznijmy razem z nią. Sanach i Cichosza już teraz w Radiu SK.

0: Beyoncé i Jay-Z w Radiu SK z hitem Zawsze na czasie. Spokojnie, to był tylko fałszywy alarm. Dzisiaj rano polskie wojsko poderwało śmigłowiec. To po tym, jak się pojawiły informacje, że znad Białorusi do Polski miał wlecieć niezidentyfikowany obiekt latający. Jednak słuchajcie, jak się później okazało, po weryfikacji, polskie systemy radiolokacyjne zauważyły przelot dużego stada ptaków. Słuchajcie, jakby nie patrzeć, to też jest pewnego rodzaju zagrożenie, prawda? Zwłaszcza jak człowiek dopiero co samochód umył. Radio
1: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
13: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
14: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen.
16: Tomek!
15: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
17: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
15: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
17: W końcu będę miał kieszonkowe.
15: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
18: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Marian, jaki laptop jest top?
22: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
23: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
24: I po reklamie.

SK-owej playliście. Cały czas jest piękne, upalne lato. Sylwia Grzeszczak w Radiu SK. Za chwilę najnowsze newsy, w których powiemy o meczu polskich siatkarek, które niestety przegrały walkę o brąz na Mistrzostwach Europy. No ale słuchajcie, są też dobre sportowe informacje. Robert Lewandowski strzela jak szalony. W nocy strzelił 5. gola w tym ligowym sezonie w barwach Chicago Fire. Słyszeliście to ten odgłos podziwu? Chyba nasz Lewandowski Amerykanom się podoba. Jedno jest pewne, słuchajcie, Robert Lewandowski porobi Polakom za oceanem bardzo dobrą reklamę.

0: to promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosel, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moron.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: Tutaj! Mamy go!
8: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
9: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
12: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
14: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
19: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
18: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
20: Skoda.
21: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
24: Wyjazd na maksa.
23: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22:00 w TTV.
25: I po reklamie.
26: SK Białystok. Na czasie.
27: Co fajnego w Białymstoku? Na przykład targi minerałów i biżuterii. Oprócz skał i błyskotek będą też warsztaty geologiczne. Nauczycie się, jak robić ozdoby i będzie coś kreatywnego dla dzieci. To w hali Przyświerkowej w sobotę i niedzielę 19 i 20 września. Piszcie po bilety na białystok@sk.pl. Co jeszcze? Adam Sobaniec w programie 10 pytań. Jego gościem będzie Mieszko Minkiewicz. Kupa śmiechu, ale pamiętajcie, że ten format zakłada kontakt z publicznością. To w Zmianie Klimatu w czwartek o 19.
28: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Polki poza podium. Nasze siatkarki przegrały mecz o trzecie miejsce Mistrzostw Europy. Brązowy medal zdobyły Serbki, które wygrały to spotkanie 3-1. O szczegółach Michał Rawa.
0: Serbki zdecydowanie wygrały dwa pierwsze sety tego pojedynku. Przełamanie dla Polek przyszło w trzecim secie, w którym wygrały 25-15. Niestety w czwartym secie Serbki pokazały klasę i wygrały do 18. Nasze zawodniczki kończą turniej na czwartym miejscu. Na medal mistrzowskiej imprezy poczekamy jeszcze co najmniej rok. Ostatni nasze siatkarki zdobyły 17 lat temu.
28: A właśnie teraz rozpoczyna się finał Mistrzostw Europy. Włoszki o złoto zagrają z Turczynkami. Roman Rzet w prokuraturze krajowej w Katowicach. Trwa jego przesłuchanie, które jak podaje TVP Info prawdopodobnie będzie kontynuowane jutro. To w związku ze śledztwem Zonta Krypto. Przed nami biało-czerwony wieczór. Szymon Marciniak poprowadzi wtorkowy mecz FC Porto Manchester City. To będzie inauguracyjna kolejka fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Jednym z sędziów liniowych będzie Tomasz Listkiewicz, a w drużynie FC Porto również Polacy Jan Bednarek, Jakub Kiwior oraz Oskar Pietuszewski.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm. Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
0: I po reklamie.

0: Polska. Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład. Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
1: Nowa marka samochodowa już jest w Białymstoku. Jetour zaprasza do pierwszego showroomu na Podlasiu. Poznaj gamę SUV-ów, zobacz wszystkie modele i wybierz się na bezpłatną jazdę próbną. 5 lub 7 miejsc, napęd 4x4 od 174 900 zł oraz możliwość instalacji LPG. Czeka profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze finansowania. Jetour Białystok, czekamy na Ciebie. W galerii handlowej Biała Miłosza 2. Obserwuj nas na Facebooku.
2: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
3: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
5: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: O nie! Gdzie moja kasa?
8: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na Twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do Twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
15: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
6: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 4 do 6 września na placu Piłsudskiego w Białymstoku. Zapraszamy! Nordauto Białystok. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: Nowoczesne, wyjątkowe, ponadczasowe. W studiu meblowym Olta Concept Store przyszedł czas na zmiany. Trwa wyprzedaż kolekcji włoskich mebli z ekspozycji. Komody, stoły, krzesła i meble wypoczynkowe Olta w wyjątkowej promocji. Śpiesz się. Oferta mebli w promocji jest ograniczona. Olta Concept Store w Białymstoku. Odwiedź nasze studio. Apartamenty przy Operze. Ulica Kijowska 7, lokal 7. Więcej na www.oltaconceptstore.eu.
8: I po reklamie.

0: Szybka Białystok. Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
6: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
7: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
10: I po reklamie.
0: SK Białystok. Na czasie.
11: Weekend powoli się kończy, ale raptem za 5 dni będzie kolejny i na pewno chcecie go spędzić z naszą wakacyjną ekipą. Okazja będzie podczas pożegnania lata w Zabłudowie. Gwiazdą wieczoru będzie Zenek. Zagra też Miły Pan, a do tego niepowtarzalne smaki Błudowskiej Puszczy. No i eskowe gadżety i konkursy. Park Dworski w Zabłudowie. Piątek, start o 17:00. A jak chcecie zmienić swój stan świadomości, to wpadajcie do Choroszczy. Tam w szpitalu psychiatrycznym Salon Ambientu. To już dziś. Wydarzenie potrwa do 21:00.

0: Music News.
1: Tutaj Hanczak i zapowiedź finału muzyczno-koncertowej trylogii. 12 września na warszawskim lotnisku Bemowo usłyszymy trzeci i ostatni rozdział historii polskiego hip-hopu. To projekt, za którym stoi Dżimek i to właśnie z nim o tym koncercie i nie tylko rozmawiała Agata Chruściak.
2: Już 12 września wielki dzień, bo wtedy wrócisz na lotnisko Bemowo z niezwykłym koncertem. To będzie finał projektu Historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. Powiedz, dlaczego zależało ci na tym, żeby domknąć projekt zapoczątkowany już 4 lata temu.
3: To jest trochę właśnie zapetytem, że on rośnie, natomiast również pojawiają się nowe pomysły i chyba całe to wydarzenie jest o tym, o niezałatwionych sprawach, czyli zagraliśmy to Bemowo pierwszy raz, to była niesamowita impreza i miała taki partyzancki charakter. Nie wiadomo było, czy to się uda tak tylu raperów zebrać w jednym miejscu. Na pewno w tamtych czasach to było dość szalone. Później zagraliśmy stadion, który rozwinęliśmy też bardzo wizualnie i był dużo takim pieczowicie przygotowanym wielkim wydarzeniem. A teraz wracamy zrobić coś pomiędzy. De facto spotkaliśmy się z tyloma raperami, mieliśmy tych interakcji parę i zawsze żałowałem, że nie nagraliśmy nowych kawałków, że nie napisaliśmy nowych rzeczy. I ten trzeci koncert jest również o tym, żeby zrobić coś nowego i tą historię jednocześnie spuentować jakąś przyszłością.
2: Pokazałeś, że rap i muzyka symfoniczna mogą ze sobą świetnie współistnieć. Tak było, kiedy projekt ruszał, no i tak jest teraz, ale powiedz, jak się pracowało w 2022, a jak teraz, co się zmieniło?
3: No, dla mnie ten rapowy, symfoniczny mariaż już trwa od przynajmniej jakiegoś 2015 w sumie i rzeczywiście ten świat trochę był inny wtedy, że trzeba było ludziom to jakoś tłumaczyć. Teraz dla mnie to jest chleb powszedni, jakaś bardzo naturalne połączenie, a jednocześnie wtedy no właśnie to jest trochę takie ogranie się z czymś, w co się wchodzi nowe i to tempo pozrasta, ilość rzeczy, które możemy sobie przyjąć, też rośnie, więc tutaj to było o tym, żeby się spotkać i robić muzykę też razem. Trochę za dużo dzisiaj się robi osobno i na komputerach i ten pomysł trochę się zrodził z czegoś bardzo skromnego. To nie jest fortepian, tylko to jest pianino. I na tym pianinie napisałem parę motywów, do których właśnie legendy polskiego hip-hopu napisało parę rzeczy bardzo często na miejscu i tak powstała w sumie płyta cała. Nazywa się Etiudy na pianino właśnie. Sampler, orkiestrę i kolegów. Ten ostatni element, taki trochę uliczny, niebezpieczny, mieć kolegów. I to też jest jakieś kolejne z takich marzeń z młodości, niezałatwionych.
2: No właśnie, bo zgromadziłeś wielu czołowych artystów, Abradab, Łona, OSTR, Molesta, Evenement, PZ. Między innymi tych artystów usłyszymy podczas koncertu i na twojej płycie. Powiedz, co zdecydowało o wyborze tego składu? To właśnie te młodzieńcze wspomnienia jeszcze o tych wielkich?
3: To był klucz oczywiście do zapraszania ich na koncert, żeby grać starsze rzeczy, ale też przy tych koncertach poznaliśmy się też lepiej, więc byłem też ich ciekaw. Poznałem ich na scenie, traktuję ich jak muzyków, czyli poznając się na scenie też się ocenia, co sprawia trudność, co jest łatwość, co jest ciekawe. Jednocześnie jestem ich fanem, więc też byłem ciekaw, co by powiedzieli w takim klimacie, na takiej przestrzeni, jakby się odnaleźli.
2: Trochę ich sprawdzałeś.
3: Tak, i jednocześnie ciągle jest to zawsze moje zadanie, jakoś sobie ktoś to kiedyś dzisiaj chyba, to tak ktoś do mnie ładnie powiedział, przestawiać stół, żeby robić rzeczy tak w życiu, żeby przestawiać stół.
2: Czyli żeby nie wszystko...
3: Żeby go obracać, ciągle,
2: próbować różnych rzeczy.
3: Żeby dekonstruować coś, zaczynać od nowa i trochę ten status quo rozmontowywać, ale oczywiście, że to się trudno robi, bo trzeba też fajnie pamiętać też o tym, co było dobre, co jest w tradycji piękne, co chcemy zachować, czego nie chcemy zgubić po drodze i wziąć ze sobą. Więc to jest taka nostalgiczna rzecz pod wieloma względami. Stąd też te etiudy, bo etiudy też są warsztatem, de facto takim treningiem. Dzięki temu ten proces też jest otwarty, a te kawałki też czasami też brzmią jak coś, co się właśnie dzieje przed nami, rodzi się na naszych oczach. Wyszedł właśnie singiel z PZ-em. Zrobiliśmy kiedyś taki kawałek Nie muszę wracać w 2015 jakimś czy 12. I to był kawałek, w którym nagrałem zespół, który potem pociąłem i go samplowałem. Czyli to też jest ta budowa i ta rozbiórka. Być może cała ta płyta właśnie by się nie pojawiła, gdyby nie tamten pomysł i taka potrzeba trochę załatwienia tej sprawy jeszcze do końca i domknięcia tego. Tą nową etiudę z PZ-em.
2: Nowy kawałek jaki jest?
3: Jest jeszcze dziwniejsza sytuacja, bo akurat to było na wyjeździe, miałem jakieś mieszkanie wynajęte w jakimś tam serwisie internetowym, nie wiedziałem nawet jakie. I nagle patrzę, jest pianino w tym mieszkanku czy tam pokoiku. I nagrałem na telefon jakiś pomysł, który mi wpadł do głowy. I ten pomysł tak działał, PZ potem jak do tego zarapował, to ja postanowiłem już tego w ogóle nie psuć. I zostawiłem to pianino z tego dyktafonu, z tego w ogóle nawet nienastrojone.
2: Przypadkowego zupełnie pokoju.
3: I nareszcie płyty jest piękne, studyjnie brzmiące pianino, na którym nagrałem wszystkie te utwory, a tego po prostu nie ruszałem, bo bałem się go zepsuć, więc to też jest trochę taka kuchnia i dużo tej kuchni chciałem zostawiać w tej muzyce, żeby właśnie nie brzmiała jak taki algorytm, jak taki jakiś ten wszędobylski dzisiejszy...
2: AI.
3: No.
2: Czyli jesteś taki sentymentalny.
3: No i to też w hip-hopie starym też były kiedyś skity, czyli takie kawałki, których nikt nie potrzebował. Wypełniały te przestrzenie pomiędzy piosenkami, kawałkami na płytach i dawały właśnie jakiś taki klimat. I to jest taki mój komentarz, że jest dużo tej kuchni ze studia.
2: No bo tego klimatu chyba dzisiaj jednak potrzebujemy. Trochę już tak się przejedliśmy tym jajem.
3: Ta doskonałość,
2: wszystko jest takie samo.
3: Ta doskonałość niby jest tak względna, że ja w zasadzie już mnie od niej odrzuca na tyle, że właśnie lubię tego człowieka, ten brud. Tam są oddechy, jakieś szmery, pomyłki często. Oczywiście, że każdy kawałek inną historię opowiada. Ten jest po prostu zwykłą etiudą, czyli jakby na sześć rąk w zasadzie zagrałem na tym jednym pianinie trzy razy. I też jest o tym, że kiedyś ten hip-hop był taki trochę na lupie, czyli że się powtarzał i wiele kawałków pozmieniałem, porozszerzałem, a ten realnie sobie właśnie tak trwa i PZ jest takim starym, dobrym PZ-em, a jednocześnie takim mądrym, nowym PZ-em, przyszłym PZ-em.
2: PZ z kiedyś i PZ z dziś.
3: I to też jest fajne, tak kumpla obserwować w rozwoju i w zmianach życiowych i widzieć rapera, który tak naprawdę mówi wiersz.
2: No właśnie, ten kawałek jest trochę o takim dorastaniu artystycznym też.
3: Tak, nostalgia taka trochę właśnie o dzieciaku, wewnętrznym dzieciaku, porozmawiać, jakbyśmy się mogli spotkać dorośli, skonfrontować z tymi wyobrażeniami, które mieliśmy o sobie za młodu. I dla mnie w ogóle takim całym zjawiskiem w moim życiu jest właśnie hip-hop i stąd ta płyta producencka de facto z raperami, bo to było właśnie takie spotkanie z młodością.
2: No właśnie.
3: A jednocześnie dorastanie.
2: No właśnie, powiedziałeś o tym, że z każdym z artystów wiąże się jakaś historia i mówiłeś też, że po drodze poznaliśmy tylu ludzi, że stratą byłoby nie stworzyć z nimi czegoś nowego. To jak to wygląda? Najpierw jest muzyka, czy najpierw jest ten człowiek?
3: Zawsze było inaczej, ale oczywiście, że to pianino było punktem wyjścia, stąd też tytuł tej płyty, więc starałem się zrobić tak, żebyśmy się spotykali w studiu i ja po prostu zaczynałem coś grać. Na przykład OSTR przyszedł, on mi się kojarzy, to jest taki gościu, który improwizuje na każdym koncercie, freestyle robi z publicznością, rapuje o tym, co ma skitrane w kontrabasie, kontrabasista w trakcie, kiedy do niego podchodzi i robi wielki show. I myślałem, że zrobimy coś w tym stylu, coś takiego eksplozywnego, wielkiego, a nagle widzę gościa, który jest trochę taki jakiś przydymiony, jakiś kompletnie zmęczony i zacząłem grać coś nostalgicznego i on napisał w 20 minut po prostu ten tekst, a w kawałku się pojawił pierwszy take. Na samym początku kawałka jest pierwsze podejście do w ogóle próby wypowiedzenia tych słów i nagrania tego. Więc to są takie rzeczy, które które zostawiałem te smaczki. U PZ-a na przykład jest, co prawda to był drugi take, ale z pierwszego take'u jest z notatki głosowej, którą mi nagrał, jak myślał nad tym tekstem, też zostawiłem tam jakiś fragment. Chyba ten człowiek będzie tym, do czego nas będzie coraz bardziej ciągnąć w przyszłości, tak mi się wydaje. A jednocześnie dokumentacja tego procesu, że to nie jest kliknąć jakiś prompt i nagle wychodzą rezultaty, tylko że jest jakaś historia.
2: Czyli tak słuchając tej płyty będzie można trochę się poczuć jak z tobą w tym studiu podczas pierwszych nagrań?
3: To jest na pewno jakaś podróż. Przez to, że robię muzykę do filmów jako zawód taki wyuczony i wyćwiczony, to gdzieś zawsze tak się staram opowiedzieć na całej płycie jakąś dłuższą, większą historię. I oczywiście ta płyta taka jest, żeby się zmieniała cały czas, ale też nie za wszelką cenę i też starałem się ograniczać. Moim głównym zadaniem artystycznym wobec siebie było tego nie psuć, czyli zrobić tyle, ile trzeba i czasami odpuszczać, czyli ograniczać tak naprawdę też pomysły.
2: A z kim szczególnie inspirująco wspominasz współpracę przy tej płycie? No bo na liście artystów jest zdecydowanie więcej niż wymienieni przeze mnie chwilę temu.
3: No to są, o każdym musiałaby być anegdota. Oczywiście, że przychodzi mi do głowy Łona, którego nie było na poprzednich koncertach, więc spotkaliśmy się w studiu dopiero teraz, pierwszy raz pracowaliśmy razem. Zawsze byłem jego fanem od długiego czasu i on przyjechał i siedział ze mną przy komputerze, że układaliśmy te elementy tego kawałka najdłużej razem i to był ciekawy proces. On jest ostatnim kawałkiem na płycie, a pierwszym jest Eldo i to jest z zespołu Gramatik legendarnego i to jest odwrotna postawa, bo Eldo na przykład nie chciał posłuchać tego kawałka, jak go nagrał. Wyszedł, napisał go w studiu, słuchając pierwszy raz muzyki, którą mu zagrałem na pianinie, napisał też piękną rzecz, piękny wiersz, wyszedł i nigdy go w życiu nie słyszał, do tej pory zresztą.
2: I bardzo zaufał mi się, ci, tak? Na 100%?
3: Tak, i jedna i druga postawa mi się bardzo podoba, czyli jeden siedzi ze mną i robi go razem ze mną przez cały ten żmudny proces, a drugi po punkowemu po prostu jakby nie interesuje go też jak tak naprawdę ten produkt, czy ten efekt w ten sposób rozumiany, tylko sztuka jako tylko ten proces przy tym biurku, to robienie tego samego robienia i tylko i wyłącznie to jest w tym ciekawe, czyli bycie tu i teraz, jedno i drugie mi bardzo zaimponowało.
2: Bez poprawek żadnych.
3: A to już swoją drogą, czyli o to bardzo też walczyłem, żeby starać się jak najmniej retuszów stosować też.
2: Powiedz, co jeszcze dopracowujesz? Czy są jeszcze jakieś niewiadome przed tym wrześniowym koncertem, na który czekamy?
3: No to jest kolejna ewolucja, bo te kawałki z płyty się w ogóle zmienią jeszcze raz na koncert na pewno, no bo gramy go z orkiestrą, zależy mi na tym, żeby ta symfoniczność była jak największa, a na płycie wcale nie miałem takiego wielkiego ciśnienia, żeby wszystko było tylko i wyłącznie symfoniczne, więc są takie niektóre bardziej numery, niektóre są nawet dość elektroniczne, a ta orkiestra się gdzieś pojawia jako jakiś most na przykład pomiędzy dwoma segmentami, więc chyba będę jeszcze je rekonstruował na koncert. Bo wiadomo, że czy jakaś ballada, czy coś delikatnego, no to trzeba to też formalnie ułożyć. Co innego na stojąco na bemowie, a co innego w samochodzie, czy w domu, słuchając płyty.
2: No to kto pojawi się na tym koncercie?
3: No mamy chyba już to ogłoszone w dużej mierze, bo to jest bardzo mocny skład. Eldo, OSTR, PZ, BDOS, Sokół, Focus i Rahim. Czyli legendarna paktofonika, Oscar 83, czyli połowa problemu, Cała Molesta Evenement, Kosma Król, Protege Eldo właśnie i Abradab, czyli Kaliber 44, Wzgórze Ja Patrzy i Łona.
2: No to bardzo mocny skład nam się.
3: Jest jeszcze niespodzianka na końcu płyty, ale już nie będę podpowiadał za bardzo, bo już wystarczająco dużo podpowiedziałem.
2: To 12 września i widzimy się na lotnisku Bemowo.
3: Serdecznie zapraszam.
1: To ja tylko dodam, że na koncert Historia Polskiego Hip-Hopu, rozdział trzeci, ostatni, zaprasza Radio SK. Jesteśmy patronem medialnym tego wydarzenia.
0: SK Music News.
1: Oskar Sims, jakiego nie znacie, odpowiada na pytania, których do tej pory jeszcze nikt mu nie zadał. Artysta jest bohaterem wrześniowego wydania magazynu SK Story. Wywiad z Oskarem znajdziecie m.in. na sk.pl, ale nasz magazyn możecie też zgarnąć słuchając Radia SK. News. Shakira i Dajdaj? To już było. Teraz mamy Shakirę w domu, a o kogo i o co chodzi, powiem wam za chwilę. Michał Hanczak, zapraszam na magazyn muzyczny Radia SK.
0: SK Music News.
1: Startują piłkarskie Mistrzostwa Świata U20 kobiet. Zawody odbędą się w Polsce, ale ja teraz nie o sporcie, a o muzycznej stronie tego wydarzenia. Bo skoro mundial, to musi być hymn. A na te mistrzostwa przewodnią piosenkę przygotowała Blanka. Ale nie solo, bo z Francisem, producentem. W dniu premiery tego kawałka piosenkarka odwiedziła mnie w eskowym studiu i trochę opowiedziała o kulisach powstania tej piosenki.
0: SK Music News.
1: Blanka w studiu Radia SK. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Dobrze cię widzieć, dobrze cię słyszeć. Shakira jest taką mistrzynią w tworzeniu piłkarskich hitów. I co, tak trochę jej pozazdrościłaś? Czy stwierdziłaś, że ty umiesz lepiej?
4: Zawsze jej zazdrościłam. Nie uważam, że umiem lepiej. To wam ocenić, słuchajcie. Wszyscy słuchacze Eski, oceniajcie, who did it better this year.
1: Mundial za nami, ale mamy piłkarską piosenkę naszą, bo szykują nam się bardzo fajne zawody.
4: Tak
1: kobiece.
4: Mistrzostwa Świata U20 FIFA będzie się działo, oglądajcie, no i oficjalna piosenka.
1: Panie będą grały na boiskach w naszym kraju,
4: tak jest.
1: I rzeczywiście z całego świata do nas tutaj przyjadą, a oficjalny hymn nagrała nasza Blanka.
4: No surprise, surprise!
1: Powiedz mi, czy ty kierowałaś się rzeczywiście jakimiś takimi czynnikami, że to musi być zagrzewające do boju, że musi być jakiś taki chwytliwy fragment, żeby można było na stadionie śpiewać, kibicować? Jak to wyglądało?
4: Absolutnie tak. Udało mi się współpracować z niesamowitym producentem Francisem i z Kuberą, których bardzo pozdrawiam przy tej produkcji. I nasza myśl od początku była taka, żeby to był taki hymn. Właśnie hymn, który wszyscy mogą zaśpiewać, jakiś fragment, który będzie prosty i taki zagrzewający właśnie do boju, że tak powiem. Dlatego mamy taki śpiewny hymn jejejo.
1: No właśnie, nawet sam tytuł jest taki, że łatwo zapamiętać. No wiadomo, że te hymny to są takie waka waka, daj daj, a tu mamy jejejo.
4: Yes. Właśnie. Dla mnie to było bardzo ważne też, żeby ująć w tym tekście, że to jest dla młodych kobiet. To ma być taki girl empowerment anthem i coś, co po prostu da siłę młodym dziewczynom, które będą na tych boiskach i mówi o tym, że mamy się wspólnie wspierać.
1: I w sumie kibicom i kibickom
4: tak jest.
1: Też. A
4: jest.
1: Ty grasz w piłkę? Grałaś w piłkę nożną? Cokolwiek
4: z piłką? Nie, tylko gram na nerwach.
1: Okej, czyli z grania rzeczywiście zostaje granie koncertów ewentualnie.
4: Tak jest, na nerwach i koncerty.
1: To nie będę cię pytał, co to znaczy spalony, zwłaszcza, że sam nie do końca umiem to wyjaśnić. To była Blanka z hymnem kobiecego mundialu, a turniej potrwa do 27 września. Mecze rozgrywane będą w 4 miastach gospodarzach: Bielsku Białej, Katowicach, Łodzi i Sosnowcu.
0: SK Music News.
1: A ten artysta też grał w piłkę i to całkiem nieźle, ale podejrzewam, że bardziej niż z boiska możecie kojarzyć go ze sceny. Znacie go na pewno z hitu Jeszcze Będzie Pięknie, ale ostatnio być może także z kawałka Wychowany w Polsce. BRO, bo o nim mowa, zjechał cały kraj, by nakręcić klip do tego singla. Teledysk znajdziecie oczywiście w sieci, a w Radiu SK teraz BRO, bo wspomina trochę swoje początki, a to w cyklu Mój Pierwszy Raz.
0: Mój Pierwszy Raz.
1: Mój Pierwszy Raz na scenie.
5: Pamiętam doskonale, to było w liceum. Moja koleżanka obchodziła 18 urodziny jako jedna z pierwszych z rocznika, gdyż była ze stycznia i robiła to w klubie Index w Warszawie. Nie wiem, czy ten klub jeszcze istnieje, ale był na krakowskim przedmieściu taki klub i gdzieś tam po prostu zasugerowała, bo wiedziała, że robię muzykę, hej, a może chciałbyś tak urozmaicić mi tą imprezę osiemnastkową i zagrać koncert. Zgodziłem się, duży stres, jeden z większych w życiu, bo to taki pierwszy w ogóle jakiś występ sceniczny, ale jak widać wspominam go i mile go wspominam, było to fajne doświadczenie i też wtedy tak poczułem, że chyba to jest fajne i chyba chciałbym tak robić więcej i częściej.
1: A pamiętasz, co wtedy wykonałeś?
5: Ja wtedy miałem jakieś pierwsze utwory tak nagrane w 2008-2009 roku, pewnie gdzieś do wydigowania są na YouTubie, nawet niekoniecznie na moim kanale, więc przypuszczam, że to było coś z tego repertuaru.
1: Mój pierwszy muzyczny idol.
5: Pierwszym muzycznym idolem, który do dziś nim jest Freddie Mercury. Jest to wokalista zespołu Queen. Myślę, że sylwetki nie trzeba nikomu przedstawiać. Wybitny wokalista, wybitny muzyk, kompozytor. Ikona, postać, która wpłynęła na świat muzyki bardzo mocno. I do dziś, mimo że już nowych niestety rzeczy nie słyszymy, to ja cały czas odkrywam coś nowego w tych starszych nagraniach.

0: Pamiętam, bo to były święta i pamiętam, że Mikołaj mojemu bratu przyniósł wieżę. I do wieży była płyta, w ogóle nie Queen'a, a właśnie solowa Freddiego, Mr. Bad Guy. I tam był taki kawałek I Was Born to Love You z tej płyty. I pamiętam, że to był taki moment, kiedy z racji tego wydarzenia, że święta, że choinka, że ta brat dostał tą wieżę, podłączanie tych głośników i pierwszą płytę, jaką wsadziliśmy do tej wieży, była konkretnie ta i pierwsza piosenka, która poleciała, to była konkretnie ta. Także przywołałeś bardzo miłe wspomnienie, naprawdę.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: Pierwszy raz, pamiętam swój pierwszy koncert, na którym byłem dzieckiem, miałem 6 chyba lat i to był koncert Dżemu w Olsztynie, w amfiteatrze. To były jakieś dni Olsztyna bodajże i zabrali mnie rodzice. Również jestem dużym fanem Dżemu do dziś. I pamiętam taką anegdotkę stamtąd, że wtedy jeszcze nie było telefonów, nie było świecenia latarkami, jak tam zespół poprosił, żeby zapalniczki zapalić. No i ojciec dał mi zapalniczkę, ja zapaliłem, ale wypadła mi z ręki. Wpadła mi, tam były takie ławki drewniane. I ja pod tą ławkę zanurkowałem, żeby wyciągnąć, no i znalazłem tą zapalniczkę i podpaliłem pod tą ławką, zapominając, że ktoś na niej siedzi. I przypaliłem gościowi, który siedział nade mną 4 litery. Na szczęście, z racji, że byłem 6-letnim chłopcem, zostało mi to wybaczone.
2: Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec, muszę mieć, muszę ją mieć.
1: Mój pierwszy raz na boisku.
0: Wow, szczerze, tego nie pamiętam. Ale na pewno było to gdzieś na osiedlu, na którym się wychowałem, w warszawskim Wawrze. I przypuszczam, że to mogło być takie boisko, które nie do końca jest boiskiem. My obok parkingu mieliśmy takie piaszczydło, taki placyk cały w jakby takim piasku, gdzie ustawialiśmy bramki albo z plecaków, albo z cegieł, albo z czegoś. Wtedy jeszcze nie było orlików. I na pewno dużo pierwszych meczy moich zostało tam rozegrane. Mogło to być tam.
1: Mój pierwszy raz jako BRO.
0: O, to ciekawe. Jako BRO na scenie to na pewno już był ten koncert, o którym wspominałem, pierwszy na 18 koleżanki. Natomiast pierwszy raz jako BRO wydaje mi się, że w 2008 roku wrzucałem jakiś kawałek na YouTube'a, no i wypadałoby mieć ksywkę jakąś. I jakoś tak z racji pośpiechu, nie myślałem nad tym zbyt długo, po prostu nie będę teraz rozwodził się nad genezą, ale wpadło mi do głowy, że w sumie to BRO, to nie, jakoś tak brzmi chyba całkiem fajnie. Przynajmniej na tamte czasy tak było i niech tak będzie. Nie przypuszczałem, że ta ksywka do dziś ze mną pozostanie, ale jest to miły fakt.
1: Mój pierwszy hit.
0: Taki duży hit radiowy, to myślę, że rzeczywiście Mówiła Mi. No,

0: Piosenka, która odbija się takim szerszym echem wśród ludzi w różnym wieku i jakby w całej Polsce. Natomiast jeśli chodzi o te rapowe utwory, to pamiętam, że pierwszy taki viral udało się zrobić w 2011 roku. To był taki filmik, w którym szybko rapowałem i on zwiralował nawet w telewizji, o tym mówiono w wiadomościach i gdzieś tam ten filmik dość szybko, jak na tamte czasy, zyskał milion wyświetleń, co wtedy ten milion był naprawdę ogromnym wynikiem i to była taka piosenka, którą pierwsza zaczęła sprzedawać moje koncerty i zacząłem z nią jeździć i ludzie rzeczywiście ją znali i na nią czekali.
1: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałem swój kawałek w radiu.
0: O proszę, to ciekawe pytanie. Wydaje mi się, że to był kawałek Carpe Diem z Grizzlym, którego serdecznie pozdrawiam. I to był taki moment surrealistyczny, szczerze mówiąc. Jakby wtedy jeszcze rap i raperzy nie byli takimi częstymi gośćmi audycji radiowych i playlist radiowych. Ten kawałek wszedł i to na jakąś taką sensowną playlistę. Zresztą wydaje mi się, że Westę swoją drogą. I pamiętam, że to było takie uczucie surrealistyczne, że jadę autem, bo to w ogóle... Ja nie do końca wiedziałem, że on ma wejść. Jechałem autem i słuchałem radia i nagle słyszę, że leci moja piosenka. I to jest dopiero jakby szok, kiedy kurczę, ktoś to gra, jakie to jest fajne. Na pewno takie miłe uczucie, które do dziś jakby funkcjonuje. Mimo, że trochę tych singli moich już tu i ówdzie grało, to do dziś jak jakiś nowy singiel leci w radiu, to jest takie wow, fajnie.
1: Mój pierwszy raz, gdy wykonałem Jeszcze Będzie Pięknie.
0: Na żywo? Myślę, że to jest ciekawe, bo jak wykonywałem pierwszy raz, to jeszcze nie było takim hitem. Refren może ktoś kojarzył, ale to jeszcze nie było otworem tak popularnym w całej Polsce. Przyjemnie się go grało, ja już czułem, że on niesie i im dalej w las ta piosenka trwa, tym ludzie bardziej się bawią i czułem w niej taką siłę i energię. Ale chyba był to jakiś koncert plenerowy w 2022 roku. Przypuszczam, że mogło być to w maju na jakichś juwenaliach.

0: Mój pierwszy raz, gdy dostałem złotą płytę.
1: Dostałem złotą płytę za debiutancki album, który wyszedł w 2013 roku. Co prawda chyba dopiero 2 lata później ją dostałem, ale rzeczywiście była to pierwsza złota płyta w mojej karierze za album i to było takie, no, spełnienie marzeń, dość duże. Jednak obserwowałem od lat i artystów z Polski i zagranicy, gdzie oni w tych studiach wieszają te swoje płyty w domach i to było takie, wow, ja też mam swoją, to rzeczywiście się wydarzyło. Przemiłe, przeprzyjemne uczucie i w tamtym etapie, z racji, że to było za debiutancki album, bardzo takie mobilizujące, że wow, skoro to się udało raz, to może się uda więcej razy.
0: I się udało.
1: I się udało, to prawda. Fajnie, że ty to powiedziałeś, ja wyszedłem na skromnego.
0: Mój pierwszy raz z Cleo.
1: O proszę, pierwszy raz z Cleo poznałem się chyba w studiu wiele lat temu, bo wspólnie z Donatanem widzieliśmy się w Krakowie w jakimś studiu, już teraz nie pamiętam dokładnie, gdzie to było, gdyż już wtedy w tamtych latach, to było okolice, myślę, 2014 roku, był pomysł na jakiś wspólny utwór. On nie doszedł do skutku, niestety. Ciekawostka jest taka, że zanim Cleo w ogóle zaczęła robić karierę i tak wybuchła, i to, co się potem wydarzyło, to wszyscy wiemy, to Donatan pisał do mnie, czy ja bym nie chciał jej napisać jakichś piosenek. Jakby ja byłem bardzo otwarty i chętny, natomiast okazało się, że Joasia sama ma ochotę pisać swoje piosenki i że w ogóle robi to całkiem nieźle i oni chyba dojrzeli do tego, że w sumie będą to robić sami, o co ja, broń Boże, nie mam żadnych pretensji, ale ja słyszałem pierwsze prewki Cleo, zanim świat o Cleo usłyszał. To jest taki fun fact.
0: Proszę bardzo. A później mieliście duet.
1: Później mieliśmy duet, utwór Znikam, to z jej płyty Super Nowa, chyba tak, taki tytuł nosił ten album. Dostałem zaproszenie, zastanawiałem się całe 3 sekundy, powiedziałem, że oczywiście robimy to. Bardzo, bardzo przyjemny czas, w ogóle Cleo jest ogromną profesjonalistką i współpraca z nią to jest czysta przyjemność. Mam nadzieję, że mimo, że to był nasz pierwszy duet, to nie jest to nasz ostatni duet.

0: mój pierwszy raz z ekipą.
1: Poznaliśmy się, chyba w ogóle to jest ciekawe, bo to jest znowu spojenie z poprzednim pytaniem, na imprezie premierowej płyty Cleo, która odbywała się w warszawskim Mariocie i tam ekipa była zaproszona i rzeczywiście tam mieliśmy okazję pierwszy raz porozmawiać, poznać się. No ta znajomość przerodziła się później we współpracę, która przyniosła dużo ciekawych singli muzycznych wydanych spod ich skrzydła.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Myślę, że była to wpadka, kiedy po prostu, to jest naturalna rzecz, zapomniałem tekstu w jakiejś piosence, a jeszcze nie byłem obyty do końca ze sceną. Dzisiaj od czasu do czasu, raz na sezon zdarzy się, że gdzieś tam człowiek jest zmęczony, gra któryś koncert w tym tygodniu, czy nawet tego samego dnia i gdzieś myślami odpłynie i czegoś zapomni. No ale dzisiaj czuję ten komfort, że mógł być, ej, zaraz, zaraz, śpiewacie za cicho, jakby udać, że to w ogóle wszystko było kontrolowane. Natomiast pamiętam, że wtedy było tak, że gdzieś chyba coś mi wypadło z głowy i ciekawostką było to, że chyba trochę nie mogłem sobie przypomnieć, co tam było i wrócić do tego i tak próbowałem i chyba weź jeszcze raz puść ten beat i nie udało się i jeszcze raz mówię, dobra, zróbmy następny kawałek. No pamiętam, że to było takie wstydliwe doświadczenie wtedy, ale potem na szczęście z paroma artystami z dużo dłuższym stażem w owym czasie pogadałem i oni mówili, stary, nie przejmuj się, to jest normalne. Od razu zaznaczam, nie wynikało to z żadnych niedyspozycji związanych z samopoczuciem i tak dalej. Nie, nie, to było po prostu ze względu pewnie na jakiś stresik.
2: Mój pierwszy raz.
0: To był Bero, a więcej odcinków podcastu Mój Pierwszy Raz mam dla was w naszej radiowej apce na smartfony. Znajdziecie tam też szczegóły zabawy Eska po raz pierwszy, w której zachęcamy was do spróbowania w życiu czegoś nowego.
2: Eska Music News.
0: Wszystkie hity zaczynają się w Esce i o tym mówimy nie od dziś. Rzeczywiście na naszej antenie codziennie mamy dla was porcję nowości, ale jeżeli chcecie być naprawdę na bieżąco i mieć wszystkie nowości jedną za drugą, to włączcie nowy program w Radiu Eska. W czwartkowe wieczory po 23 będziemy grali wam te najświeższe kawałki, również te, które właśnie się ukazują, no bo z reguły z czwartku na piątek najwięcej nowości trafia do sieci, a teraz też do Radia Eska. Wszystkie hity zaczynają się w Esce w każdy czwartek wieczorem. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Tutaj Hanczak, zapraszam na magazyn muzyczny Radia Eska. Za chwilę spotkanie z Igorem Herbutem, który w te wakacje wielokrotnie słyszany był na antenie Eski za sprawą hymnu męskiego grania, ale na początek Liwka, która niedawno wydała wyczekiwany przez wielu singiel. Kawałek nosi tytuł Poza Tobą Nic, a artystka w dniu premiery piosenki odwiedziła mnie i Kasię Węsierską w studiu Radia Eska.

0: bardzo czekałam na to spotkanie, bo to jest jeden z tych głosów, w których się zakochałam całkiem niedawno.
1: Ale ja też czekałem. Jakoś tak nasze drogi się nie splatały w ostatnim czasie.
0: Aż do teraz.
1: To jest dziewczyna, o której głośno od pewnego czasu, a to za sprawą wspólnych nagrań z Tako, a to za sprawą hitu Obejmuje Noce, a to za sprawą solowej twórczości i wszyscy czekali, co takiego Liwka przyniesie teraz.
0: Dzień
1: do
0: dobry,
1: studia.
0: Cześć, dobrze cię gościć w Radiu SK, Liwka.
2: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Jest mi bardzo miło.
0: Poza tobą nic. Bardzo dobrze nazwałaś ten singiel i to się bardzo dobrze też odnosi do ciebie.
1: Jesteś podekscytowana tą premierą, bo rzeczywiście jest tak, że dużo osób czekało i było ciekawych, jaki będzie kolejny krok Liwki po takim roku, kiedy się dużo działo. Tak,
2: tak, no i po dwóch latach od wydania solowego materiału, to im dłużej zwlekałam, im dłużej czekałam, to tym więcej stresu się we mnie nagromadziło. O ironio, bez stresu. No ale faktycznie jestem bardzo podekscytowana i cieszę się bardzo, że ten numer wychodzi. Spędziłam ponad 15 godzin na planie klipu do tego numeru i nadal nie mam go dosyć, więc no mam nadzieję, że tak samo inni na niego zareagują.
0: Powiem ci, że jak usłyszałam ten kawałek po raz pierwszy, to wyobraziłam sobie idealne miejsce do odsłuchania go, kiedy nocą jeżdżę autem po mieście.
1: Miałem to samo, mimo że nie jestem kierowcą, ale jakbym z Kasią jechał, to bym chętnie posłuchał.
2: Okej, okay. Super. No ja też nie jestem kierowcą, bo jeszcze nie mam prawka.
0: Ja zapraszam, mam kilka miejsc w aucie. Wszyscy się zmieścicie.
2: Super,
1: ale
2: super.
1: Rzeczywiście on jest taki nocny. Troszeczkę jak Obejmuje Noce zresztą. To jest jednak kontynuacja tego klimatu.
2: Ja zdecydowanie jestem fanką tego klimatu. Lubię też jako pasażer jeździć i słuchać muzy. Mam nadzieję, że będzie mi dane w najbliższym czasie zrobić prawo jazdy i wtedy będę musiała ostrzegać wszystkich
1: na drogach. Ja już się zakładałem kiedyś z Darią Zawiałow, kto pierwszy zrobi prawo jazdy. Niestety przegrałem, bo ona była pierwsza. Mogę
0: szansę
1: z tobą się założyć?
0: Liwka, tym razem też wygrać.
1: Dobra. Zostawiamy, że do końca przyszłego roku.
2: Dobra.
0: Do końca 2027. Dobra, a czy do końca 2027 ukaże się nowy album Liwki też?
2: Czy do końca 2027 roku?
0: Półtora roku takie masz.
2: Dobra, no powiedzmy, że tak.
1: Okej.
0: Okay. Dwie pieczenie na jednym ogniu.
1: Jak kampania wyborcza po prostu.
2: No właśnie, analogicznie. Zobaczymy, ile z tego się wydarzy.
1: Na razie możemy usłyszeć nowy hit Liwki. Poza tobą nic. Pojawia się na antenie Radia SK i możecie głosować na niego w gorącej dwudziestce. Zaglądajcie na sk.pl.
3: SK Music News.
1: Wakacje za nami, ale nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour wciąż trwa. W ten weekend będziemy w Zelowie, w województwie łódzkim. Tu wystąpią m.in. Michał Szczygieł i królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Kolejny weekend to Rawicz, a tam w piątek 11 września zaśpiewa m.in. Dawid Kwiatkowski, a dzień później m.in. zagrają Golce. To jeszcze nie jest koniec miejsc i dat, więc słuchajcie nas uważnie.
3: SK Music News.
1: Igor Herbut miał pracowite, ale chyba udane wakacje. Razem z Zalią i Vito Bambino nagrał hymn męskiego grania, a zarazem jeden z największych polskich hitów tego lata, czyli Nareszcie. Za Igorem występy podczas wspomnianej trasy można było go zobaczyć też w Sopocie podczas festiwalu Top of the Top. Przed nim też pracowita jesień, bo szykuje się premiera kolejnej solowej płyty oraz trasa koncertowa. To przyszłość, ale u nas teraz trochę o przeszłości, bo Igor Herbut to bohater jednego z odcinków mojego cyklu pod tytułem Mój pierwszy raz.
4: Mój pierwszy raz.
1: Mój pierwszy raz na scenie.
5: To jest, nie wiem dlaczego pomyślałem, ale o szpitalu po prostu jak się urodziłem, to ponoć obsikałem wszystkich. Więc powiedzmy, że to był mój pierwszy performance.
1: Mój pierwszy muzyczny idol.
5: Światosław Wakarczuk. Okean Elzy. To jest taki mój pierwszy idol. To jest człowiek, który dał mi bardzo dużo takiej wiary, że emocjonalna muzyka i taka po prostu szczera naprawdę ma szansę być słuchana. Serdecznie polecam Okean Elzy.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
5: Nie wiem, kiedy był pierwszy raz na czyimś koncercie. Wiem, że ważnym koncertem był pierwszy koncert Poluzjantów Kuby Badacha. Obecnie mojego kumpla. To jest fantastyczne, że twój idol, a to jest też do wcześniejszej odpowiedzi, twój idol po prostu staje się twoim kumplem i po prostu może do niego napisać SMS-ka i po prostu zadzwonić. Tak, to był taki właśnie, stałem sobie wśród słuchaczy, odbijając się wcześniej od drzwi, ponieważ koncert na ich koncert bilety się wyprzedały i musiałem kupić je za chyba pięciokrotność ceny od Konika. Z moim kuzynką je kupiłem. To było we Wrocławiu w klubie Bezsenność, pamiętam. I zostałem zauroczony po prostu i wtedy nawet miałem okazję porozmawiać wtedy z Kubą po raz pierwszy jako po prostu idol i fan ogromny.
1: Mój pierwszy raz w talent show.
5: No to był Must Be The Music. To był mój pierwszy raz w talent show. Must Be The Music, casting, na który poszedłem z moim kuzynem. No i krzyknąłem zespół po prostu na deski. Chłopcy się nie znali ze sobą. Ja znałem wszystkich, ale pierwszy raz zagraliśmy przez jury. No i jakimś dziwnym, nieznanym mi sposobem przeszliśmy dalej. Potem był problem, ponieważ nie mieliśmy utworu. Na szczęście miałem złamane serce, więc napisaliśmy utwór Dewiat. I dalej potoczyło się to tak, aż do tego miejsca, do dnia dzisiejszego, jak tutaj rozmawiamy.
1: Mój pierwszy hit.
5: To chyba Będę Z Tobą to był hit.

0: chyba tak, ponieważ mieliśmy dużo koncertów, a utwór radiowy Będę z Tobą był grany na tym koncercie chyba 5 razy, bo nie mieliśmy innych utworów. Więc to było granie głupot, typu jakichś takich dziwnych coverów, typu na przykład, nie wiem, Red Hot Chili Peppers i Scientist the Coldplay. No i Będę z Tobą chyba 4 razy czy 5. To w ogóle fantastyczne, ale no tak było, tak było, tak było. No teraz mamy troszkę więcej utworów do grania.
1: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałem swój utwór w radiu.
0: Pamiętam, to było na Światłach. Siedziałem sobie w swoim samochodzie i widziałem, jak gość obok mnie, w sensie w innym samochodzie, stojący na drugim pasie, buja się do mojej piosenki, która grała radio komercyjne. To było takie bardzo dziwne. To było bardzo dziwne, ale fantastyczne. To wiedziałem, że on dosłuchał tego głośno. Ten właśnie to było Będę z Tobą. Pamiętam doskonale. Pamiętam. Czekałem, oczekiwałem tego i później zatrzymałem się na przystanku na takim parkingu i tak poza wiśnią. To ciekawe, ale tak było. I no i tak troszkę siedziałem w ciszy, bo ten utwór był takim innym utworem do tego, co my napisaliśmy wcześniej. Był takim pierwszym jakby komercyjnym utworem, który bardzo, bardzo zażarł. Nie wiedziałem jeszcze, co mnie czeka. Ale wydarzyły się piękne rzeczy po tym i dzieją się nadal.
1: Mój pierwszy raz, gdy dostałem SK Music Awards.
0: Ja pamiętam SK Music Awards, ja pamiętam doskonale. Ten festiwal, taki w sensie ten taką akcję telewizyjną, sytuację. To było takie śmieszne. No tak, tam widać po prostu nas w dobrych humorach. No to było zabawne, ale miałem takie miałem śmieszną taką fryzurę, taką jakby mnie piorun strzelił. Proszę sobie zobaczyć, na pewno gdzieś to znajdziesz. No piorun mnie strzelił. Szczelił mnie piorun. I tak, i wtedy dostaliśmy taką nagrodę. No mam ją, ona jest. Takie ma takie dziwne te. To jest taka srebrna z takimi dziwnymi kulami.
1: Tak jest. I te kulki się kręcą.
0: Kręcą się, tak. Mi się wtedy też kręciło właśnie wtedy w głowie. Ale może to na inne pasmo.

0: moja pierwsza solowa płyta.
1: Chrust. Napisana przed pandemią, jak się okazało, z tekstami, które miały bardzo trafne spostrzeżenia na temat po prostu sytuacji, które się wyklarowały i uwypukliły podczas pandemii. To trochę jakby soundtrack tej pandemicznej sytuacji był i te teksty, które, jak się okazało, że mądrość trochę taka folkowa i taka stara, typu jak przyjaciół poznaje się w biedzie, ma sens i że to nie są puste frazesy. I te cytaty po prostu, wiesz, folkowe, stare po prostu, które są takie bardzo proste i takie wyryte w głowach, to one naprawdę mają sens i to jest taka, wiesz, mądrość po prostu, folkowa mądrość po prostu ludzka, która jest ponadczasowa. Stety, niestety, nie wiem, ale na pewno wtedy takie rzeczy miały miejsce. Jestem dumny z tej płyty, jestem dumny z Chrustu. Wiele otworzyło mi rzeczy, wiele możliwości i wiele osób przekonało się też do mnie, jako do muzyka. I dla wielu też to było tak naprawdę pierwsze spotkanie z moją twórczością, choć Lemon to jest bardzo podobna sytuacja, ale jednak trochę inna. No, dla niektórych to była pierwsza płyta w ogóle. A potem odkryli na przykład Lemon i okazało się, że to jest dla nich muzyka. To jest w ogóle też ciekawe bardzo, ale tak to jest.
0: Mój pierwszy raz z Sanach.
1: Oj tak, Sanach to jest fantastyczna osoba i fantastyczny muzyk. Świetna, bardzo się lubimy. I no, było tych naszych pierwszych razy było kilka, bo i była gościem na naszej trasie, tak naprawdę otwierała ze mną tę trasę moją, Lemon dziesięciolecia, i zamykała ją. To była taka klamra, bardzo mi na tym zależało, żeby była z nami na finale w Krakowie. No i utwór, który miałem ogromną przyjemność zaśpiewać, Mama też płakała, no to miałem wrażenie, że chyba każdy zna ten utwór, gdziekolwiek poszedłem. To chyba miałem wrażenie, że każdy zna. A to też zabawne było, bo mój Instagram i mój telefon nie bzyczał tak często od po prostu jakiegoś tam mojego piku za Scarlett, po prostu tam od momentu, kiedy Lemon był bardzo, bardzo znany, takim, że po prostu dużo nas było wszędzie, co trochę mnie przerażało. No to od tamtej pory nie widziałem czegoś takiego, co się dzieje w moim telefonie. Jak wypuściliśmy ten numer właśnie z Zuzą, to na wciąż. I bardzo się cieszę, że się znamy. Zresztą Zuza, jak się okazało, przed tym, zanim była Sanach, jest Sanach, to była na niejednym moim koncercie i to było bardzo, bardzo miłe. I na scenie bardzo mi się rzadko to zdarza, a wręcz powiedziałbym, że to jest wyjątkowa sytuacja, że czuję takie połączenie, bo emocjonalne połączenie i szczerości połączenie, no super, to jest osoba, naprawdę, życzę jej jak najlepiej, bo należy jej się to wszystko, na co teraz pracuje i co osiąga. Jest super muzykiem, super szukającą osobą i świetnym, świetnym człowiekiem.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: No, była taka jedna dokumentna wpadka, moich mnóstwo, ale jedna taka jedna z pierwszych, taka poważniejszych, no to był Sopot Festival. Pierwsza sytuacja taka, że mieliśmy grać swój recital jakiś tam i kamery, wszystko miało być dokładnie, dosłownie od do, tyle i tyle masz zagrać, prawda? No więc wszystko było po prostu ułożone, utwory ułożone w kolejności i tak dalej. Więc mój bębniarz pierwszy, Piotrek, miał ułożony klik, czyli metronom po prostu, wszystko jak nabite. No i tylko, że po drugim numerze przeskoczył mu ten klik na następny utwór, który masz grać utwór bardzo szybki i nagle klik bije 3 razy wolniej. I ten utwór zagraliśmy 3 razy wolniej, a ja w panice po prostu nie wiedziałem, co się dzieje, dlaczego on tak wolno gra, a chłopaki grają tak wolno, a ja mówię, nie wiem, jak śpiewać. I tutaj na żywo jest festiwal i panika po prostu, wygranie, przerwanie, nie wiadomo. Teraz już wiem, jakbym zareagował, ale wtedy to nie wiem, nie wiedziałem nic i wiedziałem, że skończył się utwór, który brzmiał okropnie, strasznie, to było coś strasznego. Zagraliśmy cały numer, tak byliśmy spanikowani, zagraliśmy cały numer 3 razy wolniej i to jest po prostu niewiarygodne. niewiarygodne, ale tak było. I był problem, ponieważ mieliśmy grać 4 numery, a zagraliśmy 3 numery, ponieważ tamten graliśmy dłużej, więc po prostu nie wiedzieliśmy, co zrobić. Czy grać dalej, czy powtórzyć, jeszcze raz zagrać. Więc to była katastrofa. Teraz już wiem, jak bym się zachował, ale no to była taka jedna bardzo duża wpadka, gdzie to już zniknęło z YouTube'a. Na szczęście, ale czasami w busie chłopaki mnie katowali tym, bo widać strach w moich oczach po prostu. To było takie pierwsza poważna rzecz, ale jak to mówią, nie takie rzeczy się kładło. To jest dokładnie, że muszą się takie rzeczy wydawać, żeby później mówić, nie takie rzeczy się kładło. Więc tak.
2: Mój pierwszy raz.
0: To był Igor Herbut, a ten i inne odcinki cyklu Mój pierwszy raz znajdziecie też w podcastach na sk.pl i w naszej apce na smartfony. Cześć, witajcie, Michał Hanczak z tej strony. Mam dla Was teraz trochę zajęć z hitologii, czyli opowiem o tym, skąd wzięły się hity, które doskonale znacie z naszej anteny.
2: SK Music News.
0: David Guetta plus dobrze znany muzyczny motyw plus świetny wokal, no to musi równać się hit. To I'm Good. Przyjrzyjmy się zatem historii tego hitu. Wróćmy do roku 1998. To właśnie wtedy włoski duet Eiffel 65 wypuścił singiel Blue, który sprawił, że charakterystyczne daba-di-daba-daj nucił cały świat. I'm blue. Piosenka opowiada o postaci żyjącej w niebieskim świecie. Blue oznacza też smutek, więc bohaterowi nie było za wesoło. Twórcom hitu było jednak zupełnie na odwrót, bo osiągnęli pierwsze miejsca list przebojów w kilkunastu krajach, a potem powstało mnóstwo nowych wersji tego hitu. Na przykład w 2016 roku swoją mocno stuningowaną wersję wydał Sound of Legend. Charakterystyczną melodię wykorzystała także Nia, która z klubowego bangera stworzyła jesienną balladę pod tytułem Some Say. Some say you will love me one day, and I will wait to get your loving one day. Po klasyk lat 90. sięgnął też David Guetta. Kilka lat temu zaprosił do współpracy Bibi Rexę i wspólnie zagrali swoją wersję Blue podczas jednego z zagranicznych festiwali. Jednak dopiero w 2022 roku fragment utworu zaczął robić karierę na TikToku. Artyści postanowili więc opublikować pełną wersję I'm Good razem z teledyskiem. No i sądząc po popularności tego hitu, była to bardzo good, to znaczy dobra decyzja.
2: SK Music News.
0: Opowiem Wam teraz o hicie, który doskonale znamy i kochamy, ale w remiksie, bo oryginał kryje się gdzieś pomiędzy innymi piosenkami na płycie. W tym wypadku na płycie Irenka, bo będę mówił o Sanach i jej hicie etc. na disco.
3: Skąd te rumieńce mam? One będą rozkwitały całe dnie.
0: A w sumie to Sanach sama opowie historię tego hitu.
4: To jest w ogóle niezła historia, bo pamiętam, że robiłam z Arkiem Koperą właśnie piosenkę etc. I ja byłam już wiedziałam, jak to będzie wyglądać. Czyli tak jak w tej sanachowej wersji, no to właśnie smyki, piano, do tego no taki spokój, tylko dużo chórków. I inspirowałam się piosenką Taylor Swift Wildest Dreams. Uwielbiam ten numer, naprawdę to leci tak Say you remember me standing in a nice dress i to było dla mnie tak oczywiste, że ja muszę pójść ten klimat w piosence etc. I tak zdecydowałam i później Arek zaczął pracować nad inną wersją, drugą. I taką, którą pomyśleliśmy, że może jako remix się nada albo coś tam, ale ja byłam zdecydowana, że ta wersja romantyczna jest już klepnięta i jest gotowa. No i nagle pojawiła się tamta wersja na disco. I ja byłam tak przeciwna tej wersji, że nie, że tego w ogóle nie puszczę, bo to jest zbyt szalone, jakoś to nie pasuje. I jakoś tak puszczałam znajomym i oni oszaleli na punkcie tej wersji. Byli tak nią podjarani. Ciągle sobie puszczali. Na weselu mojego brata też puścili. Ja musiałam tam tańczyć i coś tam po prostu. No i pokochałam wtedy ten numer. Znaczy tę wersję. Już dzisiaj chyba bardziej nawet lubię na disco.

Znajomi Sanach mieli nosa. Dobrze, że wokalistka im zaufała, bo zaraz po wydaniu etc. na disco piosenka stała się wielkim hitem. Co ciekawe, po wydaniu tej piosenki

Teraz dwa słowa o jednym z największych hitów 2021 roku, o Cold Heart z Dua Lipą. To tak naprawdę mashup czterech starych hitów Eltona Johna. Słyszymy tu przede wszystkim fragmenty Sacrifice z 1989 roku. Ale mamy tu też fragmenty z jeszcze starszych kawałków Sir Eltona Johna. Kiss the Bride z 83 roku. Rocketman z 72. Oraz Where's the Shura z 1976 roku. Za sprytne zmiksowanie tych piosenek i ubranie ich we współczesną formę odpowiada australijskie trio Pnau. Cold Heart stało się światowym hitem i dopisało do CV Eltona Johna kolejny rekord. Stał się on pierwszym w historii artystą, którego single pojawiły się w top 10 brytyjskiej listy hitów w 6 kolejnych dekadach. No ale Cold Heart to hit, od którego nawet najzimniejsze serce bije mocniej.

0: SK Music News.
1: To hit, o który w pewnym momencie bardzo często w Radiu SK prosiliście. No ale się wcale nie dziwię, bo jest to hymn o miłości, o przyjaźni, idealny do tego, żeby zadedykować go bliskiej osobie i podziękować tej osobie za to, że jest. A no właśnie, mowa o piosence Dzięki, że jesteś.
2: Chyba zaryzykuję, bo coraz lepiej umiem w to. Nie mam zegarka, liczy się już tylko to, że na full zatankuję.
1: To oczywiście hit Lanberry i Tripsa, którym poczęstowali nas w 2023 roku. Znali się jednak znacznie wcześniej.
3: Nie każdy wie, że Trips w 2015 roku był jeszcze Mikołajem Trybulcem i był zarąbistym, między innymi basistą. I tak też pojawił się w moim zespole pierwszym.
4: I tak przez lata nasze drogi się krzyżowały wielokrotnie.
1: Krzyżowały się drogi zawodowe, krzyżowały się też drogi prywatne, bo Lanberry i Trips zaprzyjaźnili się ze sobą, co na pewno pomogło we wspólnym tworzeniu.
3: Mamy naprawdę otwarte głowy i też rozumiemy swoje przeloty. Zatem odkryliśmy już jakiś czas temu, że jesteśmy spod tego samego znaku zodiaku, jesteśmy tą samą liczbą numerologiczną, więc ja, wiesz, jako zodiakara, to uważam, że to jest pewnego rodzaju połączenie. Czasami bardzo podobnie myślimy, chociaż oczywiście są bardzo duże różnice też w naszej muzyce.
4: Tak, w wielu też rzeczach, na przykład Gosia nie lubi Harry'ego Pottera.
3: Lubię! Ja. Harry'ego Pottera lubię, ale nie jestem taką fanatyczką jak ty, a ty jesteś po prostu hardcore.
4: To prawda.
5: To o Harrym Potterze ze mną w ogóle nie porozmawiacie, niestety.
4: No i dobra, no i idę.
1: No cóż, na szczęście, jak się okazuje, nie potrzeba żadnych czarów, nie potrzeba też żadnej czarodziejskiej różdżki, żeby stworzyć dobry hit. Wystarczy talent, no i trochę szczęścia, ale też szczerości, bo właśnie nią Lanberry i Trips urzekli słuchaczy, tworząc Dzięki, że jesteś. Piosenkę, która jest pochwałą przyjaźni, ale też przypomina nam o tym, że warto zwracać uwagę na każdy wspólny moment, nawet ten sposób. Pozoru błahy.
2: Jak słodko.

0: A więc może teraz jest ten właściwy moment, żeby pomyśleć o bliskiej nam osobie i z nią się skontaktować, żeby podziękować za to, że jest.
1: SK Music News.
0: Wbrew pozorom będzie to muzyczna opowieść, ale najpierw zadam pytanie kulinarne. Czy lubicie sałatkę jarzynową? No mam nadzieję, że tak, bo kit, o którym teraz będzie mowa, można chyba śmiało porównać do takiej właśnie sałatki. Ma w sobie wiele składników, które razem złożyły się na smaczną całość, czyli creepin'. To hit, za którym stoi przede wszystkim amerykański producent Metro Boomin. Do współpracy zaprosił The Weeknda oraz rapera 21 Savage. Ale to nie koniec, bo jak wspomniałem, Creepin ma znacznie bardziej rozbudowany skład. Hit powstał na bazie piosenki z 2004 roku. Mowa o I Don't Wanna Know Mario Winansa.

Wejdźmy jednak głębiej, bo i ten hit możemy rozłożyć na czynniki pierwsze. Mario Winans oparł go na samplach klasyka zespołu Fugees, Ready or Not. Ready or not, here I come, you can't hide, gonna find you. Ale także na fragmencie jednego z utworów Annie. Wracając więc do współczesnego hitu Creepin', okazuje się, że kryje on w sobie znacznie więcej niż jeden muzyczny składnik. Jest trochę jak taka muzyczna, ale dobrze skomponowana sałatka. I dlatego w radiu bardzo często podajemy wam całość jak na tacy.

0: Eska Music News.
1: Co może być dobrym substytutem imprezy w klubie? Na przykład dobra domówka, zwłaszcza kiedy z głośników poleci hit Substitution. Owoc współpracy uznanych już DJ-ów i producentów Purple Disco Machine oraz Kungsa, ale nie można tu zapomnieć o jednym, bardzo istotnym elemencie tego nagrania. Panowie pogrzebali trochę we wspomnieniach, a trochę w starych płytach i sięgnęli po twórczość niemieckiej synth-popowej grupy Alphaville. Nie trzeba być alfą i omegą, by wiedzieć, że w latach 80. zespół Alphaville wylansował takie hity jak Forever Young czy Big in Japan. I właśnie sample z tego drugiego kawałka słyszymy u Purple Disco Machine i Kungsa. Chodzi konkretnie o ten muzyczny motyw. Big in Japan było numerem 1 na listach hitów niemal na całym świecie. Dobrze znali go muzycy z zespołu Guano Apes, którzy w 2000 roku nagrali swoją bardzo rockową wersję. Zostawmy jednak glany, wróćmy do szpilek, kozaczków i sneakersów, bo w nich lżej się tańczy, a przy Substitution raczej podpierać ścian się nie da.
0: Eska Music News.
1: Są takie hity, które znacie na przykład z anteny Radia Eska, ale być może nie wiecie, że początkowo brzmiały one zupełnie inaczej i może wcale nie stałyby się hitami, gdyby nie to, że wpadły w pewnym momencie w ręce jakiegoś producenta, na przykład muzyki elektronicznej. No i jeden z takich hitów ma na koncie Bryska. Mowa o Mam kogoś lepszego.
2: Chciałam ci powiedzieć, że już mam kogoś lepszego, bo ja nie jestem kimś, kto będzie karmił twoje ego.
1: Piosenka, która powstała w 2021 roku. Znalazła się m.in. na albumie Moja ciemność. No i jak mówi Bryska, była efektem rozstania z jej ówczesnym chłopakiem.
3: I bardzo po prostu chciałam mu dobitnie dać znać, że po prostu no już mam kogoś lepszego.
1: Początkowo piosenka Mam kogoś lepszego powstawała z myślą o pewnym bardzo popularnym konkursie.
3: To była piosenka, która na samym początku w ogóle miała bardzo eurowizyjny top line, taki bardzo pompatyczny, miała bardzo dużo takich momentów, które były takie wokalnie, gdzieś tam idące do góry i tak dalej, bo ja w ogóle jestem fanką Eurowizji, zawsze gdzieś tam ta Eurowizja była taka bliska mojemu sercu, no i to była piosenka, która w ogóle na samym początku była po angielsku i była, moim marzeniem było śpiewać ją na Eurowizji, ale okazało się, że jednak ma inne przeznaczenie.
1: Piosenka Mam kogoś lepszego wpadła w ręce Skytecha, producenta i DJ-a, który zremiksował ją i wydał w 2022 roku, tym samym dając Bryskiej kolejny hit na jej koncie. Ludzie pokochali tę taneczną wersję do tego stopnia, że singiel zamienił się w diament. Dzięki.

0: A więc to jest dowód na to, że czasami lepsze jednak nie jest wrogiem dobrego, tylko rzeczywiście jest lepsze. Filozoficznie, ale na pewno wiecie, co mam na myśli. Więc kończąc tę opowieść, powiem krótko...
1: Dzięki.
0: ...za uwagę.
2: SK Białystok News.
3: Witajcie, to jest magazyn Eski Białystok. Paweł Jakubowski. Po 23 latach pracy w Białymstok odchodzi profesor Tomasz Echidna, wybitny kardiochirurg, udaje się na emeryturę. No, przez ponad dwie dekady rozwijał podlaską kardiochirurgię, lecząc tysiące pacjentów. Z jego działalności klinika podejmowała skomplikowane i pionierskie operacje oraz rozwijała nowoczesne metody leczenia. Lekarzowi dziękowali prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, rektor Uniwersytetu profesor Marcin Moniuszko oraz Janusz Dzięcioł i Marzena wojewódzka Żelaźnikowicz.
4: Trochę smutna chwila, że pan profesor wyjeżdża z Białegostoku. Chciałby się zatrzymać jak najdłużej pana profesora, no ale to są nieubłagane decyzje podjęte osobiście przez pana profesora, pewnie wspólnie z małżonką. Trzeba podziękować, że 23 lata był w Białymstoku. Przyjechał z Wrocławia, miasta pewnie wtedy dużo lepiej rozwiniętego niż Białystok, tutaj do pracy i spędził z nami, prawda, no prawie ćwierć wieku. Jakbym miał jakieś skojarzenie z jakąś postacią literacką, to bym miał skojarzenie z profesorem Wilczurem z powieści Tadeusza Dołęgi Mostowicza. To wspaniały człowiek, wspaniały lekarz i dodatkowo jeszcze los nie szczędził mu różnych przykrych sytuacji, które wydarzyły się również niestety w naszym mieście. Pan profesor, zdaje się, o tym już nie wspomina, trochę zapomniał, ale my o tym pamiętamy, że został niesprawiedliwie posądzony o coś, czego nie zrobił i miał ogromne z tego problemy osobiste, ale wrócił do nas, pracował jeszcze przez wiele lat. Uratował wiele osób, bo jest człowiekiem niezwykle po prostu zdolnym, no po prostu zdolnym w swojej dziedzinie w kardiochirurgii. Czy pan profesor jest niezastąpiony? Na swój sposób jest niezastąpiony, ale przygotował również swego następcę, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Z tego co wiem, to będzie zastępował pana profesora, profesor Marek Deja, bardzo też wybitny specjalista w tym dziedzinie. W tej dziedzinie przyjechał do nas z Katowic, ale ze Śląska. Pan profesor właśnie nie zostawia po sobie luki, pustki, tylko zapewnia ciągłość leczenia naszym pacjentom. Pan profesor, z tego co wiem, wyjeżdża do Wrocławia. Ten smutek powinniśmy, że tak powiem, okraszać tą radością tego, że mogliśmy z panem profesorem tutaj być przez 23 lata. Jestem prawie 20 lat prezydentem, więc pan profesor był 3 lata wcześniej, więc miasto wtedy już też wiedziało, że nam taki specjalista jest niezbędny. I okazało się, że to był strzał w dziesiątkę, także no cóż, żegnamy pana profesora, ale mam nadzieję, że po pierwsze będzie odwiedzał Białystok, po drugie my możemy odwiedzić Wrocław, jak nas zaprosi, bo zostanie pan zawsze nie tylko w naszej pamięci, ale w naszym sercu. Z taką wielką, ogromną wdzięcznością za to wszystko, co zostało zrobione. Człowiek wielki, wielkiego serca, a niezwykle skromny. To się rzadko zdarza i tak jak mówię, to skojarzenie chyba pozytywne. Pan profesor nie obrazi się, że z taką postacią literacką mi się kojarzy, ale w pełni na to zasługuje.
5: Ćwierćwiecze to okres niezwykle dynamicznego rozwoju białostockiej, podlaskiej kardiochirurgii. Za to jesteśmy bardzo wdzięczni panu profesorowi. To okres, kiedy w białostockim ośrodku klinicznym wprowadzono dzięki panu profesorowi bardzo wiele nowych metod terapeutycznych związanych z kardiochirurgią. Metod i zabiegów, które uratowały zdrowie i życie setek i tysięcy pacjentów, głównie mieszkańców Białegostoku i województwa podlaskiego. Należą się również teraz ogromnej wdzięczności za wychowanie kolejnych pokoleń kardiochirurgów, bo pan profesor pozostawia po sobie znakomitych specjalistów, którzy to dzieło rozwoju podlaskiej kardiochirurgii będą kontynuować za wykształcenie również bardzo wielu pokoleń studentów za wiele wysiłków i pomysłów, również organizacyjnych, ale także za pokazanie, jak być liderem i w tych czasach prostszych, i w tych czasach trudniejszych, za te niezwykłe cechy charakteru, które pokazały, że nawet pomimo trudności można dalej myśleć o rozwoju i realizować bardzo ambitne zadania. Więc można byłoby naprawdę za te wszystkie kwestie długo, długo bardzo dziękować i mówimy o tym z wielką też nostalgią, ale wierzymy w to podtrzymanie dalszych kontaktów i wierzymy, że to wszystko, co pan profesor rozpoczął i te bardzo wiele planów, o których rozmawialiśmy i rozmawiamy ciągle, będą kontynuowane, ponieważ tak jak w nauce, tak i w medycynie nigdy nie można mówić o tym, że coś osiągnęło się jako organizacja, co jest już stabilne. My jesteśmy nie tylko zmuszeni, ale my chcemy się ciągle rozwijać i pan profesor doskonale wie, jakie jeszcze plany zarysował i narysował swoim następcom i z wielką przyjemnością, z wielką determinacją, z ambicjami, ale też właśnie z myślą o kolejnych pacjentach, którym będzie można pomóc, będziemy chcieli te plany i te marzenia, które jeszcze zostały w przyszłości, jak najbliższej przyszłości realizować, po to, by jak najbardziej i uczelnia, i klinika, i sam pan profesor w przyszłości był dumny z tego, co pozostawił i podwaliny pod co jeszcze nowego stworzył.
1: Jest to też pokazanie wielkości naszego szpitala. Nie wstydzę się tego mówić, ponieważ nasz szpital kliniczny jest w wielu dziedzinach jedynym szpitalem zapewniającym kompleksową opiekę pacjentom, między innymi właśnie w kardiochirurgii, gdzie co roku, panie profesorze, pan stawiał sobie nowe wyzwania, co roku pan profesor konsekwentnie je realizował, sala hybrydowa jest, jeszcze ostatnio rozmawialiśmy o tym, że pan profesor szybko chce ją uruchomić, też zrobiliśmy wszystko, żeby ją uruchomić, także pan profesor jest osobą bardzo aktywną, stawiającą nieustannie przed sobą nowe wyzwania, realizującym te wyzwania. Ja bardzo dziękuję w imieniu naszej społeczności, w imieniu pacjentów przede wszystkim, za to przychodzenie wieczorami, panie profesorze, gdy pan nie musiał, bo był pan po godzinach pracy, a jednak gdy były trudne sytuacje na dyżurach, pan profesor przyjeżdżał i pomagał swoim młodym lekarzom, swoim pracownikom. To jest bardzo cenne, panie profesorze, jeszcze raz serdecznie za to dziękuję. Pan profesor zaczyna inny etap w swoim życiu. Ja się bardzo z tego cieszę, bo jest w dobrym zdrowiu i mam nadzieję, że ten drugi etap będzie przyjemny, relaksacyjny, szczęśliwy. Zawsze zapraszamy pana profesora do Białegostoku. Kawa zawsze czeka. Pan profesor, gdy się znudzi już tą wolnością i swobodą, to być może będzie nas jeszcze odwiedzał i wspierał nas przy niektórych zabiegach, przy niektórych operacjach. Tak sobie marzymy o tym.
6: Dzięki panu profesorowi i całemu zespołowi, który stworzył wiele osób, nas bliższych, dalszych znajomych, ale także osób zupełnie anonimowych, jest wdzięcznych panu profesorowi za to, co robił. Przede wszystkim jesteśmy wdzięczni za kształcenie kadry i tu jako osoba koordynująca kształcenie podyplomowe dziękuję za to, że tak wielu lekarzy różnych specjalności mogło korzystać z wiedzy, doświadczenia pana profesora i jego zespołu i potem te umiejętności są wykorzystywane w praktyce codziennej. Panie profesorze, wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia i dziękuję w imieniu wszystkich i studentów, i pacjentów, no i przede wszystkim lekarzy, którzy też mieli możliwość kształcenia się u pana profesora.
7: Przez cały okres mojej pracy i tutaj ten rozwój, muszę powiedzieć, że bardzo dobrze współpracowałem z redakcjami medycznymi wszystkich rodzajów mediów, od telewizji przez redakcje prasowe, radiowe, które zawsze na bieżąco pomagały nam informować o tym, co się u nas dzieje. Pracowałem wcześniej w różnych miejscach w Polsce, trochę i za granicą i jedna rzecz, która tutaj bardzo mnie uderzyła na początku mojej pracy jako niezwykła, to niezwykłe zaufanie pacjentów do mnie. Coś, co mi się rzadko zdarzało gdzie indziej, ale pacjent często mówił, proszę mi nie tłumaczyć tego zbyt dokładnie, proszę to zrobić. Ja wiem, że to jest na pewno najlepiej. To jest chyba najtrudniejsze wyzwanie dla chirurga, żeby sprostać takiemu zaufaniu.
3: Kisi ogórki, a nie emocje. To przesłanie moralu, który zdobi front jednego z akademików Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. To wspólny projekt uczelni i ludzi związanych z festiwalem Up to Date. Mówią pomysłodawcy moralu Jędrzej Dądziło i Cezary Chwicewski oraz profesor Napoleon Waszkiewicz z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
8: pojawiły się dwa wspaniałe, duże ogurasy. Więc na elewacji pojawił się ogromny mural z dwoma uśmiechniętymi ogórkami trzymającymi się za ręce. O tytule Kisie Ogórki, nie emocje. I został zrealizowany właśnie w partnerstwie z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku przy wsparciu Fundacji Don't Worry Be Yourself jako kolejna odsłona kampanii o tej samej nazwie, którą prowadzimy od 2019 roku. Zajmuje się ona głównie tematami związanymi ze zdrowiem psychicznym, ale nie tylko, zajmujemy się po prostu tematami, które są bliskie naszemu sercu, bliskie ludziom. I niegdyś babcia Eugenia spoglądająca z budynku dzisiaj Urzędu Marszałkowskiego przy ulicy Skłodowskiej Kili. Nieco później kolorowe postaci bajkowego muralu na tutaj szpitalu, obok dziecięcym szpitalu klinicznym. A dzisiaj te dwa ogórki dochodzą do składu murali, które otwieramy. Otwieramy je dlatego, że bardzo zależy nam na tym, żebyśmy rozmawiali o emocjach. Na tym, żeby pewnych rzeczy nie chować w sobie, ponieważ warto jest rozmawiać, ale o tym więcej opowiemy później. Na początek poprosiłbym pana profesora Chabowskiego.
9: Pytanie dlaczego? To pytanie bardzo proste. Jedną z misji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku jest misja społeczna. Czyli jesteśmy zaangażowani w to, żeby nasze społeczeństwo w naszym regionie szczególnie było jak najzdrowsze. A jednym z elementów zdrowia jest zdrowie psychiczne. Stąd dla mnie to jest absolutnie naturalne, że jesteśmy w tym projekcie, że chcemy podkreślać, jak ważne jest ten element, ta dyskusja odnośnie emocji, żeby tych emocji w sobie nie tłumić. I nie dotyczy to tylko i wyłącznie stresu związanego ze studiowaniem, stresu związanego z pracą. To także ten element całego społeczeństwa i regionu, żebyśmy patrząc na ten mural przypominali sobie na spokojnie, porozmawiajmy i te emocje pokażmy. Także taka jest nasza misja po prostu, bardzo naturalna.
10: No tak, nazwa Kiszenie jest taka zaczepną nazwą i chyba też o to nam chodziło, żeby trochę zwrócić uwagę bardziej tak młodzieżowo, ale tak bardziej w taki sposób dosadny, na temat, który chyba jest takim głównym tematem w psychiatrii, a więc na stres. Bo z jednej strony emocje smutne też powodują w nas i niemówienie o nich powoduje w nas rzeczywiście narastanie tego stresu i te trudności psychiczne, ale też czasami nawet spotykane bardzo fajne momenty, które też stresują, czyli zmiany w życiu. Statystyki mówią generalnie o tym, że gdzieś tam 50% z nas do 75 roku życia będzie miało jakieś trudności psychiczne, zaburzenie psychiczne, a połowa z nich wiąże się właśnie z przeżywaniem stresu. W związku z tym, jeżeli nie będziemy kisić tych emocji, a w naszym regionie mamy dużo ogórków do kiszenia, to możemy w tym momencie lepiej żyć, zdrowiej żyć, możemy sobie radzić z emocjami inaczej, możemy je wentylować przede wszystkim, bo tu głównie o to chodzi. Mówienie o tym powoduje, że nie narasta w nas napięcie, a to powoduje, że nie ma tylu schorzeń psychicznych, bo one rzeczywiście początkiem często jest stres. I chyba o to nam chodziło głównie, żeby zwrócić uwagę właśnie na te trudności nasze, wszystkich i jak one są powszechne. No w ciągu roku ponad 30% z nas choruje psychicznie. W ciągu życia ponad połowa. No to mamy o czym rozmawiać i nam chodzi o to, żeby to wentylowanie stało się takie powszechne i żeby to wentylowanie powodowało, że nie narasta w nas te schorzenie, które mogłoby, gdybyśmy rzeczywiście zamknęli się tylko w sobie. Jest to bardzo trudne, ale się tego uczymy. 30-40% z nas umie rozmawiać o emocjach, to mamy jeszcze dużo do zrobienia, a taki mural myślę, że może nam bardzo fajnie pomóc. Zazwyczaj. Czyli jest stres, później jakieś problemy w koncentracji, problemy w spaniu, narasta taka kaskada tego stresu, narastają problemy depresyjne, lękowe, czasami nawet psychozy z tego powodu. W związku z tym stres zapoczątkowuje większość schorzeń psychicznych.
11: Ten pomysł troszeczkę jest tak jak ogórek. Mega prosty i ten ogórek można wrzucić albo wziąć. Nie? I ten pomysł został przyjęty. I prosta rzecz jest taka, że przekaz jest prosty, ten ogórek jest prosty, te ogórki są proste, życie jest proste. Potrafimy sobie bardzo, bardzo, bardzo, bardzo komplikować życie i stanąć twarzą w twarz ze sobą w lustrze i powiedzieć sobie, poczuć samemu, jakie się ma emocje, co się czuje, to też nie jest łatwe. Może my ten mural robimy, ale sami borykamy się na co dzień z tym samym, żeby rozmawiać, umieć, tak jak profesor mówi ładnie, podoba mi się to słowo, kradnę, wentylować emocje. Prosty przekaz, prosty rysunek i miejmy nadzieję, że to jest kolejny kroczek ku temu, żeby ludziom żyło się lepiej. A teraz mniej poważnie, jak zobaczyłem pierwszy raz to namalowane jeszcze z rusztowaniami, to myślę sobie, co to jest? Co to są za góry? Nie? Jeżeli to jest po prostu zwykłe, ciepłe, ludzkie i to ma taki wymiar, i to miało mieć taki wymiar. Także kilka lat myśleliśmy o tym projekcie i to trwało długo, dlatego tym bardziej Uniwersytet Medyczny i osoby, które tam są, jakby to fajne przyjęcie i jest vibe, jest chemia i to mi się bardzo, bardzo podoba. Chcieliśmy, żeby to miało prosty wymiar, szczery wymiar, ludzki wymiar.
2: SK Białystok News.
3: Cześć, cześć, to jest magazyn Eski Białystok, Paweł Jakubowski. To będą wielkie wspólne ćwiczenia wojska, policji i służb mundurowych w następnym tygodniu w Białymstoku. Szklana pułapka ma sprawdzić reagowanie w sytuacjach kryzysowych. Ćwiczenia w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ulicy Handlowej. Weźmie w nich udział około 180 osób. Pół roku więzienia w zawieszeniu chce prokuratura dla kierowcy karetki oskarżonego o potrącenie 10-letniego chłopczyka. Do wypadku doszło na przejściu dla pieszych w Białymstoku. Kierowca twierdzi, że nie widział wybiegającego za tira dziecka. Wyrok poznamy w połowie września. Podlasiak i Białystok należy do najbardziej zielonych rejonów w Polsce, to wiadomo, ale jak uczynić, żeby nasze otoczenie było zielone i piękne? Na przykład trawnik, który by wyglądał jak taka murawa białostockiego stadionu. No, trzeba parę trików na pewno użyć. O tym, jaki powinien być sprzęt, jak zadbać o glebę i trawę, żeby naprawdę ten trawnik nas cieszył. O tym opowiada nam ekspert, a rozmawia z nim moja redakcyjna koleżanka Julia Łata. Posłuchajcie, jak to zrobić.
12: Przy mikrofonie Julia Łata, a gościem radia SK Białystok jest Adrian Werpachowski z branży komunalno-ogrodniczej. Witam serdecznie.
13: Witam serdecznie.
12: Za oknami mamy coraz piękniejszą pogodę, a to sprzyja spędzaniu czasu na świeżym powietrzu, również w ogrodach, ale żeby ten czas spędzać przyjemnie, no to o ten nasz ogród i trawnik musimy odpowiednio zadbać. Jak to zrobić?
13: Najważniejszym aspektem w przypadku pielęgnacji trawników jest na pewno jego sukcesywne i odpowiednie koszenie, jak i również zapewnienie odpowiedniemu nawodnieniu. Tak? W przypadku takiej pogody, którą teraz obserwujemy za oknem, nawodnienie jest bardzo kluczowym aspektem, jeżeli chodzi o utrzymanie bardzo dobrej jakości trawnika.
12: Kiedy w takim razie powinniśmy rozpocząć koszenie trawy? Czy tu muszą być jakieś sprzyjające warunki atmosferyczne, czy nie ma to żadnego znaczenia? Jak to wygląda?
13: Właśnie jeżeli chodzi o koszenie trawnika, tutaj możemy to traktować w sposób zróżnicowany. Właśnie ze względu na to, że w Polsce te warunki atmosferyczne są bardzo nieprecyzyjne. Są okresy, w których ta pogoda jest dosyć słoneczna, są bardzo wysokie temperatury, więc w takim przypadku należałoby trawę kosić rzadziej i zdecydowanie wyżej, tak? Jeżeli chodzi o koszenie trawy, która będzie na wyższym stopniu, pozwala nam ona utrzymać odpowiednią gospodarkę wodną, tak? Czyli ta woda w bardzo szybki sposób nie odparowuje, utrzymujemy sobie tą wilgoć tego trawnika. Jeżeli skosimy przy wysokich temperaturach i przy wysokim nasłonecznieniu, skosimy trawę nisko, tak? Docelowo, jak w przypadku koszenia poza tym okresem upałów, no to wtedy dochodzi do sytuacji, w której ta trawa po prostu się nam wypala. Ona może zmienić kolor, a nawet w skrajnych przypadkach powstaną takie żółte, nieładne plamy, tak?
12: A jeśli chodzi o częstotliwość koszenia, tutaj są jakieś wytyczne, jakich błędów należy unikać?
13: Tak, jeżeli ta trawa nam wzrasta sukcesywnie, ma dostęp odpowiednie do odpowiedniego nawodnienia, jest odpowiednio nawożona, to w tym momencie trawnik rośnie bardzo szybko i te koszenie powinno być dosyć częste. Ogólnie teraz jest taka moda i uważam, że bardzo to jest to słuszna moda, na roboty koszące. Roboty koszące znacząco odciążają nas od pracy manualnej, od spędzania iluś tam godzin, nawet w przypadku dużych ogrodów przy kosiarce, i ich zaletą jest również to, że przy dobrych warunkach atmosferycznych, przy dobrej pogodzie, one potrafią wyjeżdżać praktycznie codziennie i cały czas tą trawę skaszać. Więc trzymamy cały czas trawnik na odpowiednim poziomie, jeżeli chodzi o wysokość tej trawy, a jednocześnie dochodzi do tak zwanego systemu mulczowania. I dzięki temu te delikatne frakcje źdźbła trawy, które pozostają po robocie koszącym, one w sposób organiczny rozkładają się w trawniku, co stanowi w pewien sposób taki naturalny nawóz, tak? Natomiast jeżeli dochodzi do sytuacji, w której ta trawa jest już troszeczkę wyższa, tak? No bo na przykład były okresy, w których rozpoczęły się deszcze i ta trawa nam wzrosła, to zdecydowanie najlepszym wyjściem z tej sytuacji jest koszenie trawy ze zbiorem, żeby ta trawa nie pozostawała na trawniku, ponieważ jeżeli po deszczach przyjdzie słońce, to ta trawa, która nam zostanie, ona się nie rozłoży, wręcz powstanie tak zwany, mówiąc po to, potocznie kolokwialnie filc, który skutecznie uniedostępni przepływ powietrza do trawnika i ten trawnik po prostu nam będzie coraz gorzej wyglądał.
12: A jaki sprzęt najlepiej nam się sprawdzi, kiedy mamy mały trawnik, a jaki, kiedy mamy naprawdę duży obszar do skoszenia?
13: Jeżeli chodzi o małe trawniki, to tak jak wspomniałem wcześniej, roboty koszące są rewelacyjnym rozwiązaniem, ze względu na to, że no, bardzo dużo czasu nam odchodzi na te prace manualne. Przy małych trawnikach oczywiście tego czasu aż tak wiele byśmy nie poświęcali, ale jednak robot koszący zdecydowanie teraz na rynku są bardzo, bardzo precyzyjne roboty koszące, nie wymagające naszego zaangażowania, do małych powierzchni również, i to jest świetne rozwiązanie, za którym powinniśmy wszyscy iść, chyba że bardzo lubimy kosiarki ręczne, to wtedy możemy sobie kupić malutką kosiarkę spalinową bądź elektryczną. Jeżeli chodzi o duże powierzchnie, to tutaj nie wszystkie roboty koszące dostępne na rynku są w stanie ogarnąć tak dużą powierzchnię, ale też jakby czas operacyjny tego robota znacznie się wydłuży. Interwały między ładowaniami robota koszącego również będą dużo częstsze, więc tutaj polecałbym jednak kosiarki bardziej profesjonalne ze zbiorem trawy, z przekładnią automatyczną, żebyśmy się nie musieli męczyć. I jeżeli mówimy tu już o wartościach powyżej, załóżmy 2-3 tysięcy metrów, bo takie ogrody również występują. Klienci mają, znaczy użytkownicy ogrodów, tak, właściciele ogrodów mają takie potężne ogrody. Spotykam się z tym bardzo często. Ostatnio byliśmy na ogrodzie u pana, który miał 70 tysięcy metrów powierzchni, czyli 7 hektarów trawnika. To tam kosiarki już muszą być naprawdę profesjonalne, muszą być to sprzęty, które są żywotne, które nie są tam z przypadku, które są odpowiednio sprecyzowane pod dany teren. Więc tutaj idąc tym tropem, jeżeli mamy do czynienia z ogrodami dużymi, w których jest dużo nasadzeń drzew, jest dużo przeszkód, to świetnie się sprawdzą kosiarki z zerowym promieniem skrętu. To uważam jest po prostu coś rewelacyjnego.
12: A w przypadku nierównego terenu i wzniesień, co się najbardziej sprawdzi? Jakie roboty koszące?
13: Znaczy, jeżeli chodzi o wzniesienia, to wszystkie roboty koszące, w zależności oczywiście od marki i modelu, mają swoją tolerancję. Jeżeli chodzi o podjazdy, są na rynku dostępne roboty koszące, które podjeżdżają naprawdę pod spore wzniesienia i są w stanie po nich również zjechać. Natomiast w przypadku terenów większych, jeżeli występują jakieś górki bądź tereny nierówne, no to zdecydowanie również tutaj wchodzą kosiarki bardziej profesjonalne z agregatami tnącymi, które są w stanie się adaptować do terenu. Są takie kosiarki, które są wyposażone w specjalne zabezpieczenia, bo tu głównie chodzi o to, że jeżeli mamy piękny ogród i mamy równo przystrzyżoną trawę i ten trawnik jest rekreacyjny bardziej niż funkcjonalny, tak? Czyli jeżeli mówimy o trawniku, po którym cały czas nie biegamy, tylko on jakby pełni taką funkcję rekreacyjną, widokową w hotelach, czy też nawet i w domach, tak? Ale jest pewna część do relaksu, jest pewna część tak zwana widokowa, my się również z tym spotykamy, to tam zdecydowanie trzeba zwracać uwagę na to, aby kosiarka nie uszkadzała nam takiego trawnika, i te kosiarki profesjonalne w większości są wyposażone w takie kółka antyskalpujące, które jakby one są pierwszym elementem, które napotyka ziemię, na której jest trawa, w momencie jakiegoś wzniesienia niekontrolowanego, tak, przekosu tej kosiarki. Więc tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, żeby odpowiednio dobrać kosiarkę. Jeżeli już mamy naprawdę ładny ogród, to nie idziemy w półśrodki, tak. Jeżeli chcemy, żeby ten ogród wyglądał tak, jakby sobie go wymarzyliśmy, to naprawdę dużo czasu trzeba w to włożyć. Ja tak jak obserwuję te ogrody u swoich klientów, a przyznam się szczerze, że jestem pełen podziwu, bo jeżeli ktoś nie ma ogrodnika, bo to naprawdę ogrodnicy są klienci, którzy mają ogrodników, to jest mniejszość, tak? Większość tych klientów jednak dba we własnym zakresie o te ogrody. No i tutaj trzeba naprawdę chylić głowę, bo to jest ogrom pracy nawożenia, koszenia, pilnowania, monitorowania pogody, dobrania odpowiedniego sprzętu. No to już jesteśmy jakby tutaj od tego my, tak? Żeby im pomóc, bo to też jest trudna decyzja zakupowa, ale zawsze warto się wesprzeć naszą wiedzą i jesteśmy w stanie, ja osobiście też przemieszczałem się niejednokrotnie na jakieś ogrody do klientów, zanim finalnie podjęliśmy decyzję. Nawet ostatnio mieliśmy taki przypadek właśnie w przypadku tego klienta, który ma 70 tysięcy metrów działki swojej.
12: Ogromny teren.
13: To jest bardzo duży teren i też szukaliśmy odpowiedniego rozwiązania, bo również występują kosiarki podłączane do ciągnika. Czyli mamy malutki ciągniczek, możemy do niego podłączyć kosiarkę tak zwaną pielęgnacyjną bądź bijakową i również skutecznie tutaj skosić ten trawnik. Tylko właśnie chodzi o to, żeby odpowiednio wybrać dany sprzęt pod preferencję konsekwencje, więc często trzeba z tym tematem się zetknąć fizycznie, trzeba to zaobserwować, trzeba to zobaczyć, tak? I w takim przypadku jesteśmy w stanie uniknąć błędów zakupowych, no bo jednak nie oszukujmy się, są to spore wydatki, ale one muszą być poczynione, żeby ten piękny ogród utrzymać w takiej kondycji, jaką sobie wymarzyliśmy.
12: Widać, że masz ogromną wiedzę na ten temat, o którym opowiadasz z taką pasją. Powiedz, kiedy zaczęła się ta fascynacja? Jak długo działasz w swojej branży?
13: Rozpocząłem pracę w tej branży w 2018 roku i powiem szczerze, że to jest taka ciekawa historia, ponieważ z niektórymi firmami, które pracują na terenie Białegostoku, wzrastaliśmy wspólnie, czyli są to firmy, które to pamiętam jak dziś, jest taka firma na naszym rynku tutaj w Białymstoku, która jest dosyć znana i pracuje w usługach komunalnych, typowo komunalnych, ale również troszeczkę takiej pracy ogrodowej, pielęgnują niektóre piękne rejony naszego miasta i tutaj właśnie w 2018 roku się rozpoczęła ich przygoda z działem tak zwanym komunalno-ogrodowym. I jednocześnie moja przygoda się rozpoczęła w tej branży, więc wspólnie tutaj obserwuję, jak oni wzrastają i od 2018 roku razem idziemy przez tą drogą, tak? Czyli my cały czas sukcesywnie dobieramy im sprzęt, dostarczamy im te sprzęty, a oni realizują coraz to większe zadania i naprawdę takich firm w Białymstoku, samym Białymstoku, ale i w okolicach jest bardzo dużo, z którymi wspólnie rośliśmy, tak to można powiedzieć, tak? I to jest też bardzo ważne z punktu widzenia doświadczenia, bo ich doświadczenie jest moim doświadczeniem i odwrotnie. Ja się uczę od klientów, klienci się uczą ode mnie. My się nawzajem po prostu w tym procesie uzupełniamy. Oni mi komunikują, co zadziałało, co nie zadziałało, co by widzieli tu, jakie mają przemyślenia i my po prostu na to, przynajmniej ja po prostu staram się na bieżąco reagować, analizować, tak, żeby tych ewentualnych błędów w przyszłości po prostu nie popełniać, więc z każdą dostarczoną maszyną, czy profesjonalną, czy mniej profesjonalną, moje doświadczenie rośnie, które mogę po prostu skompensować i przekazać później na kolejnego klienta. To jest taka wartość, którą mało kto docenia, pracując w jakiejkolwiek branży, no bo w każdej branży praktyka i doświadczenie jest ważniejsza tak naprawdę od teorii. Możemy się nauczyć parametrów danych sprzętów, które są czasami na kilkunastu stronach. Możemy je wyrecytować, ale najważniejsza jest tutaj praktyka i umiejętność zastosowania po prostu tych maszyn w danym terenie.
12: To tak na zakończenie naszej rozmowy. Kilka najważniejszych tipów, takich wskazówek dla osób, które chcą mieć idealny trawnik.
13: No właśnie, tutaj tak sobie myślałem na temat nawożenia, bo kluczowe jest nawożenie, tak? Jeżeli mamy do dyspozycji trawnik, który ma być gęsty, zielony, no to wiadomo, szeroko rozumiane azoty są stosowane bardzo często i praktycznie każdy laik nawet wie, że te azoty trzeba na ten trawnik implementować. Natomiast wydaje mi się, że często się zapomina o potasie, który de facto wzmacnia też układ korzeniowy. O co chodzi? Chodzi o te upały, które mamy w tym momencie, które są przepiękne i tak powinno być, tak? Ale one też generują pewne problemy i ten właśnie związek potrafi choć troszkę nam wspomóc ten trawnik, aby on był mniej wrażliwy na te temperatury. To jest pierwszy aspekt. Częste koszenie w przypadku, jeżeli ta pogoda nie jest taka jak dzisiaj, czyli kosimy często, ta trawa wtedy się nam fajnie zagęszcza. Jeżeli ktoś myśli, że będzie kosił sobie raz czy dwa razy w tygodniu i dopuszczał do przerostu tej trawy, no to jeżeli to jest młody trawnik, to na pewno nie zgęstnieje on tak jak szybko, jakbyśmy chcieli. Jeżeli pogoda na to pozwala, to należy kosić po prostu często. I kolejny bardzo ważny aspekt, i to jest błąd, który ja kiedyś popełniłem, czyli zbyt niskie koszenie z brakiem dostępu do wody, tak? No bo nawodnienie, nie każdy robi nawodnienie. Czasami te trawniki trzeba po prostu ręcznie podlewać, tak? To nie jest, to możemy sobie spędzić dzień, dwa, trzy na podlewanie, ale przy takiej temperaturze ta woda bardzo szybko odparowuje. Więc ten trawnik i tak tej wody nie przyjmie tyle, ile faktycznie potrzebuje. Jeżeli skosimy ten trawnik wyżej, to nawet ta ilość wody, która się dostanie, to ona tam w pewien sposób będzie dłużej wykorzystywana. Ta wilgoć w tym trawniku będzie dłużej się dłużej zachowa. I co jest najważniejsze, uważam też, to jest kwestia właśnie tego podlewania o odpowiednich porach. Czyli na pewno nie w pełnym słońcu. Nie chodzi o to, że w jakiś sposób spalimy, bo to jest mit, spalimy trawę, tylko po prostu będziemy lać tą wodę w sposób taki marnotrawiący, tak? Czyli będziemy podlewać trawnik, a ta woda cały czas będzie odparowywała. Najlepiej, no niestety muszę to powiedzieć wszystkim śpiochom, bardzo wcześnie rano po prostu trzeba ten trawnik podlewać, żeby ta woda zdążyła w glebę wsiąknąć, a nie zaczęła jeszcze odparowywać. Ewentualnie późnym wieczorem, tylko tu rodzi się problem w postaci takich przestróg ogólnodostępnych informacji, że niby tam jakieś choroby grzybowe mogą się pojawić. Mogą, ale nie muszą, więc jeżeli nie jesteśmy w stanie wcześniej wstać, to na pewno z dwojga złego lepiej wieczorną porą niż w pełnym słońcu.
12: Super, myślę, że wszystko już wiemy. Bardzo Ci dziękuję za wizytę w naszym studiu i za rozmowę.
13: Ja również dziękuję i do usłyszenia.
2: SK Białystok News.
12: Przy mikrofonie Julia Łata, witam i zapraszam na magazyn reporterów Radia SK Białystok. Będzie to kompleksowa symulacja zdarzenia masowego. 8 września w Białymstoku odbędą się ćwiczenia służb pod kryptonimem Szklana Pułapka 26. O szczegółach mówią marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym, dowódca 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej generał brygadier Mieczysław Gurgielewicz, zastępca podlaskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej starszy brygadier Marcin Wierel, komendant miejski policji w Białymstoku inspektor Łukasz Głowacki, dyrektor wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego Izabela Kolecka i zastępca dyrektora do spraw medycznych dr Mirosław Rybałtowski.
14: Zgodnie z ustawą o obronie ludności, ochronie cywilnej i obronie ludności, marszałek województwa jest jednym z organów odpowiedzialnych właśnie za tę dziedzinę działalności państwa. I w lipcu ogłosiłem, że będziemy prowadzili ćwiczenia w dniu 8 września pod kryptonimem, pod taką nazwą Szklana Pułapka 26. W tych ćwiczeniach wezmą udział przedstawiciele wojska, straży pożarnej, policji, stacji pogotowia ratunkowego, a także pracownicy Urzędu Marszałkowskiego. Celem tych ćwiczeń jest sprawdzenie procedur, czy one działają, jak one działają w sytuacjach kryzysowych. Jest również sprawdzenie, jak współpracują organy i służby mundurowe, także organy administracji samorządowej, tej szczebla wojewódzkiego, ale też szczebla powiatowego. Nauczenie się dobrych praktyk oraz nauczenie się oraz sprawdzenie umiejętności z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. W tych ćwiczeniach państwo weźmie udział około 180 osób, 12 pojazdów. Będą one się odbywały w takich jakby dwóch etapach. Pierwszy etap rozpocznie się o godzinie 8 i będzie trwał do godziny 11. To będzie nauka oraz sprawdzanie umiejętności z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. O godzinie 11 rozpocznie się najważniejsze ćwiczenie. Będzie to atak ze statku powietrznego na budynek, który ten atak wywoła pożar. W ramach tego ćwiczenia będą sprawdzane procedury ewakuacji budynku, grupowania osób poszkodowanych, grupowania osób rannych, udzielania pierwszej pomocy. Niezwykle ważne ćwiczenie, które jest zwłaszcza w naszym regionie położonym na wschodniej granicy Unii Europejskiej, przy granicy z państwem agresorem, czyli z Białorusią, jest niezwykle ważne. Ale to też pokazuje odpowiedzialność i władz województwa, ale też przedstawicieli służb mundurowych za naszych mieszkańców. Jak ja już państwu wielokrotnie mówiłem, obecny zarząd województwa jest pierwszym zarządem, który w kolejnym budżecie województwa przeznacza środki. Najpierw to było 12 milionów, teraz 15 milionów na zadania z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności. Ja bardzo dziękuję panu generałowi, przedstawicielom, panom komendantom Straży Pożarnej, Policji, władzom Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku za gotowość do takich ćwiczeń, za dobre współdziałanie i dobrą współpracę. Jestem przekonany, że to ćwiczenie będzie niezwykle ważnym elementem, aby te nasze umiejętności z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej były jak najwyższe, byśmy znali te procedury, mieli umiejętności, mieli dobre praktyki, umieli współpracować, ale wszystkim nam życzymy, aby te umiejętności nigdy nam się nie musiały przydać. Jeszcze raz dziękuję za za gotowość do współdziałania i za wszelką współpracę, jaką mamy między władzami województwa a podlaskimi służbami mundurowymi.
15: Zgodnie z planem zarządzania kryzysowego resortu obrony narodowej, jednostki wojskowe utrzymują w gotowości siły i środki, które na podstawie ustawy o systemie zarządzania kryzysowym mogą być wsparciem właściwych organów do przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym i udzielania pomocy. Na wniosek wojewody właściwego danego miejsca siły wojska mogą być wsparciem do realizacji czynności ratunkowych. I to właśnie przewiduje sytuacja wyjściowa do ćwiczenia Szklana Pułapka. Główne zadania będą realizowały służby ratownicze, straży pożarnej, pogotowia, jak i policji. Natomiast siły wojska będą pełniły funkcje zabezpieczające i będą to siły 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, jak również 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego. Nasze zadanie będzie polegało przede wszystkim na izolowaniu zagrożonego obszaru, miejsca zdarzenia niebezpiecznego, wypadku, o którym mówił pan marszałek, tak żeby służby ratownicze mogły spokojnie i bezpiecznie realizować swoje podstawowe zadania.
16: Kolejne ćwiczenia to kolejna możliwość do doskonalenia, współdziałania, szczególnie współdziałania służb, które będą uczestniczyły. Na co dzień działamy wspólnie ze służbami policji, straży miejskiej, pogotowia ratunkowego, także kolejna okazja do doskonalenia współdziałania. Dodatkowo w tych ćwiczeniach będą uczestniczyły siły wojskowe, zatem to też będzie możliwość do przyczynienia procedur związanych ze współdziałaniem pomiędzy jednostkami pozamilitarnymi, również z jednostkami Wojska Polskiego. Dodatkowo ćwiczenia i przebieg będzie umożliwiał przyczynienie procedur Urzędu Marszałkowskiego po to, aby pracownicy mogli jeszcze raz pod nadzorem służb przeprowadzić czynności, procedury wdrożyć, tak aby w przyszłości można było skutecznie reagować. Ponieważ pierwsza reakcja na pewno w realnym zdarzeniu będzie wymagała podejmowania działań przez osoby, które będą w danym obiekcie, które będą wiedziały, jak się zachować, będą wiedziały, gdzie się ewakuować, jakie działania mogą podjąć. A następnie dojadą służby w pewnym czasie, jak najszybciej, ale ten czas pierwszej reakcji jest bardzo ważny. To też, jeżeli pojawią się pewnego rodzaju utrudnienia bądź wątpliwości, pod nadzorem służb można będzie to wszystko wyjaśnić. Działania będą polegały, tak jak rutynowe, na likwidacji zagrożenia, które tam się pojawi, identyfikacji, wyznaczenia stref niebezpiecznych i sukcesywnie prowadzenia służb ratowniczych we współdziałaniu, tak aby wszystkie służby odpowiednio reagowały w zależności od swoich kompetencji.
17: Jeżeli chodzi o rolę funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku w działaniach pod kryptonimem, Szklana Pułapka, to nasza rola będzie obejmowała w głównej mierze dwa istotne elementy. Pierwsze to jest kwestia zabezpieczenia miejsca zdarzenia, zarówno w zakresie osobowym, jak i technicznym, a druga w szeroko rozumianym zabezpieczeniu i zarządzaniu bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Chodzi tu o kwestię udrożniania dróg zarówno dojazdu, jak i odjazdu poszczególnych służb. My w swoim zakresie, jako miejscowa policja, będziemy chcieli także sprawdzić elementy, które są istotne z naszego punktu widzenia. Chodzi o kwestię zarządzania informacją, czyli mam tutaj na myśli pracę służby dyżurnej, a także naszych i innych stanowisk kierowania, które ma niewątpliwie istotny wpływ na proces decyzyjny, a także polecenia kierowane podległym policjantom. I drugi obszar, myślę, że równie istotny, to już działanie na miejscu praktycznych ćwiczeń. Chodzi o kwestię korespondencji, prowadzenia łączności, które ma na celu taką efektywną kooperację wszystkich działających służb.
18: Jest mi niezmiernie miło, że Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku została zaproszona do współorganizowania tego ważnego wydarzenia. To wydarzenie niewątpliwie przyczyni się do wzrostu jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, szczególnie w takiej koordynacji poszczególnych służb. Bardzo się cieszę, że ratownicy medyczni wraz z innymi służbami będą mogli przećwiczyć czynności ratowania życia w zdarzeniu masowym, które będzie miało miejsce. To współpraca służb jest bardzo istotna ze względu na to, że działamy i w stresie, i w sytuacjach zdarzeń masowych w chaosie, ale także pod presją czasu. Uważam, że jest to bardzo ważna inicjatywa, bardzo potrzebna, tym bardziej, że w ostatnich latach nie było u nas zdarzenia masowego. i życzę Państwu i sobie, żeby takiego nie było. Niemniej jednak przygotowani musimy być już dzisiaj.
16: Kryptonim naszego ćwiczenia Szklana Pułapka nawiązuje oczywiście do kultowego filmu z Bruce'em Willisem i też scenariusz będzie trochę podobny. Mamy wieżowiec, biurowiec, który nagle staje się areną tych wszystkich zdarzeń. Na początku samego rana będziemy chcieli przećwiczyć i przypomnieć urzędnikom Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku ich umiejętności z kwalifikowanej pierwszej pomocy, ponieważ takie szkolenie wcześniej przeszli. Po pewnym czasie dojdzie do zagrożenia, w tym przypadku uderzenia statku powietrznego w budynek. Oczywiście pierwszą naturalną rzeczą jest to, że każdy będzie się próbował ewakuować z tego budynku. Tu ogromna rola służb wewnątrz budynku, prawda, samych zarządzających, którzy będą mieli za zadanie ten budynek bezpiecznie ewakuować. My jako organizatorzy nie będziemy im tego ułatwiać, wręcz przeciwnie, postaramy się, żeby na swojej drodze, schodząc po tych schodach, ewakuując się, spotkali pewne niespodzianki i żebyśmy mogli sprawdzić, jak się zachowają. Oni również powinni się w tym sprawdzić, ponieważ takie suche ćwiczenie jest oczywiście bardzo pożyteczne, natomiast ten ferwór walki, ta adrenalina stwarza trochę inną perspektywę tych ćwiczeń. Następnie oczywiście zgromadzą się służby, budynek zostanie przekazany Straży Pożarnej, której również zaproponujemy ćwiczenia. Przygotowaliśmy dla nich również pozorację. Będą to przypadki, które macie na co dzień, panowie, tak? Czyli obrażenia i inne rzeczy, z którymi sobie będziecie musieli poradzić, przekazać tych pacjentów służbom medycznym. No i o pewnej godzinie budynek zostanie już udostępniony innym służbom, czyli budynek będzie bezpieczny. Wtedy na miejsce działań już na samym budynku wchodzą zespoły ratownictwa medycznego, którym również przygotujemy 4 zadania, które będą takie zbieżne trochę z ćwiczeniami, które robimy zazwyczaj na Mistrzostwach Polski w ratownictwie medycznym czy na różnych naszych spotkaniach.
2: SK Białystok.
12: To będzie dzień pełen atrakcji. Już w niedzielę w Białymstoku odbędzie się festyn rodzinno-sportowy. O szczegółach mówił prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, radna miejska Jowita Chudzik, Joanna Strzałkowska z klubu piłki ręcznej Białystok, Mariusz Rodzik z Podlaskiego Stowarzyszenia Sportowego Osób Niepełnosprawnych Start oraz zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.
19: 6 września, 12-16 festyn właśnie rodzinny, rekreacyjny, ale też przede wszystkim sportowy, bo sporo klubów, związków sportowych zapowiedziało swoją obecność. No, pani radna Jowita Chudzik jest przewodniczącą Komisji Sportu i zgłosiła właśnie wniosek do budżetu, który został wprowadzony głosami właśnie radnych na kwotę 50 tysięcy złotych, aby właśnie w tym dniu zorganizować tutaj ten festyn. Tereny są przepiękne, bulwary nad rzeką Białą, otwarty, zielony teren. Zapraszamy właśnie wszystkich białostoczan, ale oczywiście w szczególności tych, którzy tak blisko mieszkają wraz z rodzinami, aby spędzili tutaj czas. Mamy tutaj sporo gości, więc o atrakcjach powiedzą nasi goście. Ja tylko po prostu chciałbym Państwa bardzo serdecznie zaprosić. Te festyny przynoszą bardzo dużo takiej pozytywnej energii, tworzą świetną atmosferę, integrują społeczność lokalną, pozwalają po prostu spędzić czas na wolnym powietrzu.
18: Drodzy mieszkańcy, serdecznie zapraszamy tutaj wspólnie na festyn sportowo-rodzinny na osiedlu Centrum. To będzie fajna okazja, żeby zintegrować się ze swoim sąsiadem, sąsiadką w sportowym stylu, ale oczywiście zapraszamy wszystkich mieszkańców, nie tylko mieszkańców osiedla Centrum. Będą przygotowane atrakcje dla najmłodszych, będą dmuchańce, będą gry sprawnościowe, będzie malowanie twarzy, ale też właśnie nasze tutaj stowarzyszenia i kluby sportowe przygotowały sportowe atrakcje dla wszystkich. Będzie można spróbować swoich sił w piłce ręcznej, piłce siatkowej, piłce nożnej, zobaczyć, jak wygląda rozgrzewka zapaśników. A taką niespodzianką między 12 a 13 pojawi się nasza ulubiona, prawdziwa pszczółka jagiellońska. Także serdecznie wszystkich zapraszamy, widzimy się w niedzielę od 12 do 16. Będzie się działo.
20: Klub piłki ręcznej startujący w tym roku w pierwszej lidze chce przede wszystkim dążyć do tego, żeby poznać nasze zawodniczki. Chcemy tutaj oswoić mieszkańców, pokazać im nową dyscyplinę, która wkracza, że tak powiem, na wyższe parkiety. Mamy przygotowane mnóstwo atrakcji dla dzieci. Będą mogły zdobyć różne odznaki, rzucić do bramki, zrobić sobie zdjęcia z zawodniczkami. Także gorąco, gorąco zapraszamy.
11: Dziękuję miastu Białystok, panom prezydentom i pani Jowicie za wspieranie sportu, ponieważ wspieranie sportu łączy się również z promocją, a ja zwykłem mówić, że pierwszy krok, wielka podróż zaczyna się od pierwszego kroku i tak być może będzie podczas tej imprezy. Będziemy ze swojej strony dawali możliwość do poznania bardzo różnych sportów. Naszym konikiem jest sport paralimpijski, ale jesteśmy też organizacją multisportową, więc też i zaprezentujemy możliwość korzystania z bardzo różnych przyrządów sportowych. Będą do nas również będzie można zdobyć odznaki dla najmłodszych, takie fajne przypinki, ale będziemy też mówić o sukcesach naszych sportowców, aby ta wieść po prostu szła w świat. Jak Białystok jest na to przygotowany, dostępny, no i umożliwia swoim mieszkańcom uprawianie sportu, a także promowanie go, więc jesteśmy pełni pozytywnej energii do tego, do tej imprezki, która odbędzie się już w tą niedzielę.
0: Oczywiście w tym sezonie szereg festynów rodzinno-sportowych odbywających się na osiedlach w naszym mieście, w różnych punktach Białegostoku, ten najbliższy 6 września, ale jeszcze oprócz tego kolejny 12 września o godzinie 12 przez numer 12. Te wszystkie przedsięwzięcia organizowane są przez Centrum Aktywności Społecznej i przez Radnych Miasta Białystok. Let's go.

0: Reklama.
1: Nowoczesne, wyjątkowe, ponadczasowe. W studiu meblowym Olta Concept Store przyszedł czas na zmiany. Trwa wyprzedaż kolekcji włoskich mebli z ekspozycji. Komody, stoły, krzesła i meble wypoczynkowe Olta w wyjątkowej promocji. Śpiesz się. Oferta mebli w promocji jest ograniczona. Olta Concept Store w Białymstoku. Odwiedź nasze studio. Apartamenty przy Operze. Ulica Kijowska 7, lokal 7. Więcej na www.oltaconceptstore.eu.
2: I po reklamie.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

Dużo emocji mam na barkach snu. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje

Visa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

mięśnie, nie głowę. Bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.